Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka czuła.

0: patrzą non stop. Ej gruźba, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Melo.
1: Ostatnio noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Wani. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Jak to się stało, że jedyne w kraju Muzeum Poczty i Telekomunikacji znajduje się właśnie u nas, we Wrocławiu? Czy warto się tam wybrać i co można tam zobaczyć? O tym teraz u nas.
3: Muzea we Wrocławiu.
4: Agata Matyszok-Nyckowska, kustosz Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.
2: To jest muzeum unikalne pod, myślę, wieloma względami. Jest tak, że ono jest jedynym takim muzeum w Polsce teraz, rzeczywiście?
4: Tak, jest jedynym muzeum takim w Polsce o profilu, który zajmuje się gromadzeniem pamiątek i opracowywaniem historii Poczty Polskiej i właściwie zawsze było. I większość państw na świecie i w Europie ma takie swoje jedno muzeum, które zajmuje się pocztą w danym państwie.
2: A jak to się stało, że to muzeum jest we Wrocławiu, a nie w stolicy?
4: To jest efekt zawirowań powojennych, bo muzeum zostało założone w 1921 roku w Warszawie, zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, po długim okresie pod zaborami. Stwierdzono, że jest taka potrzeba, żeby gromadzić pamiątki po Poczcie Polskiej, ponieważ poczta miała już bardzo, bardzo dużo lat. Poczta Polska, taka państwowa, istnieje od połowy XVI wieku. No i należałoby się tym zająć, to opracować, żeby to nigdzie nie zginęło. I w 1921 roku w porozumieniu z ówczesnym Ministerstwem Poczty i Telegrafów założono tam Muzeum Poczty i Telekomunikacji Polskiej. I to muzeum istniało przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego. W okresie II wojny światowej zostało zamknięte, ale starano się tam zabezpieczyć zbiory. I zaraz po zakończeniu II wojny światowej otwarto je w Warszawie. Pod koniec lat 40., początek lat 50. muzeum zamknięto, podobno z powodu braku lokalowych. Przez jakiś czas muzeum było zamknięte, ale staraniem pocztowców lwowskich, którzy wówczas rezydowali we Wrocławiu, znaleziono tutaj siedzibę i przeniesiono muzeum do Wrocławia. Dlatego, że po prostu tutaj była siedziba, w której znajdujemy się do tej pory. To jest stary gmach Poczty Głównej, taki poniemiecki pocztowy bank czekowy, który został wybudowany w latach 30. ubiegłego wieku i zawsze należał do poczty. I zaraz po zajęciu przez Polaków Wrocławia tutaj również założono urząd pocztowy. Także siłą rzeczy zapoczątkowano tutaj działalność muzeum we Wrocławiu. W tej chwili na samej górze, na szczycie, na tej koronie wieży znajdują się urządzenia telekomunikacyjne, przekaźniki telewizyjne. Natomiast przez jakiś czas w latach 60. znajdowały się tam urządzenia, które zagłuszały Radio Wolna Europa i parę pięter poniżej pracowały telefonistki, panie, które obsługiwały te urządzenia i aby nie rozumiały tego, co było przekazywane przez Radio Wolna Europa, to były Rumunki albo Czeszki. Wiele osób nas pyta, pamiętających tamte czasy, czy mamy te urządzenia, to dodam od razu, że nie mamy tych urządzeń szyfrujących.
2: No właśnie, a co państwo mają? Bo to jest duża opowieść i pewnie ogromne zbiory.
4: Tak, no mamy, my zajmujemy się historią poczty i historią telekomunikacji, bo na początku była poczta, a z czasem dołączyła do niej również telekomunikacja, która przez bardzo długi czas, zarówno w Polsce, jak i na świecie, była związana z instytucją poczty. I mamy wszystkie pamiątki dotyczące Poczty Polskiej, które udało nam się zgromadzić, które wcześniej przynosili do muzeum darczyńcy i założyciele. Podobnie pamiątki związane z telekomunikacją, ale również z takim przekazywaniem wiadomości na odległość, na przykład takie jak radio, telewizja, stare gramofony, adaptery. Mamy pamiątki związane z filatelistyką i właściwie wszystkim, czym filatelistyka się zajmuje, ponieważ jest to tak ogromna dziedzina, że można by stworzyć odrębne muzeum znaczków. Takowe się znajdują na świecie. U nas na szczęście zajmujemy się tym również my.
2: A jak te znaczki się przechowuje? Bo widziałam takie specjalne gabloty, takie wyciągane z szafy, jak to powiedzieć?
4: Tak, to są specjalny system pokazywania znaczków pocztowych, który zaprojektowaliśmy na nasze potrzeby, dlatego żeby zmieścić tam jak najwięcej znaczków i żeby one były bezpiecznie mogły być pokazywane przez dłuższy czas, ponieważ znaczek na podłożu papierowym jest bardzo wrażliwy na temperaturę, na światło, na właściwie wszystkie czynniki zewnętrzne, dlatego znaczki są przechowywane w gablotach, które są w takim systemie wysuwanych szaf. Także można wysunąć, obejrzeć i schować go z powrotem. No oprócz tego większość znaczków przechowujemy w magazynach, w specjalnych papierowych oprawach, oczywiście też w szafach zamkniętych, gdzie jest monitorowanie klimatu.
2: A dużo znaczków Państwo mają?
4: Mamy dużo, bardzo dużo znaczków, ponieważ gromadzimy wszystkie znaczki polskie, które zostały wydane, znaczki, które nie zostały wprowadzone do obiegu. Oprócz tego gromadzimy również znaczki zagraniczne. Tych znaczków też mamy bardzo dużo, także gromadzimy ogromne ilości. Oprócz tego mamy jeszcze akcepty, próby druku, czyli całą taką ścieżkę, która pokazuje, jak dany znaczek został wyprodukowany.
2: A jeśli chodzi o telekomunikację, jakie eksponaty budzą tutaj największe zaciekawienie?
4: Największe zdziwienie i zaciekawienie wśród młodzieży i dzieci budzą telefony z lat 70., 80., gdzie jest tarcza do wybierania numeru. Dzieci nie wiedzą, jak korzystać z tarczy do wybierania numeru. Nie wiedzą, nie kojarzą, że słowo wykręcić numer wzięło się właśnie stąd, że kiedyś telefony miały tarcze. Mamy telefony, najstarsze nasze telefony to są takie pierwsze telefony, które pokazały się w Polsce i to są telefony, gdzie nie było jeszcze w ogóle tarczy czy innego urządzenia do wybierania numeru, ponieważ podawało się ustnie telefonistce numer abonenta, z którym chcemy się połączyć i ona przez centralę ręczną to robiła, łączyła. Dopiero w latach późniejszych, kiedy pojawiły się już centrale automatyczne, pojawiło się urządzenie do wybierania numeru i pierwsze to była ta tarcza telefoniczna, która dopiero w latach 90. została wymieniona na przyciski. Natomiast teraz, w obecnej chwili, kiedy dzieci posługują się i młodzież smartfonami, gdzie w ogóle numer można również wywołać głosowo, to jest to funkcja dla nich nieznana, także nie wiedzą, do czego służy tarcza i nie wiedzą, jak obsługiwać tą tarczę. Nie wiedzą, którą stronę kręcić.
2: Z takich większych eksponatów Państwo mają też dyliżanse.
4: Tak, jako jedyni w Polsce mamy dwa dyliżanse pocztowe do przewozu osób i jeden powóz konny do przewozu przesyłek.
2: Muzeum Poczty i Telekomunikacji znajdziecie w budynku poczty przy Krasińskiego, niedaleko Galerii Dominikańskiej. A teraz przenosimy się do muzeum, które rzadko można odwiedzać. Nam się to udało, a chodzi o Muzeum Anatomii Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego.
0: Ciekawy Wrocław.
5: Doktor Zygmunt Domagała, profesor uczelni, dziekan filii w Wałbrzychu, a przede wszystkim pracownik wieloletni Zakładu Anatomii Prawidłowej, przez wiele lat zajmujący się Muzeum Anatomicznym.
2: W którym teraz jesteśmy i to wcale nie jest takie oczywiste, że ja mogę się tu znaleźć. To znaczy wrocławianie na co dzień rzadko mogą odwiedzać to muzeum.
5: Tak, rzeczywiście to formalna nazwa sugerująca, że jest to muzeum. W rzeczywistości jest to bardziej sala dydaktyczna, która kiedyś w czasach przedwojennych pełniła funkcje muzealnicze. Tak, w tej chwili jest bardziej salą otwieraną okazjonalnie.
2: No i pan doktor będzie naszych słuchaczy teraz przewodnikiem po tym muzeum, o którym będzie pan doktor opowiadać tym, którzy go nie widzą, więc jeszcze trudniej. No właśnie, bo nie ma tu wstępu na co dzień, ale jest co zobaczyć, jak tak widzę po pierwszym spojrzeniu.
5: Tak, muzeum miało trudną historię, bo ono w założeniach było inne, ale w tej chwili jest, można powiedzieć, trochę bardziej spolonizowane. A bo początkowo zostało stworzone przez Breslau Uniwersytet, tak jak wszystko we Wrocławiu, z dedykowaną funkcją pokazywania pewnego rodzaju nieprawidłowości anatomicznych. Z czasem to muzeum zmieniło się w bardziej czysto anatomiczne, więc zaczynamy od zapoznania się ze szkieletem.
2: Tych szkieletów tutaj jest sporo właściwie.
5: Tak, bardzo dużo. Z pewnością przekraczamy 200 osób zmarło i z nich całe lub częściowe szkielety są wykorzystane, bo to nie jest tak, że za każdym razem widzimy cały szkielet człowieka. Nas z perspektywy anatomii interesują bardziej detale niż całość.
2: No właśnie, i detale, poszczególne fragmenty ciała też są tu ukazane.
5: Tak, no bo drugim etapem są fragmenty ciała. Przy czym to jest też muzeum, trochę pokazujące historię preparatyki anatomicznej, bo preparat anatomiczny to już jest dzieło artystyczne. To nie jest ciało człowieka, to jest przekształcone ciało człowieka w kierunku już działania artystycznego, dlatego pierwsi anatomowie wywodzili się, zresztą wiemy, Leonardo da Vinci, szeroko pojętego takiego ruchu artystycznego, czyli widzimy różnego rodzaju preparaty, w różny sposób wykonane i w różny sposób zakonserwowane te preparaty i części ciała, jak i także całych ciał, ale te całe ciała będą zmumifikowane.
2: No właśnie, to dlatego niektóre są takie ciemne?
5: Tak.
2: Przechodzimy do tych ciemnych.
5: Tak, one tutaj przyjechały, to jest w ogóle ciekawa historia, no bo przecież Uniwersytet Wrocławski nie ma tylu lat, ma 200. No, z dodatkami może 250 można by było to zliczyć. One przypłynęły barkami w nowożytności, ale jednak z naszej perspektywy bardzo, bardzo, bardzo dawno temu z szeroko pojętego centralnej części Niemiec. Tam zostały przetransportowane Odrą w górę, to też warto docenić, w górę rzeki, w stronę Wrocławia, właśnie żeby wyposażyć nowo budowane muzea anatomiczne.
2: Co jeszcze tu mamy, idąc dalej?
5: Mamy także preparaty pokazujące anatomię głowy i szyi, w tym także takie preparaty trochę z pewną legendą, bardziej miejską legendą romantyczną, gdzie jeden z zmarłych, znajdujących się tutaj u nas osób, mając zmarłych wiele lat temu, no dostał się do naszego muzeum z uwagi na to, że niefortunnie przeżył wypadek komunikacyjny. Jeden z pierwszych wypadków komunikacyjnych, czyli kontaktu konnego tramwaju z, no można powiedzieć, trochę zagubionym pieszym, który przebiegał przez ulicę, w wyniku czego tego zderzenia ten człowiek zmarł. Ale dlaczego jest to taka romantyczna historia? Bowiem wiemy, że próbował nabyć kwiaty dla swojej narzeczonej. I jego fragment, jego ciała znajduje się tutaj w naszym muzeum. Mamy też płuca w różnym stanie, także takie ciemne płuca, które zawsze wszyscy odwiedzający sugerują, że są płuca palacza. No niestety to są płuca wrocławianina, czyli osoby, które mieszkało w szeroko pojętej dolinie, w którym było wiele zanieczyszczonego powietrza, głównie pochodzącego z różnego rodzaju stałych środków służących do opalania, czyli węgiel, drewno.
2: Czyli wszyscy mamy takie płuca, takie czarne?
5: Prawdopodobnie czarne płuca mamy wszyscy, w lepszym lub większym stopniu, ale one są po prostu ciemne i ten Wrocław miał ten problem od czasów nawet przedwojennych. Specyfika po prostu położenia miasta w dolinie z ograniczoną wymianą powietrza. Natomiast idąc dalej, wchodzimy w etap rozwojowy. I ten etap rozwojowy to jest etap pokazujący, jak rozwija się ciało człowieka jeszcze zanim pojawi się człowiek na świecie. I tam znajdują się bardzo trudne te preparaty. Trudne dla nas, dlatego że pokazują zmarłego człowieka jeszcze, który nie miał szansy zapoznać się światem, prawda? Umarł zanim mógł opuścić jamę macicy. I te preparaty są trudne, ich było dużo więcej, ale niestety w 1945 roku zostały zniszczone. Takie mamy podejrzenia, prawda? Że zostały zniszczone być może nawet w trybie celowym lub po prostu w celu pozyskania płynu konserwującego. Brzmi to bardzo brutalnie, ale to są wszystko pewnego rodzaju opowieści zasłyszane. Nie mamy na to stuprocentowego dowodu, czy żołnierze zwycięskiej armii tutaj te preparaty opróżnili z konserwującego alkoholu. No tego rodzaju opowieści są. Natomiast ten budynek nie był zniszczony w czasie II wojny światowej, więc te zniszczenia, które zostały tu wewnętrznie stwierdzane, no musiały się zdarzyć po odejściu Niemców, a przed przyjściem Polaków. Dlatego, że Polacy naukowcy wiedzieli i doskonale znali, jaki rodzaj wyposażenia w tym wybitnym, wyróżniającym się muzeum był. I on nie dotrwał do czasów końca 1945 roku, bo to jest ten okres kilku miesięcy tego okresu, gdzie nie było skutecznego zarządzania bezpieczeństwem muzeum.
2: Jest trochę takich opowieści, sekretów wokół tego muzeum?
5: Tak, no jest oczywiście. Anatomia europejska w okresie szeroko pojętego nazizmu była w głębokim kryzysie. I na pewno nasz zakład w tym kryzysie też był. Też wiemy, że był zarządzany przez przestępcę, przez zbrodniarza niemieckiego. Więc prawdopodobnie tutaj także były realizowane niewłaściwe, nieetyczne zachowania. Dlatego w tej chwili, w polskich czasach, my jesteśmy bardzo wrażliwi na ten aspekt. Ale to właśnie wynika z tej historii tego zakładu, żeby nigdy takie zdarzenia się nie powtarzały, czyli takie zdarzenia, które wiązały obecność w zakładzie osób, które nie chciały się w tym zakładzie znaleźć i przede wszystkim ofiar systemu, które były tutaj sekcjonowane w całkowicie nielegalny sposób. Także dla prawa Rzeszy Niemieckiej III, bo te prawo miało swoje procedury, brutalne, ale miało, to nawet te brutalne procedury były tutaj niedochowane.
2: Okazję, by sami odwiedzić Muzeum Anatomii Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego macie podczas takich wydarzeń jak na przykład Dolnośląski Festiwal Nauki.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Czy wiedzieliście, że od 15 lat Unia Europejska ma swoje oficjalne przedstawicielstwo we Wrocławiu? Komisja Europejska ma swoje główne przedstawicielstwa w stolicach wszystkich państw członkowskich. Natomiast biura regionalne działają jedynie w kilku europejskich miastach poza stolicami. Między innymi w Barcelonie, Marsylii, Mediolanie, Monachium i właśnie we Wrocławiu. W Domu Europy pracownicy informują mieszkańców o unijnych programach, o unijnym prawie, ale też organizują debaty z widokiem na Europę. Prowadzą też bezpłatne lekcje i warsztaty dla dzieci i dla studentów. Moją gościnią jest dzisiaj Joanna Sterzyńska-Lindberg, dyrektorka przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu.
3: Przydatne dla mieszkańców Wrocławia.
7: Dom Europy to jest taka komisja, parlament i punkt informacyjny, do których można w każdej chwili przyjść. Dom Europy przede wszystkim jest otwarty. Tutaj my z jednej strony organizujemy eventy, debaty, te tak zwane debaty z widokiem na, bo jesteśmy przy ulicy Widok 10 we Wrocławiu. A z drugiej strony też wychodzimy z naszą ofertą poza budynek. Jest nas, że tak powiem, wszędzie pełno. Po pierwsze nasz wspaniały punkt informacyjny, pozdrawiam tutaj, to jest taka ekipka, która chodzi po szkołach, po różnych wydarzeniach młodzieżowych i to są setki lekcji europejskich na różne tematy, nie tylko ogólnie o Unii Europejskiej, ale też w ogóle o politykach unijnych. Także to jest taka pierwsza część działalności. A my z kolegami z parlamentu robimy właściwie też dużo eventów zewnętrznych. Na przykład mamy taką serię Cyberchat o dobrostanie w internecie dla młodzieży. To jest taka nasza kampania jesienna. W tym roku też się zacznie. I w trakcie tych eventów nauczyciele, młodzież, specjaliści, ale również specjaliści nie tylko od internetu, ale też wokół ochrony zdrowia będą dyskutować, co najlepiej, że tak powiem, jak najlepiej podejść do tego tematu. I będziemy też mówić o politykach unijnych, bo taka właściwie jest nasza główna rola, pokazać Europę, pokazać polityki europejskie i pokazać jakby ich bogactwo, że w każdej sferze właściwie działania Europa jednak coś proponuje.
6: To jest takie daleko wysunięte ramię Brukseli i waszym zadaniem jest promocja tej Unii Europejskiej?
7: Można powiedzieć, to jest taka potrójna rola, bo z jednej strony my mówimy o politykach, tak? Także jeżeli na przykład jesteśmy dosyć obecni na takich dużych wydarzeniach, kongresach tutaj na Dolnym Śląsku, ale też poza, jeżeli są jakieś kongresy gospodarcze, to mówimy o politykach gospodarczych. Jeżeli są to wydarzenia, powiedzmy, polityczne z zakresu bezpieczeństwa, no to wtedy te inne polityki. Jeżeli to są kongresy młodzieżowe, w których jesteśmy bardzo obecni, mówimy o politykach młodzieżowych. To jest jakby taka jedna rzecz. Ale druga nasza rola to jest też słuchanie, patrzenie, obserwowanie tego, co się dzieje, przynoszenie tych informacji do Brukseli, taki strukturalny dialog zarówno z władzami, ale też z NGO-sami, z uczelniami, no z wszystkimi partnerami, którzy też do nas przychodzą, ale których my znajdziemy. I muszę powiedzieć, że to jest taka bardzo ciekawa część mojej pracy, bo poznaje się coraz to nowe aspekty. I tu jakby taka trzecia rola też, zrozumienie, to jest może najciekawsze, jak polityki unijne rezonują na tym gruncie lokalnym i regionalnym, bo my robimy eventy w małych miejscowościach też tam rozmawiamy, bo znamy bardzo dużo burmistrzów, małych szkół i wszędzie można się czegoś nauczyć, jak ta Unia dotarła, co ta Unia zrobiła, a może czegoś nie zrobiła, a gdzie jest jakiś potencjał na współpracę.
6: To porozmawiajmy o tej współpracy. Unia, jesteśmy we Wrocławiu, no to Wrocław. Część takich rzeczy bardzo oczywistych widzimy gołym okiem. Na przykład remont jakiegoś budynku, spektakularna inwestycja, jest tabliczka współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Ale gdzie jeszcze możemy zobaczyć taką działalność unijną? Gdzie jeszcze ta Unia Europejska we Wrocławiu jest widoczna?
7: Myślę, że jest bardzo wiele takich obszarów, z których nie zdajemy sobie sprawy. W ogóle a propos tych dużych szyldów unijnych, tak, one są wymogami jakby przy tych dużych inwestycjach infrastrukturalnych z funduszy spójności. Ludzie je widzą, nie zawsze je zapamiętują. To jest w ogóle temat na osobną dyskusję. Natomiast no, chociażby programy badawcze, tak, Horyzont i inne programy, które pomagają naukowcom uczelni wrocławskich. Mam bardzo dobry dialog właściwie z wszystkimi uczelniami na temat wdrażania tych projektów. Też staramy się zrozumieć, jakie są bariery, jak Polska może lepiej uczestniczyć na przykład w Horyzoncie Europa, bo myślę, że tutaj jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Polska jest takim krajem, który dopłaca do swojego uczestnictwa w Horyzoncie Europa, także ambicje na następne lata Polska może lepiej korzystać, tak, z takiego programu. Myślę, że jest bardzo dużo tych programów, które nie mają tabliczek typu Erasmus. Też bardzo duży temat dla nas. W przyszłym roku zresztą we Wrocławiu w kwietniu odbędzie się wielka erasmusowska impreza światowa i my jako przedstawicielstwo regionalne, czyli to przedstawicielstwo tutaj w Dolnośląskim, już mamy nawiązaną współpracę z organizacją Erasmusa i bardzo jesteśmy z tego zadowoleni w ogóle i w przyszłym roku w kwietniu my jako przedstawicielstwo też będziemy w tym wielkim święcie Erasmusa uczestniczyć. Erasmus to jest właściwie taki jeden z bardziej znanych programów europejskich. Polega on na finansowaniu wymiany uniwersyteckiej, ale też już właściwie późnoszkolnej i finansowaniu tej wymiany. To są bardzo łatwe partnerstwa między uniwersytetami, między szkołami, nie tylko dla studentów, też dla doktorantów, dla kadry uniwersyteckiej. No i to jest ogromny sukces. To się tam liczy w dziesiątkach milionów właściwie uczestnictwo osób, co bardzo ważne, osób, które dzięki Erasmusowi wyjechały albo które przyjechały też już coraz częściej do Polski, tak? Bo Wrocław ma bardzo dużo erasmusowców, którzy przyjechali z daleka, już właściwie też spoza Europy. Także w przyszłym roku, w kwietniu, proszę Państwa, wielka feta erasmusowska we Wrocławiu.
6: Na pewno takie społeczne też projekty. Tam też nie ma takich tabliczek, a bardzo dużo takich społecznych rzeczy się dzieje. Senioralne polityki, właśnie takie młodzieżowe, o których Pani też wspomniała.
7: Tak, no właściwie ten budżet unijny, on jest taki podzielony mniej więcej, że 1/3 to są właśnie te fundusze strukturalne, 1/3 to jest wsparcie polityki rolnej, tak? Także to już nie jest ani Wrocław, ani duże miasta, ale poza miastem bardzo, bardzo silnie się to czuje. Oprócz pieniędzy są też oczywiście polityki, jest też dyskusja, są działania antydyskryminacyjne, są dokumenty legislacyjne antydyskryminacyjne. Zresztą teraz dyskutowaliśmy we wrocławskim ratuszu na takiej konferencji Rad Kobiet na temat właśnie tych narzędzi unijnych, które zostały zaakceptowane przez wszystkie państwa, mianowicie dyrektywy na temat równości w życiu zawodowym i prywatnym. Tak, to jest tak zwana droga do. Państwa członkowskie dogadały się na przykład, jeśli chodzi o długość urlopów macierzyńskich, tacierzyńskich, tam te standardy europejskie są. Tak samo ta dyrektywa o luce płacowej, czyli transparencja wobec nierówności na rynku pracy, to jest taka trochę, powiedziałabym, eksperymentalne, nowe wykorzystanie prawa europejskiego. Oczywiście Unia nie ma prawa powiedzieć żadnej firmie, ile ma płacić swoim pracownikom, ale jak się pokaże, że tak powiem, transparentnie pewne przychody różnych grup, to myślę, że do pewnych wniosków zacznie się jednak dochodzić. Także tych instrumentów jest bardzo dużo. Programy senioralne, no jest to wiadomo, no, rosnąca grupa we wszystkich populacjach europejskich. Seniorzy to są też ludzie ogromnie kompetentni. To są ludzie, którzy przez dekady zdobywali kompetencje i my widzimy, że różne kraje europejskie w różny sposób do polityki senioralnej podchodzą, na przykład proponują takie czasowe zatrudnienie po emeryturze. W Polsce zresztą to też istnieje i to nie jest tylko ze względów finansowych. To jest też, żeby zatrzymać kompetencje w firmie. Są na przykład programy, które finansują walkę z wykluczeniem cyfrowym. Także myślę, że można by to bardzo długo mówić. My mamy zresztą też takie specjalne kampanie wykazujące jakby korzyści z Unii. To zresztą robią też fundusze informacyjne we wszystkich województwach. Także jest tego bardzo dużo, ale myślę, co to jest ciekawe i co przez te 20 lat się wytworzyło i tak jak ten kraj się zmieniał jednak bardzo mocno, to jest, my może nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, ale ma to mocny wymiar regionalny. Przecież te fundusze strukturalne, ta gigantyczna ilość pieniędzy była wdrażana przez samorządy. Tak? Tutaj zawsze duży szacunek dla samorządów, bo to ogromna praca. Udało się ten kraj zmienić.
6: Takim jednym z priorytetów na pewno pewno jest Europejski Plan Walki z Rakiem. Demografia i statystyki są nieubłagane. Te nowotwory nas dopadną. Ten priorytet europejski też musi być widoczny we Wrocławiu.
7: Tak, i właśnie dlatego my już od lat współpracujemy w tym temacie. Unia Europejska ma Europejski Plan Walki z Rakiem i tam jest bardzo dużo inicjatyw. Natomiast my tutaj we Wrocławiu mamy ogromną przyjemność, bo współpracujemy z fundacją, która wspomaga ozdrowieńców, bo leczenie to jest jedna rzecz, a powrót do normalnego życia to jest druga, bo to są, proszę Państwa, takie problemy jak koszty ubezpieczenia, problemy z uzyskaniem różnych takich rzeczy, które dla ludzi zdrowych w ogóle nie są problemem, tak? Takim jak, nie wiem, praca, zatrudnienie, kredyt, tak? Historia zdrowotna przy uzyskaniu kredytu. Tam jest cała masa rzeczy i nagłaśniamy to, organizujemy inicjatywy.
6: Wśród priorytetów na pewno unijnych na najbliższe lata jest zdrowie psychiczne. I tutaj taki szczególny nacisk to właściwie wybrzmiało w orędziu Ursuli von der Leyen na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.
7: Dziękuję za pytanie, ponieważ jest to taka właściwie, to tak pokazuje trochę, ta polityka pokazuje bardzo dobrze, jak Europa działa, bo Unia Europejska właściwie już 20 kilka lat prowadzi programy w sprawie ochrony bezpieczeństwa, ale też dobrostanu dzieci w internecie. Jest taki program Safer Internet, bezpieczny internet, który już pod koniec lat, czy na początku lat 2000 uruchamiał pierwsze takie linie telefoniczne, gdzie młodzi ludzie mogli dzwonić i skarżyć się. To jest podłączone do policji, to jest podłączone pod różne serwisy, tak jak powiedzmy te linie telefoniczne, gdzie można o wsparcie prosić i do dzisiaj Unia to finansuje, ale jednocześnie tak jak 10-15 lat usiłowało się dyskutować z Big Techami, żeby one jednak może się zorganizowały i te swoje produkty ulepszyły pod względem bezpieczeństwa, bo to jest kwestia bezpieczeństwa. Tak jak samochody są o wiele bezpieczniejsze 15 lat temu, dziecko w internecie jest prawie dokładnie tak samo wystawione na różne ryzyka, jak było 15 lat temu. Także to jest kwestia środków i dlatego Unia Europejska w tej chwili przeszła już na stronę twardego prawodawstwa, ponieważ te dyskusje z firmami nie dały efektów. Tam trochę te filtry rodzicielskie tak zwane, to jest właśnie efekt takiego jakby samoregulowania się czy koregulowania, ale w tej chwili to już właściwie i przez te akty o usługach cyfrowych, przez tą konieczność aportowania, przez kary, ale też to, co zapowiedziała przewodnicząca, ten EU Kids Act i oczywiście to, co robi sztuczna inteligencja w tej chwili z naszą obecnością w internecie. W tej chwili już właściwie nie ma czasu, żeby czekać, aż druga strona coś zrobi, także Europa będzie tutaj liderem prawdopodobnie znowu, tak jak była 20 kilka lat temu.
6: Wy co roku jesienią trochę te dzieci bierzecie pod opiekę. Co przedstawicielstwo Unii Europejskiej we Wrocławiu będzie robić? Co to za kampania? Co to za akcja?
7: To jest właściwie już któryś raz z rzędu nasza kampania CyberChat. To są konferencje dla nauczycieli, dla młodych ludzi. One mają za cel pokazanie różnych metod walki z nienawiścią w sieci i z dezinformacją i jak się lepiej organizować. Mamy takie na przykład warsztaty dla nauczycieli. W tym roku będziemy mieli warsztaty dla studentów też, ale też będziemy mieli, i tu już to bardziej nawet w stronę dorosłych, będziemy mieli warsztaty dla samorządowców, tak? Bo samorządowcy też z tym hejtem w sieci muszą się mierzyć w sposób zupełnie straszny.
6: W momencie, kiedy w Europie jest coraz więcej takich ognisk politycznych antyunijnych, ta wasza praca edukacyjna, ta wasza praca taka, że świecicie latarką na tę Unię Europejską i pokazujecie, co ta Unia Europejska robi, jest dzisiaj chyba bardziej potrzebna niż kiedykolwiek do tej pory.
7: Myślę, że tak, ponieważ to zresztą to nic oryginalnego. Pewne rzeczy są oczywiste. To mi ktoś powiedział w rozmowie, że jak ktoś mieszka przy torach, to nie słyszy pociągów. Także ta kolejna tablica o 2x2 metry, że coś sfinansowała Unia Europejska, zobaczyć to nie jest zapamiętać, tak? A zapamiętać to też nie jest zaakceptować. To są takie bardzo długie procesy. Także tak, my staramy się po prostu w miarę naszych, te przedstawicielstwa regionalne są mniejsze od tych przedstawicielstw w stolicach, ale staramy się maksymalnie właśnie rozmawiać z bardzo zróżnicowaną publicznością. Dlatego wychodzimy do mniejszych miejscowości, gdzie te podziały polityczne już nie są takie same, nie są takie jasne, gdzie właściwie i to, co widać bardzo mocno, no to jest ten dystans do instytucji. Likwidujemy pewien dystans. Po obu stronach są ludzie, tak? I w instytucjach są ludzie i w terenie są ludzie i warto, żeby dawać taką okazję, żeby porozmawiać i wytłumaczyć tą Europę lepiej i może tak ją trochę oswoić tak naprawdę, bo większość ludzi zna Europę jako bankomat i to myślę jest ten problem.
0: Istotne dla Wrocławia.
6: Punkt informacyjny Unii Europejskiej we Wrocławiu znajduje się w Domu Europy przy ulicy Widok 10.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław. Trafik.
8: Wrocław wybrał firmę, która zaprojektuje przebudowę węzła u zbiegu ulic Legnickiej, Wejherowskiej i Kwiski. Oba perony będą obsługiwały wspólnie tramwaje i autobusy. Zostanie wybudowany buspas na ulicy Wejherowskiej, a na Legnickiej będą nowe przejścia i przejazdy.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Za dużą część wypadków odpowiadają młodsze osoby, szczególnie też często poważniejszych wypadków.
2: Świeżo upieczeni kierowcy na drogach Dolnego Śląska po niedawnych zmianach przepisów. O nich u nas posłuchacie. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a zanim przeniesiemy się na drogi, to najpierw o miejscu, z którego kiedyś we Wrocławiu startowały samoloty. Teraz więc Gondów Mały.
3: Remonty we Wrocławiu.
4: Aleksandra Lipertowska, Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu. Lotnicza 22, kiedyś port lotniczy, faktycznie dzisiaj budynek spełnia już absolutnie inne funkcje. Ma przede wszystkim funkcje mieszkalne. Mamy tam 32 lokale komunalne, a także 5 lokali użytkowych. Mieszczą się tam m.in. przedszkole czy siedziba Rady Osiedla.
2: To bardzo stary port, dodajmy.
4: Mówimy o budynku, który wchodził w skład całego dużego portu lotniczego we Wrocławiu. Co ciekawe, był to pierwszy port lotniczy w mieście. Miał funkcję sportową, ale także wojskową. Co ciekawe, w skład dużego kompleksu wchodziły również zakłady produkcji maszyn i na terenie tamtego portu lotniczego wyprodukowano ponad 1000 szybowców. Oto taka ciekawostka. Lotnisko i całą tą infrastrukturę zlikwidowano w 1985 roku i ostał się właśnie ten budynek, który zmienił już całkowicie swoją funkcję na mieszkalną.
2: W jakim stanie jest ten budynek?
4: Dzisiaj budynek jest systematycznie remontowany. W październiku podpiszemy już umowę z wykonawcą na remont klatki schodowej. Zostanie ona pomalowana. Co ciekawe, część klatki schodowej ma drewniane podłogi, wyremontowane zostaną także schody. To wszystko po uzgodnieniach z konserwatorem zabytków.
2: Ale to ta drewniana podłoga tam zostanie?
4: Drewniana podłoga zostanie, ona jest w bardzo dobrym stanie. Pomalowane zostaną również wnętrza, odrestaurowane zostaną schody. Również stolarka okienna, stara stolarka okienna zostanie wymieniona na nową.
2: Budynek jest sukcesywnie remontowany. Możemy powiedzieć, jakie prace już za nami, a jakie jeszcze w przyszłości czekają miasto?
4: Budynek utrzymany jest ogólnie w bardzo dobrym stanie. Po prostu jako zarządca budynku musimy dbać również o ten stan, jego stan techniczny. Stąd niezbędne jest pomalowanie. W minionym roku pomalowaliśmy sąsiednią klatkę schodową. Teraz przyszedł czas na kolejną.
2: A skoro o remontach, to jeszcze o pracach na największym kamienicznym podwórku we Wrocławiu.
4: Aleksandra Lipertowska, Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu.
2: Największe podwórko we Wrocławiu, ono ma już pewne prace za sobą i jeszcze pewne prace przed nim.
4: Tak, podwórko na Ubinie w kwartale ulic Nowowiejskiej, ulicy Jedności Narodowej Daszyńskiego, a także ulicy Żeromskiego jest jednym z większych podwórek we Wrocławiu i ma bardzo, bardzo ciekawą historię. Taką mogłabym powiedzieć, można by powiedzieć społeczną, ponieważ remonty zapoczątkowali sami mieszkańcy, ponieważ chcieli, ażeby na tym podwórku powstał plac zabaw i tak też się stało.
2: Wrocławski budżet obywatelski?
4: Był to projekt Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Tak też się stało. Projekt wygrał. Plac zabaw powstał. Bardzo przyjemny zestaw do wspinaczki, urządzenia do polansowania. Pojawiły się też tablice sensoryczne, a także, co ciekawe, takie mini trasy rowerowe dla młodszych użytkowników. I to był taki pierwszy sygnał do zmian, które zaczęły się dziać na podwórku, ponieważ projekt WBO został rozbudowany. Dostał wsparcie Zarządu Zasobu Komunalnego i my już w październiku ogłosimy przetarg na roboty budowlane, które będą kontynuacją tego placu zabaw. Powstanie mini skatepark, będzie więcej nasadzeń zieleni. Co ciekawe, kiedyś na tym podwórku był taki labirynt stworzony z zieleni, z krzewów i on zostanie zrekultywowany, naprawiony, dosadzona będzie nowa zieleń, taka, żeby dzieciaki mogły dalej korzystać z tego labiryntu.
2: To jest jedna z części, tak? Bo nie ostatnia tych prac.
4: Nie ostatnia. Pomimo tego, że w październiku ogłaszamy przetarg na roboty budowlane, podwórko, które ma ponad 2 hektary, będzie zaaranżowane w całości. Będziemy szukać wykonawcy, projektanta, który nam przygotuje dokumentację projektowo-kosztorysową na całość już podwórka, czyli już nie tylko ten plac zabaw bliżej ulicy Żeromskiego, ale mówimy teraz już o zagospodarowaniu całego kwartału, To będzie bardzo duże przedsięwzięcie, ponieważ nawiązaliśmy współpracę przy pomocy Wydziału Klimatu i Energii z instytucjami zewnętrznymi, ponieważ bardzo nam zależy na tym, ażeby wyjść naprzeciw zmianom klimatycznym, które aktualnie następują. Chcemy zadbać o retencję wody. To jest dla nas bardzo ważne, ponieważ już od wielu lat, w momencie kiedy wprowadzamy zieleń na podwórko, dbamy o to, ażeby to były takie rabaty bezobsługowe, czyli takie, kiedy zieleń już raz posadzona, nie będzie potrzeby jej dosadzania, nie trzeba będzie wymieniać tej zieleni, na przykład z powodów takich, że rośliny miały za sucho i uschły. Patrzymy na podwórko pod kątem właśnie takim, czy ono jest dobrze nasłonecznione, czy ono jest bardziej, ma cień, czy ono, nie wiem, ma zastoj wodne. I tak dobieramy zieleń, ażeby ona się przyjęła i żeby dobrze wzrastała.
2: I są inne kwestie zapewne do rozwiązania. Śmietniki, miejsca parkingowe, drogi przejazdowe. Będzie to dogadywane z mieszkańcami podwórka?
4: Zdecydowanie tak. Projektant, który zostanie wybrany, to będzie jego zadanie. On będzie musiał przygotować koncepcję, która będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Po pierwsze, on przygotuje koncepcję już w oparciu na to, co zastanie. Czyli plac zabaw, który już powstał oraz rozbudowaną część sportową. Spotkamy się również z mieszkańcami, bo to ich decyzją będzie, co dalej na podwórku. Na pewno będziemy musieli zadbać o miejsca postojowe, o miejsca zbiórki odpadów, a także wytyczenie ciągów pieszych i pieszojezdnych.
2: To jesteśmy na takim etapie przygotowania do tych prac. Kiedy będziemy mogli mówić o efektach?
4: Mieszkańcy na pewno będą widzieć cały czas, że coś się dzieje na podwórku. Te zmiany, które zaszły w poprzednich latach, teraz w październiku, kiedy ruszą kolejne prace remontowe, to będzie kolejny sygnał na to, że prace dzieją się na podwórku i one będą trwały. Już wspomnieliśmy, podwórko ma 2 hektary, czyli jest bardzo dużo, zatem remont na tym podwórku może potrwać nawet do 2030 roku.
2: No właśnie, to jest takie podwórko, ogromne podwórko kamieniczne, ale są tam też oficyny. Jak to się stało, że ono jest tak duże?
4: Podwórko dzisiaj bardzo duże, wcześniej wyglądało zupełnie inaczej. Na podwórku mieściły się fabryki, zakłady, które nie przetrwały do dzisiejszych czasów, ale pozostały fundamenty, więc zobaczymy, co odkryjemy przy pracach budowlanych.
2: I jeszcze jedna ciekawostka. Kiedyś na terenie tego podwórka mieściły się winnice. A teraz już, tak jak obiecałam wcześniej, przenosimy się na drogi Wrocławia i Dolnego Śląska.
3: Eksperci radzą mieszkańcom Wrocławia.
1: Komisarz Rafał Greczuk, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
2: Początek września przyniósł nam zmiany w przepisach, jeśli chodzi zwłaszcza o młodych kierowców, ale nie tylko. Co się zmieniło?
1: No właśnie, te przepisy dotyczą najbardziej tych młodych kierowców, te osoby, które uzyskują uprawnienia po raz pierwszy. Tak jak już jakiś czas temu zostały wprowadzone przepisy, że prawo jazdy w Polsce kategorii B można zrobić od lat 17. Tutaj taka osoba, która zrobi po ukończeniu tego 17 roku życia, będzie miała okres próbny na 3 lata. Jeżeli zrobimy od 18 roku życia, no to 2 lata będzie ten okres próbny. No i tutaj właśnie się zaczyna, co w tym okresie nam wolno, a czego nam nie wolno. I tutaj bardzo ciekawą rzeczą, zupełnie odmienną od tego, co było wszystkiego, czyli ten 0 promila. Tutaj taka osoba nie może w ogóle spożywać żadnego alkoholu i siadać za kółko, za kierownicę. Nie będziemy żadnych przyjmowali wtedy tłumaczeń. Po prostu młodzi kierowcy na okresie próbnym nie mogą spożywać żadnego alkoholu i jechać pojazdem. Także ich obowiązuje norma 0. Jeżeli coś takiego będziemy, stwierdzimy, że jest troszeczkę więcej, czyli jest jakieś stężenie alkoholu w wydyganym powietrzu, zatrzymujemy prawo jazdy i wobec takiej osoby ma cofnięte uprawnienia do kierowania. Druga sprawa. Jeżeli ten młody kierowca tutaj od tego 17 roku życia przez pół roku musi jeździć z dorosłym opiekunem na przednim siedzeniu, to też jest zapisane w przepisach. To jest kolejna taka przesłanka i ten opiekun musi mieć co najmniej 25 lat życia. Od 5 lat musi mieć prawo jazdy. Nie może być nigdy na zakazie prowadzenia pojazdów. Jeżeli nie będzie tego opiekuna i taka młoda osoba będzie jechała, to konsekwencje są bardzo podobne. Zatrzymujemy uprawnienia do kierowania. Dla takiej osoby ona jest traktowana jako osoba, która nie ma uprawnień. Druga sprawa, kolejna rzecz. Te młode osoby, jeżeli popełnią przestępstwo bądź 3 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu, a wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu to są wykroczenia typu kolizja drogowa, jakieś wykroczenia przeciwko pieszym, wysokie przekroczenia prędkości, wtedy po 3 takich prawomocnych wyrokach są cofane uprawnienia do kierowania pojazdem dla osób będących właśnie w tym okresie próbnym. Ciekawostką jest też taka sytuacja, że jeżeli popełnią dwa wykroczenia właśnie z tego katalogu zagrażających bezpieczeństwu, okres próbny zostaje wydłużony o kolejne 2 lata. Także tutaj bym zalecał wszystkim młodym osobom, które uzyskały uprawnienia, żeby przestrzegały przepisów prawa o ruchu drogowym, bo to będzie wtedy wszystko w porządku. No i jest jeszcze dodatkowa rzecz, bo trochę tych zmian jest. Jeśli taka młoda osoba osiągnie, przekroczy 12 punktów karnych, będzie musiała w ciągu roku odbyć taki specjalny kurs z zakresu bezpieczeństwa.
2: Dużo tych zmian, ale to jeszcze nie o wszystkich powiedzieliśmy.
1: To już nie dla młodych, to dotyczy wszystkich kierujących pojazdami. Jeżeli kierujemy pojazdem pomimo zatrzymanego prawa jazdy, czyli hipotetycznie dajmy na przykład, zostało nam zatrzymane prawo jazdy za prędkość o więcej jak 50 km na 3 miesiące i my kierujemy tym pojazdem, no to wtedy my jako policjanci przy kontroli drogowej sporządzamy dokumentację odnośnie cofnięcia uprawnień na lat 5. No mała chciałbym przeszczyt, że jeżeli mamy cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdem i nadal byśmy kierowali, to popełniamy przestępstwo z kodeksu karnego. Kierowanie pojazdem pomimo jego cofnięcia.
2: Bezpieczeństwo, rozumiem, jest głównym czynnikiem, który spowodował zwiększenie bezpieczeństwa, zmianę tych przepisów. W Państwa ocenie to krok w dobrą stronę?
1: No myślę, że tak, że to jest krok na pewno w dobrą stronę, bo często zdarza się, że ci młodzi kierowcy jeszcze tak niedoświadczeni, nie mający wyczucia i panowania nad tym samochodem, lubią jeździć szybciej i mają tą młodsze osoby, mają często tą tak zwaną łańską fantazję, także sądzę, że te przepisy tutaj są w stanie bardzo skutecznie zahamować potencjalne popełnianie wykroczeń przez te osoby, także to są dosyć surowe przepisy, ale skutkujące, miejmy nadzieję, że zaskutkują poprawą, znaczną poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
2: No właśnie, jak to jest na Dolnym Śląsku, bo widziałam takie stwierdzenie, że to właśnie młodzi kierowcy powodują generalnie najwięcej wypadków. Tak jest na Dolnym Śląsku?
1: A tak, nie mam statystyki, musiałbym zobaczyć, także tu nie chciałbym strzelać, ale za dużą część wypadków odpowiadają młodsze osoby, tych szczególnie też często poważniejszych wypadków.
2: Czyli to jest tak, że brawura, chęć sprawdzenia pojazdu, czy jeszcze nieumiejętność dobra panowania nad autem?
1: Najczęstszą przyczyną wypadków w Polsce jest nieustąpienie pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu, bądź nieustąpienie pierwszeństwa w ogóle. Drugą przyczyną jest prędkość. Prędkość powoduje to, że każdy potencjalny wypadek może być tragiczny w skutkach. No właśnie chcielibyśmy powstrzymać te właśnie wszystkie niebezpieczne zachowania, które urządzają w dużej mierze też młodzi kierowcy, czyli właśnie ta brawurowa jazda, jakieś chęć sprawdzenia własnego samochodu. No tutaj teraz coraz więcej osób ma dostęp do samochodów o wysokich parametrach technicznych, także te przepisy mają ukrócić coś takiego, szczególnie wśród młodych osób, które nie do końca, wydaje im się, że coś jeżdżą, ale nie do końca znają możliwości swojego samochodu, a przypominam, że droga publiczna to nie jest miejsce do testowania swojego samochodu, także tutaj policja będzie działała z całą stanowczością, a jeżeli chcemy przetestować samochód, to zalecam korzystanie ze specjalistycznych torów jazdy, na które można się udać i tam pod okiem wyspecjalizowanego instruktora sprawdzić możliwości swojego samochodu.
2: Czy dolnośląscy policjanci planują jakieś kontrole właśnie związane z tą zmianą przepisów?
1: No oczywiście, tutaj będą te kontrole cały czas. My będziemy kontrolować te osoby w toku codziennej służby. Będziemy musieli sprawdzać właśnie, czy osoby, te, które uzyskały prawo jazdy, są na tym okresie próbnym, czy są trzeźwe. Tutaj to po prostu w czasie kontroli policjant będzie widział w systemie, kiedy osoba utrzymała. Dalej widzi w systemie, kiedy ta osoba uzyskała uprawnienia i będziemy wszystkie te rzeczy, które opowiadamy, będziemy kontrolować i sprawdzać wobec tych osób i wyciągać konsekwencje, jeżeli zostaną naruszone te przepisy.
2: Jesień to też są specyficzne warunki do jazdy.
1: Dokładnie. Szybciej robi się ciemno, czasami pada deszcz i właśnie tutaj przy takiej mrzawce trzeba zachować szczególną ostrożność, ponieważ tutaj już koła inaczej, opony mogą inaczej zareagować na tej mokrej nawierzchni. Piesi są mniej widoczni, no bo też mamy tutaj niestety taką, większość ludzi się chce ubierać na ciemno i dostrzegamy ich z dalszej odległości, także zachęcałbym wszystkie osoby piesze, żeby miały jakiś taki jaśniejszy element, jeżeli już nawet nie ma, zakładają tego elementu odblaskowego, ale warto nosić te odblaski, bo one nawet w obszarze zabudowanym ratują życie, ponieważ kierowca jest w stanie z większej odległości zauważyć tego pieszego. No i wszyscy, musimy jako uczestnicy ruchu drogowego, nieważne czy jedzie samochodem, rowerem, hulajnogą, elektryczną, czy jesteś osobą pieszą, zachowaj tą szczególną ostrożność. Nigdy się nie wchodźmy na to przejście dla pieszych, nie upewniając się, że coś nie jedzie. Nawet jeżeli jest to zielone światło dla mnie, dla pieszego, jeżeli przechodzę, no to sprawdźmy, czy nie jedzie jakiś kierowca, który z różnych powodów może się zagapić, może korzystać z telefonu. No, dbajmy o swoje bezpieczeństwo, zachowujmy tą szczególną ostrożność, a wtedy na pewno wszystko będzie dobrze.
2: Radził komisarz Rafał Greczuk z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś zabiorę Was na plac budowy i do teatru. Stowarzyszenie Kobietostan to wrocławska grupa, która robi teatr w miejscach, gdzie właściwie nikt się tej sztuki nie spodziewa. W więzieniach, schroniskach dla osób w kryzysie bezdomności i w domach samotnej matki. Co dokładnie robią aktywistki? Z kim pracują? I co chcą pokazać publiczności? O tym w drugiej części programu, a teraz, tak jak obiecałam, plac budowy, Brochów i łopata wbita, a za niespełna 2 lata ma powstać tam 200 mieszkań na wynajem. TBS Wrocław zaczyna budowę. W bloku na parterze będzie miejsce na duży sklep, lokale usługowe, przedszkole i miejską bibliotekę, a także na nową siedzibę Rady Osiedla. Inwestycja ma spełniać standardy zielonego budynku, będzie instalacja fotowoltaiczna na dachu, a w pobliżu powstanie zielony skwer.
3: To warto wiedzieć o Wrocławiu.
1: Symbolicznie wbijamy pierwszą łopatę pod budowę mieszkań od TBS Wrocław w ramach inwestycji na osiedlu Brochów. Spotykamy się tutaj w miejscu szczególnym. Ruszamy pełną parą z budową 200 mieszkań na stabilny i tani wynajem we Wrocławiu. Nie jest to po prostu budowa, to jest największa inwestycja, którą TBS Wrocław realizuje w ramach swojego planu rozpisanego do roku 2028. Poproszę panią prezes Iwonę Gosę o kilka słów.
6: Inwestycja planowana jest do oddania już do zasiedlenia w drugim kwartale 2028 roku. Wykonawca rozpoczął już ciężkie roboty związane z wykopami pod część garażową. Inwestycja jest i będzie przyjazna dla mieszkańców. Spełniamy standardy zielonego budynku. Będzie dużo zieleni, będzie woda opadowa zagospodarowana w dużej części na terenie inwestycyjnym. Będzie zagospodarowany skwer zielony, będą ławki, przyjazne obszary dla mieszkańców po to, aby sobie również móc odpocząć od ciężkiej codzienności. Patio będzie zlokalizowany, plac zabaw dla najmniejszych mieszkańców. Co ważne do zaakcentowania jest również, że w części parterowej budynku będą lokale usługowe, będzie również znajdowała się część społeczna i przewidziane jest tutaj przedszkole, jak również miejska biblioteka publiczna. Znajdą również swoje powierzchnie wielkopowierzchniowy sklep, jak również drobne lokale usługowe. Cóż mogę powiedzieć? Bardzo się cieszę, że te prace już się rozpoczęły i już są w takim zaawansowaniu. Dziś symbolicznie zaakcentujemy te prace po to, żeby, mam nadzieję, w 2028, może na przełomie pierwszego, drugiego kwartału, inwestycje odebrać i oddać do użytkowania.
3: Wrocławianie z pasją.
5: A teraz reżyserka Agnieszka Bressler i pedagogzka Iwona Konecka opowiedzą o Kobietostanie.
7: Kobietostan jest wrocławską organizacją równościową, która za taki swój cel, za misję stawia sobie przywracanie głosów niesłyszalnych, tych historii, które są gdzieś ukryte, uwidacznianie tego, co na co dzień gdzieś w tym dyskursie publicznym nam się gubi, tych wszystkich tematów, przede wszystkim tematów dotyczących kobiet, które chcemy przywrócić na powierzchnię.
8: Kobietostan to jest taka kraina, w której możliwe są rzeczy, które często naokoło bywają niemożliwe i wśród nich jest przede wszystkim spotkanie. Takie szczere, otwarte, w bezpiecznej atmosferze, no i twórcze. My pracujemy w dużej mierze z kobietami, na przykład w tym roku we Wrocławiu, z kobietami z doświadczeniem kryzysów różnego rodzaju. Też często pracujemy z kobietami osadzonymi, ale też ze wszystkimi nami, które potrzebują spotkania i potrzebujemy porozmawiać i poujawniać rzeczy, które nam są bardzo bliskie, a które w takim szerokim dyskursie nie są słyszane. Na przykład poświęcone tematom menstruacji i menopauzy, które ja też współtworząc ten spektakl na własnej skórze doświadczyłam, jakie to jest poruszający i wzmacniający moment, kiedy możemy te rzeczy, które zwykle szepczemy tylko najbliższej przyjaciółce albo mamie na ucho, powiedzieć sobie głośno. Daje taką ogromną siłę w poczuciu, że ja nie jestem z tym sama.
5: W jaki sposób pracujecie z kobietami?
7: Tworzymy teatr partycypacyjny i ta partycypacja, czyli to uczestnictwo, odbywa się na wszystkich poziomach. Praktycznie nigdy nie przychodzimy do grupy z gotowym tematem czy z gotowym, nie wiem, scenariuszem, wizją spektaklu, tylko to jest coś, co powstaje z tego spotkania. Poszukujemy tematów, które są dla nas ważne, ale też później sposobów przekucia tego tematu w jakąś opowieść sceniczną. Współpiszemy scenariusze, wspólnie się pochylamy nad tym, w jaki sposób widz czy widzka w ten spektakl wchodzi. Często to są działania jakoś interaktywne i od początku do końca uczestniczki naszych warsztatów, a później spektakli są jakby zaangażowane, czują się odpowiedzialne za te procesy, mają poczucie, że to jest coś, co robimy wspólnie, razem i że to jest nasza wspólna opowieść. Pamiętam, jak realizowałyśmy spektakl w zakładzie karnym i to były takie bardzo trudne historie, którymi dzieliły się dziewczyny i jedna z nich powiedziała nam wtedy, że to, co jest niewypuszczone, rośnie w środku i że to uwolnienie jest takimi drzwiami, które można odemknąć, żeby wypuścić z siebie te trudne tematy, zintegrować je i w ten sposób teatr może być też terapeutyczny.
5: Jakie wam się pojawiają tematy, jakie zagadnienia, z czym kobiety pracują z wami?
8: Mówimy i rozmawiamy i potem razem mówimy i o tematach trudnych, na przykład związanych z wykluczeniem społecznym, bo proszę sobie wyobrazić, jaka stygma jest na kobiecie, która odbywa karę pozbawienia wolności. Co się dzieje z nią i jej otoczeniem, kiedy ona potem wychodzi na wolność. Ale rozmawiamy też o tematach takich ku sprawczości i ku zmianie. Na przykład, co to znaczy, że kobieta może mieć władzę.
7: Dwa nasze spektakle dotykają takich tematów, które właśnie wypłynęły z rozmów. Z jednej strony nasza wrocławska grupa warsztatowa kobiet zaprasza na pokaz zejścia, czyli takiego zdarzenia performatywnego, spektaklu, który mówi właśnie o zmaganiu się z kryzysem. Zejście jako trochę też metafora depresji i tego, co można wziąć, w jaki sposób przekuć tą słabość w siłę, w jaki sposób pozbywszy się tych wszystkich masek, które narzucane mamy społecznie, możemy też z momentu trudności znaleźć w sobie siłę, żeby powstać. Zejście, ale też w drugą stronę. Wyjście, wzrośnięcie. A druga nasza propozycja to Matkopolis, spacer po braku, w którym z kolei przyglądamy się znowu tematowi niewidocznemu, czyli opiece nad dzieckiem w przestrzeni publicznej, tej matce, która zmaga się z niedostosowaniem miasta do potrzeb opieki nad dzieckiem, z krawężnikami, z brakiem przewijaków, ale z drugiej strony przede wszystkim zmaga się z oceną, zmaga się z wzrokiem, z opiniami wszystkich dookoła, którzy uważają, że dla tego dziecka i dla tej matki najlepsze miejsce jest w domu, a nie na ulicy, a nie w restauracji, a nie na wydarzeniu kulturalnym.
5: I broń Boże, żeby karmiła w przestrzeni publicznej.
7: Broń Boże, właśnie dlatego jesteśmy po wydarzeniu Karmimy Piersią na Świdnickiej, w ramach którego zaprosiłyśmy matki karmiące piersią do tego, żeby wspólnie usiąść na krzesłach performatywnie w obecności przechodniów i nakarmić dzieci po prostu.
5: Wspomniałaś o tym właśnie, jak miasta są albo nie są przystosowane. A jak to wygląda we Wrocławiu z twojej perspektywy?
7: Ja jestem na świeżo, bo jestem mamą dwulatka i dla mnie to było odkrycie miasta na nowo. Dla mnie to były po prostu historie tych dni, kiedy ja się bardzo spieszyłam i przyjeżdżały 3 tramwaje wysokopodłogowe pod rząd. Albo kiedy wysiadałam z tego tramwaju, klinował mi się wózek i nikt nie był w stanie mi pomóc, a tylko rzucić komentarzem typu pani nie wie, że się z tramwaju wózkiem tyłem wysiada. Ja nie wiedziałam, robiłam to po raz pierwszy. To też były dla mnie takie trudne momenty. Momenty, kiedy ktoś w restauracji wstaje i się przesiada do innego stolika gdzieś dalej, bo ja karmię piersią. Myślę, że ten spektakl jest takim właśnie naszym wspólnym głosem o tym, żeby zaznaczyć, że to jest nasza przestrzeń. Przestrzeń publiczna jest też przestrzenią dzieci, jest przestrzenią matek, karmiących matek z dużymi wózkami, matek nieogarniających, bo my nie musimy ogarniać cały czas. Potrzebujemy też tej pomocy.
8: Mamy też fajny feedback od osób, które nie mają tego doświadczenia rodzicielstwa w mieście, że odkrywa się przed nimi świat, który do tej pory był tuż obok, ale nie był widoczny. Ja na przykład, odkąd zrobiliśmy ten spektakl, inaczej parkuję, ale też naprawdę można w teatr na to pozwala wejść nie tylko poprzez dysputę intelektualną, ale też poprzez metaforę i emocje w świat, którego nie znamy na co dzień.
3: Tym żyje Wrocław.
5: To powiedzmy trochę o festiwalu Feminicity.
8: Najpierw zejdziemy do podziemi. Czyli zaczynamy od tego projektu, o którym mówiła Agnieszka, Zejście. To są wrocławskie kobiety, które opowiadają o doświadczeniach własnych kryzysów i razem zastanawiamy się, co w tym kryzysie można dla siebie odnaleźć. Zaraz po zejściu spotykamy się przy długim stole i odbędzie się dyskusja, która dopuszcza każdego do głosu, w której nie ma wyróżnionych panelistek. To jest dyskusja przy długim stole i to jest format, który sam się moderuje. Po prostu osoby, które chcą zabrać głos, zajmują miejsce przy stole. Tych miejsc ograniczona ilość. Jeżeli ktoś skończył mówić, zwalnia miejsce dla kogoś nowego i nie ma nikogo, kto moderuje dyskusję. Mamy natomiast wspólny temat i to są prawa kobiet na stół. Czyli rozmawiamy o tym, co wciąż nas dotyczy i mogłoby wymagać zmiany lub jest przestrzenią jakichś naszych marzeń. Pytasz nas o to, jak my wybieramy te tematy. Jest szansa na doświadczenie całego kalejdoskopu tematów ważnych dla kobiet, nie tylko

0: stworzyłyśmy ze Słowenkami, dotyczy właśnie kwestii menstruacji i menopauzy. Spektakl z Rumunii dotyczy kwestii przemocy domowej, a spektakl z Serbii negatywnych stereotypów związanych z kobietami, które prowadzą i klisz też kulturowy potem do przemocy na kobietach, a czasem nawet kobietobójstwa.
1: Staramy się te spektakle łączyć z wydarzeniami towarzyszącymi. Takim szczególnym dla nas punktem programu jest wieczór, kiedy w piekarni spektaklowi od pierwszej do ostatniej, czyli właśnie temu naszemu słoweńskiemu spektaklowi o menstruacji, towarzyszyć będzie otwarcie po raz pierwszy we Wrocławiu instalacji Czerwony Namiot Izy Moczarnej Pasiek. To jest taka ogromna konstrukcja namiotu stworzonego z prac wykonanych przez uczestniczki warsztatów menstruacyjnych. Ten namiot będzie scenografią spektaklu. Na koniec spektaklu on zjedzie w dół i zaprosimy publiczność do wejścia do środka do udziału w takim symbolicznym kręgu menstruacyjnym, czyli do udziału we wspólnej rozmowie o menstruacji. Cały festiwal kończymy zaś w niedzielę po spektaklu Matkopolis Spacer po braku, czyli tym spektaklu o macierzyństwie w przestrzeni publicznej, w przestrzeni miasta, panelem dyskusyjnym, który poprowadzi Alina Szeptycka pod tytułem Uwidacznianie, gdzie wspólnie z zaproszonymi gościniami z różnych wrocławskich organizacji kobiecych czy równościowych, z działaczkami, z aktywistkami porozmawiamy o tych wszystkich tematach, które wymagają naświetlenia, a w drodze na spektakl i na debatę idąc korytarzem Instytutu Grotowskiego będzie można zobaczyć wystawę Fundacji na Rzecz Równości Szlakiem Dolnoślązaczek, czyli wystawy, która gromadzi portrety kobiet Dolnego Śląska, ważnych kobiet, działaczek, ale często działaczek, o których my nie wiemy. Znowu uwidaczniając te wizerunki.
0: My wielokrotnie spotykamy się z reakcjami nie tylko pełnymi wdzięczności, ale też takiego głębokiego poruszenia związanego z właśnie byciem szczerą w jakiejś szerszej wspólnocie. My pracujemy też z mężczyznami, ale często tworzymy społeczności tylko kobiece, w których pewne tematy i pewien sposób rozmawiania jest inny, ale też dbamy, żeby to była wzmacniająca kobieca społeczność. I łez, i emocji, ale też takich małych odkryć, które kobiety odkrywają same dla siebie. I to się wydarzy właśnie u nas w tej krainie kobietostan.
2: To warto wiedzieć o Wrocławiu.
3: Agnieszka Bresler jest też laureatką plebiscytu Wrocławianka Roku. Została doceniona za działalność artystyczną, bo jak argumentowała kapituła kilka lat temu, dzięki swojej tym projektom przywraca nadzieję i sprawczość osobom wykluczonym. A ja przypominam, że cały czas można zgłaszać kandydatury w tegorocznym plebiscycie Wrocławianka Roku. Można to zrobić przez specjalny formularz, a zgłoszenia są przyjmowane do 16 października.
2: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Pogoda.
9: Choć pogoda w naszym mieście w tym tygodniu bardziej przypomina tę letnią niż jesienną, to poranki są zimne. Na termometrach od 10 do 15 stopni. I tak będzie też dziś. Przed południem temperatura szybko urośnie i po południu będzie już ponad 20 stopni. Na niebie dziś nie zabraknie słońca, ale będzie zdecydowanie więcej chmur niż w ostatnich dniach.

A jak tam wasze wrażenia po premierze środy? Dopiero się zaczęło, ale już można mieć całkiem niezłe nadzieje z nią związane. Niech tak będzie, podkręcamy tempo w Melo. Jest już siódma, Waldek Darłak. Siemanko, hej. Inni gadają, a my już gramy.

0: Basto i Hold You w Meloradio. Podkręcamy tempo, to już 11 minut po godzinie 7 rano. Słuchajcie, uwaga, dzisiaj w środę mamy dzień copywritera, mamy dzień podcastów, dzień tłumacza też mamy i przede wszystkim, uwaga, teraz brawo, bijemy brawo, brawo dla wszystkich, no. bo mamy dzień chłopaka.
1: Panowie. A to wszystkiego najlepszego.
0: Wszystkiego.
1: Dziękuję.
0: Słuchajcie, dziewczyny, to my mamy takie pytanie do was w takim razie. Jakiego zdania żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki? Co? Czekamy na wasze głosówki, wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znaka, co tam wam przychodzi do głowy. Jakiego zdania żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki? Czekamy na wasze głosówki. Czeka fajny melomercz, wbijajcie na meloradio.pl. Warto wysłać głosóweczkę. Bardzo prosto się to robi, tam tylko słuchawkę wystarczy nacisnąć, na dole strony macie.

0: All We Got It Right, Dalton w Melo Radio. Podkręcamy tempo w środę rano, już 15 minut po godzinie 7. I dzisiaj w Dzień Chłopaka czekamy na wasze głosówki. Uwaga, dziewczyny, uaktywnijcie się bardzo proszę. Czego żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki? Czekamy na głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl. Jak jeszcze nigdy niczego nam nie wysłałyście, nie nagrałyście, no to dzisiaj jest właśnie ten dzień. Czekamy. Czego żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki? A teraz uwaga, to usłyszycie o tym, jaki jest nowy hit śniadaniowy. Różne dziwne jedzeniowe połączenia ludzie wymyślają. Ostatnio, no, Amerykanie zwariowali na punkcie nowej kanapki, biorą sobie hamburgera i do środka pakują, nie zgadniecie, ciastko, no ciastko czekoladowe do środka, znaczy się, no też no. Tak trochę, ale wiecie, to jest tak, że na pierwszy rzut to robi się takie, a później no to ten internetowy patent sporo osób zaciekawił i wiecie co ludzie robią, nie? Na początek robią, a potem, a w sumie,
1: ale wkładają ciekawe. Tam też oprócz tego mięso i tak dalej, tak?
0: Podobno tak. Po tym odkryciu pizza z ananasem spadła u mnie na drugie miejsce.

0: Griffin i World Away. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu i dzisiaj pytamy was w Dzień Chłopaka, czego żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki.
1: Kochanie, nie dziś, boli mnie głowa.
0: Ale że jak, no jak?
2: Kochanie, nie dzisiaj, boli mnie znowu głowa.
0: No jak, ty też? A ty?
3: Dziś nic nie będzie.
4: Co? No i widzisz, wszystkie twoje kobiety tak, o.
0: Wszystko to jakoś tak się uwzięło, no. Dobra, słuchajcie, czego żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki, na najlepsze, najfajniejsze, najbardziej kreatywne. Czekam Melo Merch.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama.
6: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
20: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
21: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
22: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Muzyka i głos AI.

0: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Canal Plus.
4: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: czego żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki, no to lecimy z waszymi propozycjami.
1: A rób jak uważasz.
2: Kochanie, mamusia przyjeżdża.
3: Ojoj.
4: Facet na pewno nie chciałby usłyszeć, że jeździ jak baba.
0: No jasne.
5: Kochanie, może posprzątasz mieszkanie i zrobisz zakupy.
0: Uwaga.
6: Myślę, że żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki, że mały, a śmierdzi jak duży.
7: Kochanie, dzisiaj składamy meble.
8: Będziesz kochać jak swoje.
0: Oho.
9: Jesteś najlepszy ze wszystkich swoich kolegów.
0: Au. Uwaga, dziewczyny.
10: Dzień chłopaka w środę? Przypadek? Nie sądzę.
0: Lubimy to.

0: prosto z soundtracka do gry, na którą też czekam, tak jak i wy pewnie. Kate Real i Paco Amoroso. Sexy Magic, no jest sexy i jest magic i jest ten numer, który niesie nas w tę środę. Prosto dla was, bo najlepszy drop nowych hitów mamy dla was zawsze w Melo. A teraz już za 8 minut 8, dużo energetycznej muzy. No i mamy też prognozę pogody. Oraz newsy.
1: No właśnie, newsy. I w tych newsach zabiorę was na plażę w Ustce. Mimo dobrej pogody nie można tam wejść.
0: Ale u nas zapraszamy. Tak dla was zagramy już niedługo.
2: A już o 8 zagramy
0: Deep Sea PZ. Będzie nieźle.
3: Znów zagłuszam myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliski.
0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu i tak wam zagramy. Gdy inni będą jeszcze gadać. Za 8 minut 8. Świat nie chce.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D Vitum Forte K2. D Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D Vitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwroclawia.pl.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
8: Hot doga poproszę.
7: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
1: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Trafik.
10: Przypominam o ponownym remoncie torowiska na ulicy Pomorskiej we Wrocławiu. Prace na odcinku od Dibła do placu Staszica mają potrwać do 23 października. W torowisku pozostanie kostka, bo na inne rozwiązanie nie zgodził się wojewódzki konserwator zabytków. Cierpliwości życzę. Mamy środę, czyli środek tygodnia, więc sprawdźmy, jak będzie wyglądała pogoda w naszym mieście przez kolejne dni aż do niedzieli. Na pewno będzie słonecznie, choć teraz już z chmurami. Nie będziemy mieli aż tak czystego, błękitnego nieba nad naszym miastem. Ale będzie też ciepło, w okolicach 20 stopni. Im bliżej niedzieli, tym delikatnie chłodniej.
11: Jest już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
12: Plaże w Ustce i sąsiadujących z nią miejscowościach wciąż zamknięte. To po tym, jak turyści zaczęli natrafiać na ślady czarnej substancji. Prawdopodobnie jest to mazut, mówi Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku.
13: Zgłaszają się osoby do ośrodków kuracjusza, że jest ubrudzone obuwie.
12: Sprzątanie plaż potrwa co najmniej kilka dni. Są zarzuty dla ojca dziewczynki, która zginęła przygnieciona przez ogrodzenie. Do tragedii doszło w niedzielę w Kujawsko-Pomorskim. Mężczyzna był pijany. Wspiął się na ogrodzenie, żeby zerwać z drzewa owoce. Z systemu kaucyjnego korzysta i zamierza dalej to robić 75% Polaków. 45% pozytywnie ocenia jego funkcjonowanie, tak wynika z najnowszych badań. AI może ograniczać dostęp do wiedzy. Chatboty dają nam zaledwie wąski wycinek informacji. Ostrzegają przed tym naukowcy z Danii.
11: Ej, już za chwilę ostatnie słowo, zabawa, w której będziecie mogli się odpowiednio wykazać, a teraz to my się wykażemy, bo gdy inni gadają, my już gramy. Tak podkręcamy tempo, Waldek Darłak. Siemano, hej, jest ósma.

0: Jason Derulo w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana. No i oczywiście, że o tej porze to czekamy na was i na wasze telefony, bo jest już 11 minut po 8, a my za chwilę zaczynamy naszą zabawę. Ostatnie słowo. Teraz twoje słowo.
1: A, moje słowo? Dobra, no, bo myślałem, że chcesz dać mu dośpiewać, nie?
0: No, niech śpiewa. Ty też możesz pośpiewać. Albo możesz to zrobić śpiewające. Proszę bardzo.
1: 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7.
0: Dobra, żartowałem, oszczędzam od tego. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7. No dzwońcie jak najszybciej, dwie osoby mają szansę. Czekamy na was, bo fajny merch jest do zgarnięcia jak zawsze o tej porze w Melo Radio. Czekają na was skiety, no i do tego mamy Melo Torbę. Mogą być wasze takie właśnie prezenty. Dzwońcie, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7. Czekamy na dwie osoby.
1: A ja obiecuję, że nie będę więcej.

0: ride with this. Flip it. Dip it. Flip it.
1: Flip it w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Już 17 minut po 8. No to działamy.
2: Ostatnie słowo.
1: Anastazja teraz razem z nami, która jedzie do pracy, a po pracy to będzie relaksik, a Anastazja relaksik robi remontując chatę, to prawda?
3: Tak, to prawda, bo zostały same listy i myć okna. Przecież to najlepszy relaks, bo to się skończy.
1: No, jasne, to odpal sobie odpowiednio melo po południu, pomyj dzieci szybciej. A Sebastian też jest z nami. Cześć Sebastian, halo, halo.
4: No właśnie, słyszę, nie słyszałem.
1: No to dobrze, że nie słyszałeś, to znaczy trochę gorzej. Liczę na to, że teraz dobrze, że słyszysz i że będziesz słyszał dobrze. Sebastian miał iść do pracy, ale jakoś tak wyszło, że nie poszedł. I bardzo dobrze. Słuchajcie, jesteście razem z nami i to jest zabawa ostatnie słowo. I wygrywa ten, kto powie tych słów więcej. Już za chwilę podaję wam kategorię. Zasada jest taka, że wy musicie podawać słowa z tej kategorii. Podajecie po jednym słowie na zmianę. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Anastazja, podaje jedno swoje słowo. Za chwilę Sebastian, potem znów Anastazja i potem znów Sebastian. Kto powie więcej słów, wygrywa skiety, kto mniej, melo torbę i na wszystko macie 20 sekund. Ja mierzę czas. Czy to jest wszystko jasne?
4: Tak.
1: Dobrze, cieszę się bardzo. Zobaczymy, jak wam pójdzie. Kategoria na dziś, uwaga, elementy roweru. Elementy roweru, czyli po prostu co ma rower. Czas start.
3: Koła.
4: Pedał.
3: Klakson.
4: Kierownica.
3: Lancuch.
4: Siodełko.
3: No miało być też siodełko.
4: Bagażnik.
3: Rękawiczki.
1: Anastazja.
4: Sprychy.
1: Czekajcie, stop. Czas stop. Słuchajcie, 3-3, gdyby tak liczyć, chociaż Anastazja trochę przeciągnęła czas, Sebastian wykorzystał i dorzucił swoje. Czyli co, 4-3, Marcin, jako juror?
5: No 4-3, bo Anastazja przeciągnęła jednak. Poza tym jest dzień chłopaka, więc...
1: O właśnie, no. Anastazja, zgadzasz się, nie? Dzień chłopaka dzisiaj.
3: No oczywiście, dlatego przegrałam.
1: No, słuchaj... A jestem tylko ciekaw, bo z tym relaksikiem to a propos tego siodełka jakoś tak chodziło ci po głowie troszeczkę. To tak, żeby ci wygodnie było, słuchaj, dla ciebie melo torba. Będziesz sobie mogła różne fajne rzeczy tam wrzucić, jak już posprzątasz w chacie po tym remoncie. A dla Sebastiana mamy mega fajne, odjechane, oryginalne skiety Melo Radia. Pakujemy, wysyłamy. Cześć, dzięki.
2: Ostatnie słowo.
1: A ta zabawa znów już jutro po 8:00, tylko w Melo. Teraz 20 minut po 8:00. Misony Fodera, podkręcamy tempo.

0: Świeża i energetyczne brzmienie. I dużo mega pozytywów. W tym numerze Ebenezer Bizzle All of My Love. Tak brzmi środa od samego rana. Fajnie, nie? Też tak lubimy. Podkręcamy tempo w Melo Radio. To już prawie w pół do dziewiątej, a za chwilę Don Diablo.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
3: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
2: Uhu! Dziękujemy.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
12: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
12: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
15: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
16: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
17: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: O, pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Natalia Nykiel w Melo Radio. Faktycznie niezły error mają niektórzy. Słuchajcie, jakich informacji, jak myślicie, szukają dorośli w internecie?
1: Strach zapytać.
0: Bez skojarzeń. Uwaga, dorośli pytają coraz częściej, co znaczą poszczególne słowa, które słyszą od swoich dzieci. Sporo rodziców, wprost przyznaje się do tego, że wrzuca do AI poszczególne słowa, których nie rozumieją, albo nawet całe zdania, co do których kompletnie nie mają pojęcia, o co chodzi, a które to słyszą od swoich dzieciaków. No bo nie wiedzą, o co chodzi i nie rozumieją niektórych słów. No i dobrze, dzisiaj dzień tłumacza, to niech AI im wytłumaczy. A to proste jest przecież do zrozumienia. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Najwięcej takiej energetycznej muzy u nas.

0: To kanał Supreme Madonna w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Ja wam życzę, żebyście byli tak skupieni dzisiaj jak Marcin nad newsami. Co za chwilę?
1: Za chwilę będzie o tym, że są utrudnienia na Mazowszu, jeśli chodzi o kursowanie pociągów. Słuchajcie uważnie.
0: Za 8 minut będzie 9.
2: A już o 9 zagramy
0: Axwell, Whatever Turns You On. Za chwilę w Melo Radio też prognoza pogody na środę.
2: Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Melo Radio.

Najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Zapraszamy do odmienionego, nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD-imbwar.pl.
3: BYD. Build your dreams.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Muzyka i głos.

0: Atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwroclawia.pl.
6: 13 000 sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 000 kroków.

0: Oleo Farm.
1: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Canal Plus.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Trafik.
9: Tramwaje wróciły na ulicę Peronową we Wrocławiu, ale autobusy jeszcze nie, bo wykonawca musi się jeszcze uporać z robotami przy kostce. Dlatego w jednym kierunku autobusy kursują krótkim objazdem ulicami Kołłątaja, Piłsudskiego i Stawową, a w drugim kierunku już Peronową. Ranek się kończy, a temperatura we Wrocławiu zaczyna piąć się w górę. Już ponad 10 stopni, coraz bliżej 15, a w południe będzie już 20 stopni. Najcieplej dziś 24 stopnie po godzinie 14. Wieczorem też przyjemnie, choć poniżej 20 stopni. Dziś nad miastem sporo słońca, ale nie zabraknie też chmur i momentami mocniej powieje.
10: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
11: Firmy transportowe na granicy bankructwa. Cena diesla przekroczyła 9 zł za litr. Tankowanie ciężarówek jest o kilka tysięcy złotych droższe niż na początku roku.
12: Zbiornik 1000 litrów to jest 9 tysięcy. To jest o 2,5 tysiąca więcej, 3 tysiące. To jest kosmos.
11: Mówił jeden z kierowców. Tir spala średnio do 40 litrów na 100 kilometrów. Od wczoraj trwają utrudnienia w ruchu pociągów na trasie Warszawa-Wileńska-Zielonka. W sumie odwołano dotąd 38 pociągów. To po uszkodzeniu kabla urządzeń sterowania ruchem. Sprawdzanie dokumentów podczas kontroli na lotniskach w USA teraz tylko na stojąco. Funkcjonariusze według nowych zasad nie będą już mogli siedzieć. John Carver został trenerem Radomiaka. 61-letni angielski szkoleniowiec podpisał kontrakt do 30 czerwca przyszłego roku. Jest trzecim w tym sezonie szkoleniowcem drużyny z Radomia.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
10: Powiedział wam już ktoś dzisiaj, że świetnie wam idzie? Jeśli tak, to super, jeśli nie, to ja wam to mówię w takim razie. Podkręcamy tempo w Meloradiu, żeby było jeszcze lepiej. I gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Derłak, cześć, hej, jest 9:00.

Florida i Kesha, Right Around w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo dzisiaj w środę. 30 września mamy dzisiaj, słuchajcie, Dzień Copywritera. Mamy. Dzień Tłumacza też mamy. I Dzień Podcastów mamy, ale to co najważniejsze, uwaga, to mamy też Dzień Chłopaka, więc korzystajcie dzisiaj od samego rana. Fajnie ta środa się zapowiada. A za chwilę o pewnym trendzie, całkiem nowym i modowym hicie na jesień. Thomas Gray wcześniej w Melo. 12 po 9.

0: Trips i Kubańczyk w Melo. 17 minut po godzinie 9, czy jesienią może być gorąco? No jasne, że może być, jeżeli na przykład sprawdzamy różne modowe trendy. Że ja na ten pomysł nie wpadłem, słuchajcie.
1: No popatrz.
0: No, na ostatnim Fashion Week pojawiło się coś, co może stać się hitem tej jesieni. Dżinsy, które wyglądają jakbyście, no krótko mówiąc, wpadli z nimi w błoto. No, albo byli na budowie. Krótko mówiąc, no są takie, jakby nigdy pralki nie widziały. Wystąpiła w nich Heidi Klum na pokazie. No i teraz można już coraz częściej zobaczyć po prostu na naszych ulicach ten trend, to mood wash. No i są tacy, którym się to bardzo, bardzo podoba.
1: Ciekawe, czy gorąco się robi, jak się widzi cenę takich spodni.
0: No właśnie, to jest najfajniejsze, słuchaj, bo wiecie, nie musicie nawet po takie spodnie do sklepu się wybierać, w ogóle kasy wydawać. Wystarczy przejść się do łazienki i zajrzeć do kosza na pranie i już jesteście modni.

0: Sylwa Bampa i On Tonight w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, no, jest akcja, no, mało już tego września zostało. Korzystajcie w takim razie, tak sprawdzam i zobaczcie, jak to się dziwnie tutaj wszystko poukładało, nie? Dzisiaj 30, ostatnia środa, no. Nie dość, że w tym miesiącu, to jeszcze w tym tygodniu. Przypadek?
1: Wow, super. No.
0: Prawie pół do dziesiątej mamy. I za chwilę Imany też mamy fajny numer. Don't be so shy w Melo.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

Reklama. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie.
4: Bo Kaufland jest fresh. Fresh.
2: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Po reklamie.

0: te klawisze na samym końcu. Calvin Harris, Rag & Bone Man, Lovers in a Past Life w Melo Radio. To tak właśnie, podkręcamy tempo w Melo w środę rano. Za 18 minut 10, to już nie takie rano, nie? Słuchajcie, u nas w górach to można sobie zrobić zdjęcie z misiem. Ja wiem, tanio nie jest, ale można sobie zrobić.
1: Można.
0: A na weselach w Azji to tak totalnie za darmo z gorylem.
1: O, ciekawe, zdziwiony? Ciekawe, no.
0: Ostatnio mega popularne stało się przebieranie na weselach właśnie w Azji w stroje goryla. Tak ludzie tańczą tam na parkiecie, a później takie filmiki masowo wrzucają na sociale. Podobno super zabawa. Ten trend poniósł się mocno po TikTokach, a ja jestem prawie pewien, że pierwszy na ten pomysł wpadł jakiś wujek z Polski.

0: Wodelki i Wodelski w Melo. No to teraz twój ruch, siemanko.
1: Siemanko. Dobra, to w takim razie okay. L4.
2: Okej. Okay. Dobra, to...
0: No.
2: To drzwi są tam, nie?
1: Dobra. Nie, no co wy, no naprawdę. No. Co mnie, Katar pokona?
0: Zostań.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: John Sumi, The Chainsmokers, Ilzy, Ill The Time.
0: Czuję, że fajnie będzie.
1: Ale czekaj, zmieniłem perfumy, to dlatego?
0: Nie.
1: Okej, okay, to
0: jutro też fajnie będzie, od 6:30.
1: Też to czuję.

0: Reklama. Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W środę 30 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 2 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Panie Pascalu, A czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
9: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
12: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
11: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
12: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
11: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
13: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
17: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: Pieskie życie ma smak!
17: Wiejska Zagroda dla psa.

0: się zakończył i komfort podróży się poprawił. Jest też ciszej. To dobrze dla okolicznych mieszkańców. Tramwaje 1 i 7 wróciły na swoje stałe trasy, tak samo wszystkie autobusy. Dziś możemy świętować Dzień Chłopaka na wiele różnych sposobów, bo pogoda będzie nam sprzyjała. Do końca dnia będziemy mieli bardzo dużo słońca nad naszym miastem, a zachmurzenie tylko momentami niewielkie. Temperatura teraz mocno podskoczy w górę i po południu będziemy mieli ponad 20 stopni. Wieczorem trochę poniżej 20.
1: To są newsy Meloradia Wrocław.
0: Dawid Filipowski, zapraszam. Bezpieczny Wrocław wchodzi do szkół podstawowych. Od października uczniowie najstarszych klas będą uczyli się reagowania na sytuacje kryzysowe i sprawdzania wiarygodności informacji. Będą to zajęcia teoretyczne i praktyczne. A w szkole podstawowej przy ulicy Prostej rusza przebudowa sali gimnastycznej. W planach jest stworzenie hali z trybunami, siłowni, sali do ćwiczeń, zaplecza, placu zabaw oraz ustawienie stojaków rowerowych. Roboty za blisko 30 milionów złotych mają potrwać do końca przyszłego roku. Dziś natomiast we Wrocławiu rozpoczyna się festiwal filmów o mieście i architekturze Miasto Mówi. Tematem 14 edycji są życzenia, opowiada Kuba Żary z Wrocławskiej Fundacji Filmowej.
2: Każdy film będzie dotykał nieco innego marzenia dla miasta i będziemy się zastanawiać, jak to marzenie można spełnić.
0: Festiwal potrwa do niedzieli w kinie Nowe Horyzonty. A już za godzinę będę miał dobrą informację dla wrocławian z niepełnosprawnościami.
3: Minuta do 10, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Jest kolejny rosyjski atak na terenie Ukrainy. Mieszkańcy Lubelszczyzny znów dostali SMS-y z ostrzeżeniami. 13-latek, który planował zamach w szkole, został umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Zdecydował o tym sąd w Wąbrzeźnie. Rząd przyjął zmiany w podatku PIT. Ministerstwo Finansów proponuje podniesienie progu podatkowego do 130 tysięcy złotych. Kolejny będzie do 150 tysięcy ze stawką 24%. Po przekroczeniu tej kwoty będzie trzeci próg 32%, wylicza minister Andrzej Domański.
5: To jest rozwiązanie, na którym skorzysta co najmniej 3,5 miliona podatników.
4: Rocznie będzie można na tym zaoszczędzić ponad 3,5 tysiąca złotych. Krótki termin przydatności sprawia, że żywność wydaje się zdrowsza, nawet jeśli różni się od podobnych produktów jedynie opakowaniem. Tak wynika z badań.
3: Jedzcie zdrowo. Siemanko, 10 na zegarach, ja jestem Adi, a kiedy inni gadają, my już gramy. Johnson Meet the Chase Morkels, Ilzy i All the Time. To jest nuta, którą zaczynamy i bardzo się cieszę, bo dzisiaj też dużo niespodzianek, dużo prezentów, będzie super.

Liwka, poza tobą nic w Meloradio i 15 minut po 10. Podkręcamy tempo, ależ to jest piękne. To rozgrzewa duszę, rozgrzewa serducha i bardzo dobrze. A w międzyczasie, słuchajcie, chciałem wam tylko powiedzieć, że wczoraj to było? Nie, przedwczoraj byliśmy na premierze Lalki w Operze i w ogóle było bardzo fajnie i nawet z tego nagraliśmy vloga z Monią. Tylko wiecie co, ja mam wrażenie, że oni nas chyba więcej nie zaproszą. A dlaczego, to możecie zobaczyć na Instagramie Meloradio, bo tam wszystko macie nagrane, także wbijajcie, zostawcie lajka, zostawcie followa i dajcie znać, jak im poszło jako reporter, bo w sumie to był mój pierwszy raz. I tak wiem, że już mnie więcej nie zaproszą. Było warto.

Gnarly Wasted i 27 minut po godzinie 10. Podkręcamy tempo w środę, mały piąteczek. I w tej godzinie jeszcze znajdzie się miejsce dla osób, które lubią trochę, no powiedziałbym, że oldschoolowe brzmienie, no bo ta piosenka ma już parę wiosen na koncie, ale styl jest naprawdę fantastyczna i może się kojarzyć też z bardzo wakacyjnym vibe'em. More Than You Know, Axwell Ingrosso, to jeszcze w tej godzinie.

0: Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
11: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwroclawia.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Sobel Francis, całe lato i 19 minut do godziny 11. Tak, podkręcamy tempo. Proponuję zrobić sobie kawę. Wiem, że nie chce się wstać od biurka, ja was rozumiem całkowicie. Niektórzy w ogóle w samochodach, to też już kompletnie nic się nie chce. Ale kawa może zmienić wasze życie. Może na przykład dać jakiś dobry pomysł, zainspirować. Do czego? A ja wam powiem do czego, do szybkiej kasy. Słuchajcie, 200, a nawet 500 złotych do zgarnięcia za to, że wejdziecie na meloradio.pl, napiszecie, na co chcielibyście to wydać i później odbierzecie telefon. Zobaczcie, to są trzy proste kroki, które de facto mogą sprawić, że ta środa będzie niemalże idealna. meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Wbijajcie i zgarniajcie ten hajs.

0: Josh Baker, Poppy Max Compi, My Place w Melo Radio, 10 minut do godziny 11. Fajnie, że jesteście. No bo ja też nie jestem sam, jest razem ze mną Marcin Sikora.
1: Siemano. Właśnie, jestem, cześć. Dowiecie się, gdzie już nie pojeździcie na roller coasterze.
0: O kurczę, to brzmi trochę niebezpiecznie. Dobra, uważajcie na siebie.
2: A już o 11 zagramy
0: Marlon Hofstadt, Soulstar i I Like. No i ta genialna, bardzo energetyczna nuta punktualnie o 11, kiedy inni będą gadać.
2: Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradio.

0: Najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21:00 w Melo Radio. Autopromocja. Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Zapraszamy do odmienionego, nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
1: BYD. Build your dreams.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Fonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Fonix Ból Uszu Max?
7: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
7: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
13: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
14: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
17: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie?
18: Kontra Barcelona.
17: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
19: Sprawdź streaming od Canal Plus.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego.
18: idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
20: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: będzie podobnie, również temperatura dotrze do 20 i trochę ją przekroczy, ale co ważne, poranek będzie cieplejszy, bo ponad 10 stopni. I jutro przez cały dzień bardzo dużo słońca, zachmurzenie tylko częściowe. Momentami może jeszcze mocniej wiać.
1: To są newsy Meloradia Wrocław.
0: Dawid Filipowski, zapraszam. Wrocław uruchamia pilotaż indywidualnego transportu dla osób z niepełnosprawnościami. Bo nie dla wszystkich rozwiązaniem jest niskopodłogowy autobus czy tramwaj, do którego najpierw trzeba dotrzeć. Nowa propozycja miasta polega na odebraniu osoby spod domu i przewiezieniu do urzędu pracy czy na fizjoterapię. Z kolei dla najstarszych wrocławian miasto rozszerzyło ofertę wsparcia. Mogą bezpłatnie skorzystać z indywidualnych porad na temat aktywizacji ruchowej. Instruktorzy przyjadą, ocenią możliwości i zaproponują zestaw ćwiczeń. Kto nie ma problemu z poruszaniem, może wybrać się na Miasto Mówi, jedyny w Polsce festiwal filmu architektonicznego. W tym roku szczególnie skupiamy się na pozytywnych scenariuszach na rozwój miast, wyjaśnia Kuba Żary z Wrocławskiej Fundacji Filmowej.
2: Pokazujemy dzieła filmowe, które przyglądają się miastu, architekturze, urbanistyce.
0: Festiwal potrwa do niedzieli w kinie Nowe Horyzonty. A za godzinę powiem o kolejnej edycji kampanii W kółko kręcę.
3: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Inflacja we wrześniu znów poszła w górę, wyniosła 4%, to tak zwany szacunek flash Głównego Urzędu Statystycznego. W sierpniu inflacja wynosiła 3,4%. Litwa ćwiczy ewakuację do Polski na wypadek rosyjskiej agresji. Do 3 października potrwają wspólne ćwiczenia przez Przesmyk Suwalski. Park rozrywki Six Flags zamyka jeden z najsłynniejszych rollercoasterów na świecie. Chodzi o X2. Decyzja zapadła po ujawnieniu historii poważnych obrażeń i śmierci wiązanych z tą atrakcją. Fanów obserwacji nieba i gwiazd czeka dziś nieprzespana noc. Księżyc znajdzie się na tle tak zwanych plejad, czyli gromady gwiazd, mówi Tomasz Banyś z planetarium w EC1 w Łodzi.
5: Dość łatwo je znaleźć na niebie, a gdy raz zapamiętamy, jak wyglądają, będziemy je dostrzegać niemal automatycznie.
4: Obserwacje najlepiej zacząć około 19:30.
3: A jakby coś dla mnie, to wy jesteście najfajniejszymi gwiazdami.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Siema, 11 na zegarach, a po tej stronie, kiedy inni gadają, my już gramy. I zwłaszcza, że mamy co i w ogóle jest fajnie, bo jest środa, mały piątek. Marlon Hofstadt, So Stary I Like. Wypiłem kawę, przepraszam.

Pany, tak w ogóle, to z racji Dnia Chłopaka, to życzę wam dużo radochy, dużo miłości, dużo spokoju, dużo grania w gierki, dużo wypasionego jedzenia, mało telefonów z pytaniem, gdzie jesteś, bo miałeś być? Generalnie, żebyście mogli przebudzić w sobie tego młodego dzieciaka. A, no i żebyście mogli chodzić w tych ulubionych dresach, które już co prawda mają dziury, ale to nic. David Guetta, Martin Garrix, Brooks, Like I Do. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, ziomki.

0: No i to jest prawdziwa sigma muzyczna. Kygo, Take Me Back, Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. No, z racji tego, że my mamy dzisiaj środę, czyli mały piątek. Środa to też dzień prania. Tak tylko przypominam, może ktoś zapomniał, to akurat będzie mógł sobie zrobić. Ale z racji tego, że do weekendu już blisko, no to ja wam serwuję jedną z nowości od Metznera. Cały blok. Bardzo dobrze to brzmi i naprawdę fajnie się rozkręca. Myślę, że ta nuta zostanie z nami na dłużej.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierające Maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
1: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
10: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
1: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
10: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
1: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
11: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwroclawia.pl.
12: Janie, skarpeta na pieniądze.
13: Się rozpadła.
14: Noż do 100.
13: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
15: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
16: Cześć, tu Baza!
17: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
18: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
19: I spotkanie z nami na żywo.

0: On the move w Melo Radio, podkręcamy tempo. 19 minut do godziny 12. Dobrze, że jesteście. Dlaczego dobrze? Dlatego, że przypomnę o rzeczy, która może poprawić wam trochę humor. Może dzięki temu sobie kupicie coś ładnego. Tak, ladies and gentlemen, ja przypominam o rzeczach ważnych, o ile nie najważniejszych. 200, a nawet 500 złotych za to, że w zasadzie wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, i tam napiszecie, na co byście to wydali. I to w zasadzie jest wszystko, bo potem jak odbierzecie od nas telefon, to kasa tak naprawdę jest już wasza. Oczywiście chodzi o ten telefon związany z anteną Meloradia. Także bądźcie czujni i w razie czego, jak już się zgłosicie, to miejcie włączony dźwięk w telefonie.
1: W kieszeni, że ten płonie przespanych nocach.

0: Dobby Romeo, Fly High w Melo Radio, 10 minut do godziny 12. Tak podkręcamy tempo. A razem ze mną Marcin Sikora ponownie. Siemanko, bro.
1: No, cześć.
0: Co tam, byczku?
1: Wiesz co, będę mówić o tym, kiedy na Ziemi powstało życie, bo już podobno wiadomo, już jest data.
0: Tak?
1: Tak.
0: A co było pierwsze, jajko czy kura?
1: A nie wiem.
0: No to zaraz się może dowiemy coś.
2: A już o 12 zagramy.
0: Fukaj, Liwka, Enklawa i Chcę Więcej w Melo.
3: Jeśli trwałoby to wiecie, wiecie, czy miałoby jeszcze jakiś sens, mimo że chcę więcej.
0: Ten numer punktualnie o 12, wtedy inni będą gadać. No my już wam coś zagramy, super.
2: Autopromocja.
4: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
2: Idę w

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama. Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lawacca, krema e-gusto 1 kg, różne rodzaje. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie produkty Alpro. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
15: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
16: Dobra, zdradź sekret.
15: Jaki sekret?
16: No, ten twój patent na zakupy.
15: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
16: Tylko w Modivo?
15: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
16: I co z tym cashbackiem?
15: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
16: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
17: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
18: Hot doga poproszę.
17: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
19: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
18: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
19: Po reklamie.

Liście na drzewach powoli zaczynają żółknąć i coraz bardziej widzimy w mieście polską złotą jesień, bo mamy bardzo dużo słońca i jest przyjemnie ciepło. Dziś ponad 20 stopni i taka temperatura powinna utrzymać się do soboty. W niedzielę

0: zachęca mieszkańców, żeby nie chowali rowerów na jesień i zaprasza do udziału w 9. edycji kampanii W kółko kręcę. Uczestnicy otrzymują punkty za dojazdy do pracy, szkoły i na uczelnie, które później będzie można wymienić na nagrody. Między innymi dzięki kampanii wrocławianie coraz chętniej przesiadają się z samochodów na rowery. Wzrosła też liczba stypendystów wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych. W tym roku wyróżnienia otrzymało 421 uczniów. Na nagrody miasto przeznaczyło ponad 1 000 000 zł. Na koniec sport. Koszykarski Śląsk Wrocław zaczyna dziś zmagania w tegorocznych rozgrywkach Eurocup. Mówi Jakub Pędrakowski, asystent trenera.
1: Oczywiście będziemy grali z bardzo mocnymi zespołami z całej Europy, natomiast nie stawiałbym nas w roli w każdym meczu underdoga. Myślę, że w każdym meczu będziemy w stanie walczyć i wyszarpać zwycięstwo.
0: Pierwszym przeciwnikiem będzie mistrz Czarnogóry. Mecz dziś o 19:00 w hali Orbita.
2: Minuta do 12:00, Newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
3: CBŚP zatrzymało dwóch mężczyzn, którzy ukradli z Niemiec kilkaset krów mięsnych. Działali w zorganizowanej grupie przestępczej. Wartość skradzionych zwierząt to około 300 tysięcy euro. Eksplozja w Mołdawii. Rosyjski dron wleciał w przestrzeń powietrzną tego kraju, pokonał kilkanaście kilometrów i rozbił się niedaleko ukraińskiej granicy. Zamiast jednego z promów, miejski autobus, tak będzie w Świnoujściu w okresie jesienno-zimowym. To z powodu wysokich cen diesla, mówi rzecznik prezydenta miasta Wojciech Basałygo.
4: Dodatkowo przez tunel będzie kursował samochód z przyczepą do przewozu rowerów.
3: Miesięczny koszt promu to 400 tysięcy złotych, autobus kosztuje 6 razy mniej. Już wiadomo, kiedy na Ziemi warunki pozwoliły na powstanie życia, wyliczyli to naukowcy. Było to 4 miliardy 330 milionów lat temu.
2: Ciekawe, po ile wtedy była benzyna. Siemanko, 12 na zegarach, Adi po tej stronie, kiedy inni gadają, my już gramy. A Marcin, z tego co wiem, kończy pracę.
5: Tak, zgadza
2: się. Brawo! Juhu! Gratulujemy serdecznie. I jeszcze jedno ważne info.
6: Ostatnia noc na pomoście, czekamy.
2: Nie przejmujcie się, bo szybko zleci. A kiedy inni gadają, my już gramy.
6: Zbiorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Offenbach i Star Sailor w Melo Radio. Four to the floor, tak podkręcamy tempo. 16 minut po 12, w takim pierdlu to nawet sam mógłbym posiedzieć. I to nie jest bait, zresztą przejdźcie sami. Słuchajcie, Indonezja, miasto Bogor i więzienie, które stało się mega luksusową opcją. Dostaliśmy fotę z tamtejszego apartamentu, bo tak to nazwę. W środku, uwaga, telewizory, wbudowany symulator golfa, siłownia, ładne meble. Generalnie wypas. Podobno dwóch więźniów tam żyło, ale jako, że niechcący te wypasy gdzieś tam wyszły na jaw, no to już ich przenieśli. Dokąd? Nie wiem, ale jakby coś w Polsce, zapraszamy na czaj.

0: James Hype, na którego jest jak zawsze mocarny hype. Jego nowość Confession. Dzięki Mikołaj za potężny mental backup. To było mega miłe, stary.
1: Zawsze będę twoim hype manem.
0: Dzięki, stary. Czuję się jakbym był Kubo na Fide, który ma swojego Krzysztofa.
2: 27 minut po 12.
1: A ma też kochaną Anię. Bardzo chciałby się przyjechać.
0: Kizo w tej godzinie jeszcze i Disney. Hotelowa doba w apartamencie.

0: Reklama. Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Dużo dobrego.
8: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej. A polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwroclawia.pl.
12: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: 3,17,41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
21: Kogo?
20: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
21: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
20: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
21: Tak, jest posterunkowy Cezary.
20: No, więcej na szkłomazgo.pl.
21: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
20: I Cezary Pazura.

Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

jest piękna nuta. Słuchajcie, oprócz tego, że Kizo tak trochę tutaj napięty śpiewa i w ogóle rapuje, to chciałem zwrócić uwagę na to, że nawija o ważnych rzeczach, o tym bezpieczeństwie, o tym, że ludzie się rozumieją i mogą spędzać czas tak, jak lubią najbardziej. I to jest naprawdę mega opcja i ja wam życzę, żebyście mieli taką comfort person, z którą czujecie się idealnie. A na zegarach mamy 17 minut do godziny 13 i z taką comfort person możecie też sobie odpalić Melo po 18 w piątek, bo wtedy 30 Meloradia, a tam znajdziecie między innymi tę nutę. Whatever Turns You On, Axwell i Bon, głosujcie przy okazji na meloradio.pl. A ja mogę wam obiecać, że więcej takich genialnych, elektronicznych perełek znajdziecie tylko tutaj. Dobrze trafiliście. Jakby coś, nazywamy się

0: My Love w Melo Radio, 8 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo, no i jest ze mną ona, czyli Ula Harciarek.
1: Cześć, i będą newsy. A w newsach o bardzo ważnej polskiej produkcji, która dziś ma swoją premierę.
0: Chyba wiem jaka. Chyba byłem na pewnym wydarzeniu, które wy możecie już teraz zobaczyć na Instagramie Melo Radio. Coś mi się wydaje, że chyba wiem, o co chodzi.
2: A już o 13 zagramy
0: Fastboy Music Sounds. Tak, podkręcamy tempo. Do tej nutki można wszystko tak naprawdę, co polecam. Ja w ostatnim czasie, jako że kicham, to też naprawdę fajnie się do tego smarka.

Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zapraszamy do odmienionego nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
3: BYD. Build your dreams.
5: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
7: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Orły oszczędzania mają więcej za mniej, bo teraz

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
1: Minuta do 13, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
2: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę, informuje mieszkańców województwa lubelskiego RCB. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Skazany za planowanie zamachu na koncert Taylor Swift przegrał proces z Disneyem. Sprawa dotyczyła pokazania domu jego rodziców w serialu dokumentalnym o piosenkarce. A do kin wchodzi dziś polska superprodukcja. To adaptacja lalki Bolesława Prusa, Stanisława Wokulskiego, gra Marcin Dorociński.
3: To jest o poszanowaniu pracy, o tym jak ciężko jest zarobić pieniądze, jak trzeba mieć odwagę, żeby zarobić pieniądze, o pomaganiu innym i o wielkiej miłości, która bywa niestety ślepa i nieszczęśliwa.
2: Na ekranie zobaczycie całą plejadę gwiazd polskiego kina. Wrocławski Uniwersytet Medyczny, jednym z najlepszych na świecie, znalazł się wśród 500 uczelni z całego globu.
1: Gratulacje! To się nazywa być mądrym. 13 na zegarach, siemanko, ja jestem Adi. Czy jestem mądry? Odpowiedzcie sobie na to pytanie sami, ale wiem jedno. Odnośnie lalki będę miał za chwilę coś mega turbofajowego.

0: Silva Bumpa on Tonight w Melo Radio. 15 minut po 13. Mam mega fajną niespodziankę dla was, no bo trzy podwójne zaproszenia na filmową lalkę, która dzisiaj ma swoją premierę. Film obejrzycie w kinie Helios. Wiem też, że jesteście ciekawi jednego. No jaka jest ta Izabela Łęcka? I o to pytaliśmy w poniedziałek w Operze Narodowej, między innymi szanowną panią Kamilę Urzędowską.
1: Mam nadzieję, że każdy tę Izabelę odczyta po swojemu. Myślę, że ta adaptacja jest bardzo wierna i że ta Izabela też jest zbliżona do tego, jak jest przedstawiona w powieści. Oczywiście powieść rządzi się swoimi prawami, a sam film jest kwestią i scenariusza, i naszego wspaniałego reżysera, później montażu. W naszej historii opowiadamy głównie przez Stanisława Wokulskiego, a nasza Izabela jest, no mam nadzieję, taką, że będzie się dało ją zrozumieć.
0: No właśnie, trzy podwójne zaproszenia na lalkę do kina Helios, dzisiaj do zdobycia. No i co trzeba zrobić? Odpowiedzieć na pytanie głosówką, a pytanie brzmi: dlaczego Wokulski był Sigmą? Czekam na najbardziej kreatywne odpowiedzi, a te dajcie na WhatsAppa Meloradia, czekam na głosówki. Wloty na lalkę też czekają, także generalnie proszę się ładnie postarać.

0: Mają Maj w Melo Radio to Criss Cross Amsterdam. 27 minut po 13 przed momentem pytałem was, dlaczego Wokulski był Sigmą? No bo mamy dla was 3 podwójne zaproszenia na lalkę do kina Helios. No i mam pewne propozycje.
1: Wokulski był Sigmą, bo miał wąs, co każdą haleczką cząsł.
0: Sigiemka, podwójne zaproszenie jest twoje. Sztos, Pablo.
2: No ja uważam, że Wokulski był Sigmą, bo miał dużo hajsu, mógł mieć każdą, ale nie zadowolił się byle czym.
0: Bez kitu, nice, podoba mi się to. Podwójne zaproszenie jest twoje. Karolina.
3: Może Wokulski był Sigmą, ale finansową, bo w miłości totalnym NPC-em.
0: Może i tak, ale jak to wszystko tak naprawdę się wydarzyło w filmie, no to wy zobaczycie sobie już tak naprawdę, kiedy chcecie, nie? Bo jak coś, to dzisiaj jest premiera. No, także trzecie rozdane. Słuchajcie uważnie Melo, bo może jeszcze jutro będzie szansa.

0: promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
11: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
12: Cześć, tu Baza!
13: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
14: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
15: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Mike Perry, Caso, Inside the Lines w Meloradio. 16 minut do godziny 14, ale się dzieje. Filip Heiser i jego żona pochwalili się nową chatą. Cały polski internet już tym żyje. Chodzi o mieszkanie na krakowskim Kazimierzu. Wiecie, generalnie wygląda to mega fancy. Są zdjęcia w sieci, polecam. Całość jest w stylu takim loftowym, to kryje się taki industrialny charakter. Wiecie, beton, cegła, czy tam też drewno jakieś, nie? Tak, przypominam o tych fotkach, żeby zobaczyć sobie w sieci i podobno czytam, że nie mają zamiaru się stamtąd ruszać. No i fajnie, bo naprawdę dobrze jest mieć takie miejsce na ziemi, ale w sumie mnie to ciekawi tylko, jakiego proszku do prania będą używać.
1: Pierwsze nie będzie.

0: grupa amerykańska trochę. Niby włoski, nie? Ale taki prima donna.
1: Jesteś American boy?
0: Ja jestem. Ja zawsze byłem.
1: American soldier, please take me to the USA.
0: American boy, Dobra, nieważne. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Było super.
1: Dziękuję, Adrian.
0: Nie, to ja dziękuję.
1: To była czysta przyjemność.
0: Nie, no to wielki zaszczyt po prostu, nie? Dzięki bardzo.
2: A już o 14 zagramy
1: Breaking Dishes, Eli Oaks. Aha.
0: No, to ja się zbieram. Kotleta wziąłem dzisiaj.
1: Co ty gadasz?
0: No i ziemniaczki.
1: Jest jeszcze?
0: Jest jeszcze.
1: Dobra, to muszę iść niedługo.
0: Dobra, Freak Fight za chwilę, siemanko.
2: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Festiwal Ant On Air.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
11: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa.

0: na 97 i 8 FM.
1: Zbliża się 14, czas na newsy Mela Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Pod wpływem alkoholu wsiadł za kółko zastępca prokuratora okręgowego w Opolu. Został zatrzymany na podkarpackim odcinku A4. Tankują do pełna i odjeżdżają nie płacąc. Tak jest często w Niemczech. Od jutra benzyna i diesel będą tam nieco tańsze, bo państwo wprowadza paliwowy rabat. Mija pierwszy miesiąc zakazu używania telefonów w szkołach. Chwali go dyrektorka szkoły w Poznaniu Magdalena Katarzyńska-Radomska.
4: Myślę, że to troszeczkę zmniejsza aktywność młodzieży w mediach społecznościowy i zmniejsza ten element niebezpieczeństwa przepływu tych treści, które mogły być obraźliwe.
3: Uczniom poprawiła się też koncentracja na lekcjach. Chat GPT, coraz popularniejszy z danych OpenAI, wynika, że tygodniowo korzysta z niego ponad miliard osób.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: fight w Melo Radio z Mikołajem Kujawińskim i kimś jeszcze.
1: Kto to taki, ten ktoś jeszcze?
2: Będzie gość, a tak naprawdę chodzi mi o to, że dzisiaj jest Dzień Chłopaka, wszystkiego najlepszego, chociaż mamy przykrą historię. Zerwałam Mikołajowi piękne różowe kwiaty. On je po prostu...
1: przesadził z powrotem do ziemi. No bo jakbyś mi dała, nie wiem, zestaw kluczy do samochodu albo coś takiego, co mógłbym użyć w swoim codziennym życiu.
2: Mógłbyś te kwiaty na przykład sobie zapleść we włosach i byś wyglądał na takiego Mikołaj romantyczny.
1: Okej.
2: Okay. To jest w ogóle skandal, słuchajcie. Człowiek serce na dłoni daje chłopowi, a on po prostu je zgniata i wyrzuca w ogóle.
1: No bo ja naprawdę nie rozumiem waszej obsesji z kwiatami. Po co komu kwiaty? Ja mam alergię zresztą.
2: Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Iha Mikołaj, siemanko, ale gość naprawdę będzie po godzinie 15.

0: Komodo, 12 minut po 14, a teraz zmieniamy klimat. Uwaga!
1: To zabrzmi źle, ale wcześniej był Mauro Picotto. Pomyślałem sobie, żebym zjadł pizzę, a teraz bym sobie zjadł jakieś tamales, coś takiego.
0: Słuchajcie, co się wydarzyło na meksykańskiej ziemi.
1: No w Meksyku ewidentnie ktoś tam nie podumał.
0: Dlaczego?
1: No bo jak można wziąć chihuahuę do Gwardii Narodowej?
0: Szczerze, ja mam pewne przemyślenia. Za każdym razem, jak na ulicy mijam dużego psa, to jest grzeczny. Mijam chihuahuę, to jest furiatem.
1: No właśnie, to przecież nie może w służbach taki furiat pracować, nie?
0: No może, bo będzie, wiesz, atakował tam.
1: Spokojną, ale on ma szukać, a nie atakować. On ma do pracy poszukiwawczo-ratowniczej został wzięty. Jezu, no. Wyobraź sobie, że, nie wiem, przygniada cię budynek i znajduje cię chihuahua. Ja bym powiedział, zostaw.

0: bryska, lato pocałuj mnie, co się tak rozśmieszyło.
1: Już pierwsze zdanie. 19 września Filip Heiser i młodsza od niego ponad 20 lat Bianka wzięli ślub.
0: No tak było.
1: Wszyscy o tym wiemy, tak. Nikt nie powiedział nam tej historii lepiej niż oni.
0: Kurczę, ten podcast był tak wybitny.
1: A dzisiaj mamy właśnie święto podcasterów, Międzynarodowy Dzień Podcastów.
0: O!
1: I podobno ma być drugi odcinek.
0: No nie.
1: Filip i Bianka Heiser Podcast. Tak, tak. W ogóle, czy to nie powinna być Bianka i Filip Heiser?
0: Byłoby to
1: kobieta
0: kulturalne,
1: się najpierw chyba przedstawia, prawda?
0: Nie? Chyba wiemy, że pan Heiser lubi się z sobą
1: On chyba
0: cieszyć.
1: Większą czcionką w ogóle był napisany.
0: Bo on ma w ogóle większego, okej?
1: No od niej na pewno. Ma być drugi odcinek i podobno w drugim odcinku mają się nabijać z tego pierwszego.
0: Genialne, czyli jest hejt.
1: Ale to jest zaskakujące, bo ja słyszałem, że Filip był bardzo zdziwiony w ogóle, że ten pierwszy odcinek był tak negatywnie odebrany.
0: A nie wiedział, biedny.
1: Nie wiem, nie. No kto mógł to przewidzieć, prawda?
0: Nikt tego nie wiedział, że to tak będzie.
1: No myślę, że producent tego podcastu powinien spojrzeć, nie, i powiedzieć, a mało tu powiedziałem.
0: Ale to Bianka była też producentką tego odcinka?
1: No chyba, bo ona w tym studiu pracuje jako producent, nie? Tak mówił Filip.
0: Sama sobie zrobi lepiej, nie?

0: Radio. Tak podkręcamy tempo, a w tej godzinie poznamy nowe słowo, które weszło do mainstreamu.
1: No proszę, i kto to takie słowa wymyślił? Pewnie jakiś myśliciel, filozof, polonista.
0: Doktor.
1: A, doktor nauk, rozumiem.
0: I dziennikarz.
1: Polonistyczny.
0: Bardzo znany.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwrocławia.pl.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: nie masz Martin Garrix, jak ty świetnie, Mikołaj, grasz na zębach. To jest w ogóle imponujące.
1: No i mam naturalne w dodatku, dlatego takie żółte.
0: Nie to co pan Filip Kaiser. Słuchajcie, jest to nowe słowo w polszczyźnie. Pizza z kebabem. Najchętniej kupowana pizza w Szwecji, to jest znaczenie.
1: Wow, naprawdę? Naprawdę? W Szwecji tak jedzą?
0: No.
1: No widzisz, byliśmy ostatnio w Szwecji, w sensie Polacy, my, nasza reprezentacja. I czy była pizza z kebabem? To jest pytanie, na które nie odpowiedział trener Jan Urban.
0: Kto? Aha, to jest nasz trener?
1: Nie, Szwedów. Wiesz co, przyszedł potop i go zabrali.

0: ale my podkręcamy tempo. Sexy Magic, nie Mikołaj?
1: A tu zaraz będzie sexy i zaraz będzie magia.
0: Ja tutaj widzę takie zdjęcie bez koszulki, ja nie mogę się skupić w ogóle.
1: O co chodzi? Słuchajcie nas po 15 koniecznie.
2: A już o 15 zagramy
1: Reasons, Eli Oaks i Lavinia.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
2: Meloradio Wrocław. Feeling blue without you.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
5: Zapraszamy do odmienionego, nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
4: BYD. Build your dreams.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsissy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
1: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: O reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Radio Wrocław na 97,8 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
2: Kula Harciarek on the mic. 5 miliardów opakowań kaucyjnych zebrano w ciągu roku. To m.in. plastikowe butelki, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
3: Punkty zbiórki wyposażone w automaty cieszą się największym powodzeniem. Blisko 90% opakowań oddawanych jest właśnie w automatycznych punktach.
2: System ma objąć

0: Z Włoch. Sąd przyznał pracownikowi odprawę w wysokości ponad 52 tysięcy euro.
1: Mamy 15. Słuchacie Freak Fightu. Dzisiaj środa to dzień przyjemności, do tego dzień chłopaka, więc uznaliśmy z Mikołajem, że połączymy to wszystko.
2: I za chwilę zdradzimy. Odkryjemy wszystkie karty.

0: W Meloradiu. Nie jesteśmy, słuchajcie, dzisiaj sami. Jest Dzień Chłopaka, jest ze mną Mikołaj, ale też jest Jacek z bardzo znanego programu reality show.
1: Dzień dobry, Jacek z Office Line.
0: Tak, słuchaj, wiemy, że od programu już trochę minęło czasu i chcieliśmy się ciebie zapytać o to, czy wszystko poszło po twojej myśli, czy na przykład jednak produkcja tak to trochę zmontowała, że...
2: Że coś byś tam poprawił,
0: tak?
2: Nie? Coś może byś dodał, może odjął.
1: Pomidor.
0: Okej.
1: Ja bym pokazał to trochę inaczej.
0: Jasne.
1: Może tak dyplomatycznie powiem. A nie wiem, czy wszystko poszło... Nie, tam niewiele poszło po mojej myśli. Dobrze się bawiłem. To poszło po mojej myśli. No.
0: A wakacje były fajne?
1: Bywały.
0: Okej. Okay. Okej. Okay.
2: No bo to zawsze jest tak, nie, że jak się ogląda takie programy, to potem się zastanawiamy, czy my zaprosiliśmy do studia anioła, czy demona, bo tak naprawdę nie wiemy. I jakbyś miał tak procentowo ocenić, ile procent ciebie faktycznie można w tym programie zobaczyć?
1: Takiego prawdziwego, aktualnego mnie, myślę, że 20-30%.
2: Okej, okay, czyli jednak show.
1: Chociaż ciężko mi powiedzieć, bo no ja na siebie tam patrzyłem zupełnie inaczej niż... Każdy pewnie odebrał mnie inaczej niż, bo miał, ma swoje filtry. No i tam, niewiele tam nie było chyba takiego prawdziwego.
0: Okej. Okay. Ale teraz możemy cię oglądać na twoich socialach chociażby, nie?
1: Trochę, no. Tam już jest więcej.
0: Tam już jest więcej. Tak. Dobra, słuchajcie, do rozmowy wracamy już za chwilę. Najpierw Josh Baker i My Place.

0: Global DJs w Melo Radio The Sound of San Francisco. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. Dzisiaj z nami Jacek Cygan, znany też jako Jacek z Love is Blind. Jacek, powiedz, czy ty po tym programie wierzysz, że miłość jest ślepa?
1: Jest jakaś tam szansa, tak, ale...
0: Przetestujemy to teraz, bo mamy dla ciebie takie małe wyzwanie. Tutaj w studiu siedzi nasza piękna Iga.
2: Ciao. Hey.
0: I teraz Iga zamknie oczy. I chciałbym, żebyś spróbował Igę nam poderwać w 40 sekund lub mniej.
2: Słuchaj, będę łatwo, obiecuję.
1: Dobrze.
2: Mam zamknięte oczy, nie oszukuję.
0: Też zamknijmy wszyscy oczy.
1: A ja muszę udawać, że jej nie widziałem wcześniej, czy... Bo mogę nawiązać do tego, jak jest ubrana. Albo...
2: Dobrze, nie, widziałeś mnie, jest okej.
1: Okay. Możemy rozmawiać, mogę zapytać.
2: Tak. Okej.
1: Cześć. Hey. Co masz na sobie?
2: A słuchaj, mam taką koszulkę, że kocham gorących tatuśków. Specjalnie dla ciebie.
1: Będę twoim najmłodszym tatuśkiem.
2: Naprawdę?
1: Kim ty możesz być dla mnie?
2: Kim tylko zechcesz. Słuchajcie.
0: Ja myślę, że już po pierwszych słowach to się udało.
2: Dobra. Mamy to, mamy to.
1: O 23 druga część.
2: Właśnie, bo to tak nie ta godzina. Słuchajcie, się aż rozmarzyłam normalnie. To może zagrajmy numer, a do rozmowy wrócimy za moment.
1: Ale w kolejnej brzucie ja będę miał tę koszulkę.
2: Dobra.

0: Neptunika. What If w Meloradiu. U nas naszym gościem jest Jacek. Ty masz ładnie. Jacek AU Cygan. Czy możesz zrobić dla nas AU, proszę?
1: Na koniec dla ciebie zrobię.
0: Dobra, jesteśmy umówieni, słowo się rzekło. A w tej godzinie pogadamy o czym?
2: Pogadamy o chłopakach, no bo dzisiaj mamy Dzień Chłopaka.
0: Zostańcie z nami.

0: to promocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. Jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Autopromocja. Reklama.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
12: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
11: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
12: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
11: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
13: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego. Po reklamie.
0: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Wish You Well, Sigala, Becky Hill. Tak się podkręca tempo u nas w Malu Radio w Efekwajcie. Naszym gościem jest Jacek z Love is Blind. Cześć raz jeszcze.
1: Ciao.
0: I dzisiaj jest dzień chłopaka, już to mówiliśmy. Więc Mikołaj, czyń honory.
2: No bo teraz wydaje nam się przynajmniej, że taki młody chłopak może mieć trochę dysonans poznawczy, nie? Bo wszystko się dzieje w sieci, poznaje się miłość w sieci, więc może masz jakieś takie porady dla młodych mężczyzn, którzy chcieliby się jakoś w tym szalonym świecie nieco odnaleźć.
1: Nie wiem, czy powinienem, ale to znaczy, myślę, że najważniejsze to stawiać granice. Ja się nauczyłem ich stawiać granic bardzo późno. Drugie to być siebie ciekawym i szukać kogoś, kto jest nas ciekawy i bawić się dobrze. To tak moje.
0: Nie no, zabawa to podstawa. No, no co?
2: A Iga, ty nie wiesz, jak ciężko być chłopem w tych czasach.
1: Oj tak, to prawda.
0: Mówicie?
1: No.
0: No dobra, to co jest takiego trudnego w byciu chłopem? Proszę, jedna rzecz.
1: Presja.
0: No dobra.
1: Do widzenia. Au.
2: Ktoś tu chyba presję wybiera.
0: Właśnie, obiecałeś mi coś.
1: A to jest ostatnie? Mm-hmm. Ale w jakich chcesz emocjach, au? Bo to widziałem, że takie są.
0: No są, są.
1: Nie wiem, dlaczego to... Dawaj.
0: W jakich emocjach?
1: Ta.
0: Ja chcę teraz... twoje odczucia wobec nas, a propos tego, że tu przyszedłeś.
1: Oj, to bym przeklął jeszcze tak z entuzjazmem. Au, kochani.
0: O!
1: Takie, mam dobre, bardzo dobre emocje, super się bawię, dziękuję.
0: Dziękujemy, wpadaj częściej, dzięki w ogóle, że byłeś. Mikołaj, też zrób au. Zróbmy wszyscy au. No tak, na zakończenie.
2: Dobrze, ale to musisz odliczyć.
0: Dobra.
2: Naliczaj.
0: 3, 4, au!

0: Rudimental, Khalid, All I Know. Naszym dzisiejszym gościem we Freakfajcie był Jacek Aucygan.
1: Tak jest, bardzo fajny ziomek.
0: Fajny ziomal, naprawdę, mógłby wpadać do nas częściej.
1: Będziemy nad tym pracować. No, dzisiaj mieliśmy dla niego niespodziankę, bo dzisiaj jest dzień pełen niespodzianek i co będzie w newsach, to też niespodzianka.
2: A już o 16 zagramy
1: Sad Girls, Bebe Rexha i David Guetta.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
5: Zapraszamy do odmienionego, nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Impwar.pl.
4: BYD. Build your dreams.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny!
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Cześć, tu Baza!
16: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
17: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
18: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Co jest grane we Wrocławiu?
2: Dawid Filipowski, zapraszam. Co byście wybrali? Małżeństwo z rozsądku i pod społeczną presją? Czy może pełna szczęścia i radości wolność w otulinie prawdziwej miłości? To dylematy bohaterów spektaklu Ślub Doskonały. W gwiazdorskiej obsadzie zobaczycie go w niedzielę w Impart Centrum. A w hali Orbita koszykarski Śląsk Wrocław zaczyna dziś zmagania w tegorocznych rozgrywkach Eurocup. Mówi Jakub Pędrakowski, asystent trenera.
3: Przed sezonem eurocupowym na pewno jesteśmy nastawieni pozytywnie. Mamy bardzo dobrych graczy, którzy na pewno będą chcieli się pokazać w Eurocupie i którzy mogą rywalizować na tym poziomie. Oczywiście będziemy grali z bardzo mocnymi zespołami z Europy, z bardzo dużymi budżetami.
2: Pierwszym przeciwnikiem będzie mistrz Czarnogóry. Mecz dziś o 19 w hali Orbita.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Minuta do 16. Czas na newsy Meloradio.
5: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
6: Jest list żelazny dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. To oznacza, że będzie mógł wrócić do Polski bez obawy o zatrzymanie. Jest podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Policjanci z poznańskiego Archiwum X rozwiązali zagadkę zbrodni sprzed 18 lat, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
7: Nasi biolodzy ponownie przeanalizowali przedmioty, które były zabezpieczone na miejscu zbrodni i odnaleźli nowe ślady biologiczne.
6: W jednym z domów odnaleziono ciało kobiety. Zarzut zabójstwa usłyszał jej wnuk. Wielka operacja przeciwko sieci prania pieniędzy. Chodzi o grupę motocyklową Hells Angels. Akcja trwa m.in. w Niemczech. Głos może być prawnie chroniony przed wykorzystaniem go przez AI. Tak po raz pierwszy uznał sąd w Japonii.
4: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i w temacie AI zostajemy.
5: No bo AI zniszczy świat i nasze portfele najwyraźniej też.
4: Może nie. Iga i Mikołaj, siemanko.

0: Shaggy, If Girls Just Wanna Have Fun, tak się podkręca tempo w Meloradiu.
1: A agencja Reutersa podaje bardzo, no, takie informacje, które troszkę mnie przeraziły, muszę
0: Dlaczego?
1: Powiedzieć. No bo wyobraź sobie, że w Ameryce ruszył taki testowy program, gdzie w restauracji szybkiej obsługi, najsłynniejszej na świecie,
0: tak,
1: są teraz agenci AI, którzy się patrzą na twoją twarz. Czytają, wiesz, wszystkie jakieś mikroekspresje, patrzą, jak jesteś ubrana i na tej zasadzie decydują, jaka będzie cena twojego burgera.
0: To ja boję się, że dużo bym zapłaciła.
1: No, ja bym zapłacił 5 groszy chyba.
0: A ja tak... Nie, ja całą wypłatę bym prze...

0: Filipek, Nel we Frikwajcie, będzie jaśniej. Będzie jaśniej, to jest dobre zdanie opisujące więzienia w Indonezji, bo zazwyczaj jak myślimy o więzieniu, to się boimy, myślimy, kurczę, ciemno,
1: zwłaszcza w Indonezji,
0: ciężko.
1: Nie, to tak myślimy, no takie ciężkie warunki, gorąco,
0: cele wypełnione,
1: tak, tłok, ścisk, no okazuje się, że nie, bo jeżeli jest się skazanym urzędnikiem, skazanym za korupcję, to wtedy można sobie mieszkać w luksusowym apartamencie w takim więzieniu.
0: Symulator golfa, lodówka pełna różnych...
1: Tak, pewnie jakieś tam konsole, telewizje, nie? Mieli
0: no,
1: własną
0: łóżko.
1: Prywatną drogę do izy więzienia, jakby sobie chcieli wyjść na, z niego na chwilę.
0: Czyli generalnie przestępstwa wszelkie takie finansowo właśnie polityczne.
1: Patrzę na zdjęcia tych apartamentów. Oni w tym więzieniu żyli lepiej niż ja teraz u siebie w domu.
0: Nie przejmuj się.
1: Niech trwa jeszcze.

0: To jest nowość na naszej antenie Wasted w Meloradiu, ale my dobrze podkręcamy tempo, ale u nas jest w ogóle super w tym Meloradiu. Mam pytanie. Czy Arkadiusz Milik to ten, co tam nie strzela i ogólnie mu nie idzie? Nie,
1: znaczy, on strzela, tylko w trybuny.
0: O tym piłkarzu porozmawiamy, tak?
1: Tak, tak, ponieważ no, jest przypał, słuchaj, z Arkiem Milikiem. I to taki niepiłkarski przypał.
2: Autopromocja. Festiwal Ant On Air.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
4: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwroclawia.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
10: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
10: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
11: Tak, jest posterunkowy Cezary.
10: No, więcej na szkłomazgo.pl.
11: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
10: I Cezary Pazura.

0: Kafe w Melo Radio. Piłka nożna to nie jest moja mocna strona, ale piłkarze to co innego.
1: No i z piłkarzem afera jest, panie Fertku, ponieważ Arkadiusz Milik w poprzedni piątek został złapany na łamaniu przepisów ruchu drogowego w Warszawie.
0: A to łobuz.
1: Słuchaj, był korek i zniecierpliwiony Milik przejechał swoim samochodem podwójną linię ciągłą i wyprzedzał na przejściu dla pieszych, ale za nim był radiowóz. Od razu go zatrzymali i po krótkiej rozmowie go puścili bez mandatu.
0: A
1: kilka skrzyżowań dalej podobno przejechał na czerwony.
0: Bo co, bo piłkarz?
1: No, ale taka się zrobiła afera, że wiesz, wszystko jest nagrane, więc oni mówią, przyjrzymy się temu.

0: Four to the floor w Melo Radio.
1: To the floor, to mogłyby spaść ceny na przykład na stacjach, bo na razie jest sky high.
0: Bo co no w ogóle właśnie. Wymyślasz, powinieneś na piechotę chodzić do pracy, a nie?
2: O, to jest bardzo dobry pomysł, słuchajcie, i w newsach będzie o cenach paliw. Właśnie będzie taniej, drożej, no właśnie.
0: Tak samo.
3: A już o 17 zagramy
1: Lumix Self Aware.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 17.
1: Bo kiedy inni gadają.
0: To my już podkręcamy tempo.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
6: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
5: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
6: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
5: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
1: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do stu.
10: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
12: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
16: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
18: Co jest grane we Wrocławiu?
19: Dawid Filipowski, zapraszam. Autor przełomowych produkcji, które definiowały brzmienie trance i hard house przez wiele lat, zabiera Was w podróż przez swoją dyskografię. W sobotę we wrocławskim Terminal Event Center zagra ATB. Będzie to koncert w ramach trasy promującej jego ostatni studyjny album. 14. edycja Miasto Mówi startuje dziś we Wrocławiu. To jedyny w Polsce festiwal filmu architektonicznego. W tym roku szczególnie skupiamy się na pozytywnych scenariuszach na rozwój miast, wyjaśnia Kuba Żary z Wrocławskiej Fundacji Filmowej.
20: Pokazujemy dzieła filmowe, które przyglądają się miastu, architekturze, urbanistyce, temu jak mieszkańcy starają się poprawiać te swoje miejsca życia.
19: W programie znalazł się też quiz wiedzy o mieście i architekturze. Festiwal potrwa do niedzieli w kinie Nowe Horyzonty.
17: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
21: Ula Harciarek, on the mic. Ceny paliw na polskich stacjach idą w górę. 9,14 to średnia cena diesla. O złotówkę i grosze tańsza jest benzyna i lepiej raczej nie będzie, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
22: No niestety w najbliższym czasie oddechu, przynajmniej jeśli chodzi o ceny, mieć nie będziemy.
21: Również w USA ceny na stacjach biją rekordy. Polska będzie walczyć z fake newsami. Ministerstwo Cyfryzacji powołało Centrum Walki z Dezinformacją. Jest pierwsze w Europie. Młodzi protestują w centrum Madrytu. Tu są ich tysiące, domagają się dostępu do tanich mieszkań. Twórca Resident Evil zapowiada nowy film. Ma to być opowieść science fiction w głównej roli Jennifer Lawrence, a producentem będzie Steven Spielberg. Fabuła pozostaje tajemnicą, ale ma być to bardzo niepokojący film.
3: Sequel do E.T.
21: Może tak być. Dzisiaj Dzień Chłopaka, więc mamy do Was pytanie. Czego nie mówić chłopakom na literę P? Czekamy na głosówki od Was na WhatsAppie Melo Radio, odnośnik na meloradio.pl.
3: Przyjacielu. To jest chyba najgorsze, co można powiedzieć do chłopaka na
21: tak. Oj tam.

0: Stereo Love w Melo Radio. Czego nie mówić chłopakom na literę P? To jest nasze dzisiejsze pytanie.
1: A odpowiadacie na WhatsAppie Melo Radia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Czekamy na wasze głosówki przede wszystkim.

0: zrobi dłuższe U? Mio, Mikołaj czy Iga? Jak takie psy, co wyją do księżyca.
1: Właśnie, jeżeli wam się odezwały kundelki, przepraszamy.
0: Czego nie mówić chłopakom na literę P? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki od was na WhatsAppie Meloradio, odnośnik na naszej stronie meloradio.pl.
1: Tak, tak, tak. To, ale może zacznijmy od tekstówek dzisiaj. Tak,
0: proszę.
1: W ramach wyjątku. Janusz napisał, tak? Nasz kochany Janusz napisał, puściłam się.
0: To przykre, ale cieszę się, że możemy liczyć zawsze.
1: Trzeba
0: na Janusza
1: się trzymać, pamiętajcie.
0: Mocno. Kasia, przystojny ten twój kolega, znaczy ja nie widzę problemu.
1: A Andrzej napisał, przyjedzie do nas mamusia.
0: Najgorzej, a Marta nam nagrała głosówkę.
2: Dla chłopa to chyba najgorsze jest usłyszeć, posprzątaj chałupę.
1: No posprzątam, już przecież powiedziałem, że to zrobię.

0: Pepas.
1: Pepas.
0: O, ładnie powiedziałeś. Poczekaj. A, no tak, takie sepleniące. Pepas.
1: Pepas. Ibiza.
0: Jeszcze raz proszę.
1: Pepas.
0: Dobra, ostatni.
1: Teraz głosówki.
0: Czego nie mówić chłopakom na literę P. Dzisiaj jest wasze święto, drodzy chłopcy, buziaczek dla was, ale sprawdzamy właśnie, czego nie mówić chłopakom na literę P. Dzięki za wszystkie głosówki. Chcemy więcej. Leszek.
2: Tego nie mówić do chłopaka? Pierdit się.
0: Ojojojojojoj.
1: Ja słyszę wielokrotnie. Znaczy od innych chłopaków najczęściej, ale może faktycznie od kobiety bardziej boli. Mamy też wiadomości tekstowe. Krzysztof napisał: pomyliłam pedały w aucie i porysowałam.
0: Zdarza się najlepszym, jejku.
1: No nie wiem, czy najlepszym się to zdarza.
0: Marta, głosówka od Marty.
3: Prawdziwy mężczyzna tak nie robi.
1: Najgorzej, jak się wiedzie na ambicje, to prawda. No i jeszcze Ania. Porozmawiajmy poważnie. To są słowa, które mrożą krew w żyłach.
0: Czego nie mówić chłopakom na literę P? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki i tekstówki od was. O, od was, na naszej
1: od
0: stronie.
1: Od razu od was chcemy mieć.
0: O, i właśnie przyszła. Dziękujemy. Melradio.pl, odnośnik do WhatsAppa tam znajdziecie.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Happiness is so sad, Swedish House Mafia, Licky Lee w Melo Radio, tak się podkręca tempo. Czego nie mówić chłopakom na literę P? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. I mamy głosówkę od Mateusza.
1: Coś znane dla wielu mężczyzn, a teraz płać i płacz.
2: To teraz na stacjach jest bardzo popularne. Ja już płakałem. Czego nie mówić chłopakom na literę P? O to dzisiaj pytamy, odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.
3: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Odświeżyłabym za to swój salon.
5: Dwie stówy w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
4: Dziękuję.
3: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwroclawia.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: To da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi. Montaż drzwi sprzedany.
6: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Dużo dobrego.
12: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
13: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
14: Phonix Ból Uszu Max.
13: Słucham?
14: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
13: Phonix Ból Uszu Max?
14: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Bo teraz w Lidlu jest akcja!
18: Szkoły pełne talentów!
17: Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
19: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
22: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A 2-pak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za 2-pak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie. Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradio.

0: modelki włodarski, chyba że z tobą w Meloradiu. Dzisiaj dzień chłopaka i sprawdzamy, czego nie mówić panom na literę P. W ogóle, wiesz Mikołaj, ja nie chcę nic mówić, ale panowie są strasznie drażliwi.
1: Co? I ty to mówisz?
0: Irek?
2: Przed ślubem nic z tego.
0: To nawet mnie by zabolało.
1: No to jest niebezpieczna sytuacja. Tutaj mamy... Jak oglądamy mecz, nie mów przełącz. A Kasia pisze, że chłopakom na literę P się nie mówi, przecież głowa mnie boli.
0: Ja tak nigdy nie powiedziałam.

0: Paraiso, Lost Frequencies.
1: Paraiso!
0: I Olusz.
2: Czekaj, bo będzie jeszcze jedno.
1: Paraiso!
0: Tak. Ładnie robisz. Ładnie.
2: Ja karierę muszę rozkręcić.
0: Tak.
2: Czemu do Brazylii?
1: No bo to z Brazylii.
2: Ale ja nie chcę do Brazylii.
0: A tam ciepło.
2: No ale w Hiszpanii jest jeszcze fajniej.
0: Też jestem.
1: Dużo złecie wyślemy z kwiatami.
2: O, żoz. Nieważne.
1: To jest fantastyczny chłopak.
2: To jest piękny człowiek.
0: Czuję się wykluczona.
2: No i dobrze.
0: Okej, dziękuję.
1: Proszę bardzo.
2: 18 zaraz.
3: A już o 18 zagramy.
2: I Gadudziuk, i Ben Hurts. Teraz ty.
0: Hurts.
2: To było całe 1% Iggy Dudziuk specjalnie dla was. To daj buzi, ale nie na 1%. O, to było 100.
1: Au.
2: Au.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
6: Zapraszamy do odmienionego nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
5: BYD. Build your dreams.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgo.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
14: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
15: Na tatrzańskich szczytach panuje zima, toprowcy apelują o rozwagę, bo ewakuowano już turystów m.in. z Izraela czy Ukrainy. Powstał portal edukacyjny poświęcony lalce. Powieści Bolesława Prusa nawiązuje do dzisiejszej premiery kinowej adaptacji. Brytyjska piłka żyje skandalem w tamtejszej lidze. Manchester City dostał aż 115 zarzutów dotyczących nieprawidłowości finansowych. Grozi mu kara finansowa, odjęcie punktów lub degradacja. Szykuje się niezwykłe widowisko na niebie i to już tej nocy księżyc znajdzie się na tle Plejad, czyli gromady gwiazd, mówi Tomasz Banyś z planetarium EC1 w Łodzi.
16: Jeśli ktoś po zachodzie słońca będzie miał widok na północno-wschodni horyzont, dostrzeże, że zza tarczy księżycowej wyłaniają się młode, błękitne gwiazdy.
15: Obserwacje najlepiej zacząć o 19.30.
14: O, no to do tego czasu możecie się rozgrzać razem ze mną, co nie?
15: Tak, jak najbardziej.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: turn the volume up. Idef. Idef Melo.
1: Nie wiem, czy wy też macie takie wrażenie, panowie, ale jak jest dzień chłopaka, to nagle wszyscy podobno jesteśmy mężczyznami, a jak jest dzień mężczyzny, to na odwrót. No nie wiem, czy to chłopak, czy mężczyzna, ale Iben, wszystkiego najlepszego, ten pan zaczyna 18 swoim hitem Hearts. A ja wam tak ogólnie życzę fajnego wieczoru. Czy jesteście chłopakami, mężczyznami, dziewczynami, czy kobietami, wszyscy będziemy się tutaj dobrze bawić. Lecimy. Tupychu, siemano.

Ale ja lubię ten numer. Silva Bumpa i On Tonight. Tak podkręcamy tempo. To jest Melo Radio, 18.10 na zegarach. A my za chwilę będziemy rozdawać szybką kasę. Kto się po nią zgłosił na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie. A to Smolasty i Doda. Nie żałuję.

0: Ocean Drive to Duke Dumont w Melo. A teraz czas zająć się pieniędzmi.
1: Szybka kasa od Melo Radia.
0: A jak pieniądze, no to ja już wybrałem numer telefonu do Dominika, który mam nadzieję, że ten telefon odbierze, bo ma fajną rzecz, którą chce zrobić. I to tak w sumie nie tylko dla siebie. Siemano Dominik, tu Pychu Melo Radio.
2: Siemka.
0: No siema, słuchaj stary, 200 by ci się przydały chyba, co? Bo przed tobą dość istotna rzecz.
2: No pewnie.
0: No to opowiadaj, na co byś chciał szybką kasę od Melo?
2: Od NASA bym chciał, no, na bilety na wyjazd do Paryża.
0: Mm-hmm. I ty nie chcesz tam lecieć, żeby oglądać sobie, nie wiem, PSG na boisku, tylko ty chcesz tam jechać, żeby w sumie lecieć, żeby co zrobić?
2: No, świętować, bo akurat w przyszłym miesiącu początkiem wypada nam pierwsza rocznica znajomości z dziewczyną.
0: Ale czekaj, znajomości czy związku?
2: Znajomości, to jeszcze znajomości.
0: Jeszcze nie ma związku.
2: Związek jest już, ale...
0: Aha, okej.
2: Okay. Od roku.
0: A, czyli... Ale ja bardzo szanuję twoje w ogóle podejście do tego, Dominik. Ty masz po prostu okazję, żeby świętować podwójną i znajomości, i związku. To mi się bardzo podoba.
2: No, dokładnie. Im czyli, więcej, tym lepiej.
0: Czyli hajs na bilety potrzebujesz, a co będziecie w tym Paryżu robić?
2: No, tylko 2 dni, więc chcemy podwiedzać jak najwięcej się da.
0: No, kroczki będą aktywnie robione.
2: No, dokładnie.
0: No to stary.
2: Louvre, Pola Elizajskie. Myślę, że wszystko zwiedzimy, ale stadion PSG, tak jak wspomniałeś, to
0: zabieram się z tobą. Ale słuchaj, jak ty lubisz tak kroki robić, to pędź do bankomatu, bo ten dźwięk oznacza, że 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
2: Super, mega się cieszę i pozdrawiam Julusię, z którą na pewno pojedziemy, bo na pewno słucha. Obiecałem, że będzie słuchać, jeżeli powiedziałem, że jest szansa.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Słuchaj, Dominik, ja cię bardzo szanuję. Nie ma lepszego miejsca niż Paryż, żeby pochwalić się bagietą.
1: Szybka kasa od Melo Radia.

0: Ten to potrafi. Hit za hitem od tego pana. James Hype i jego zupełna nowość to Confession, wydana w ostatni piątek, a już słyszycie ją na regularnej playliście Meloradia. Tacy szybcy jesteśmy. 18.28 na zegarach, a za moment powiem wam o pewnym szczerym wyznaniu Filipa Heizera.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
5: Zapraszamy do odmienionego nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
6: BYD. Build your dreams.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwroclawia.pl.
0: Po reklamie.

0: podkręcamy tempo i poprawiamy wasze humory. 15 minut do 19. Pychu z tej strony, siemano, to jest właśnie Meloradio. Filip Kaiser to ostatnio naprawdę mocno głośne nazwisko, no szczególnie przez swój podcast ze swoją, no już żoną sporo młodszą, no w którym między innymi prowadzą takie głębokie rozmowy jak ta.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Naprawdę?
1: Naprawdę. No, jadłaś kiedyś pizzę z kebabem?
2: Nie.
1: Jest bardzo dobra.
0: No i to już teraz przynajmniej wiemy. No teraz powiedział za to, że on to w sumie chciał z Bianką cichego związku, ale wszystko zepsuła mama Bianki. Bo coś tam o nich chlapnęła i jakoś tak wyszło. Przyznał się do tego w jednym z wywiadów. No i muszę przyznać, obgadywanie teściowej to ja całkowicie rozumiem. Ale wojna przez media z teściową to już inny poziom. Za wysoko. Nie próbujcie. War in Air w Melo. Let me forget you. To nówka sztuka na naszej playce.

0: Tobie Romeo i Fly High w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, za chwilę 19, no i będzie więcej chłopaków. W końcu to nasz dzień, no.
1: A już o 19 zagramy
0: Eli Oaks, a razem z nim Lawinia. Będzie Reasons. Bo każdy chłopak swojej Lawinii potrzebuje, co nie? Bo bez dziewczyn byłoby też smutno, więc je też trzeba doceniać. Więc taki damsko-męski duet będzie na sam początek 19 już za chwilę w Meloradio.

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Počúvate. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gessen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gessen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
8: Hot doga poproszę.
7: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Idę w melo. Ja wiem, że wy jesteście dobrzy w magicznych sztuczkach, więc w tej godzinie zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Będą skiety Meloradia do zdobycia, ale wcześniej gramy Eli Oaks na początek. Antoine Clamaron też się szykuje, będzie Thomas Gray. Fajne te najbliższe minuty się zapowiadają. Fajnie, że jesteście. Tu Pychu, siemano.

Heaven i Thomas Gray do właśnie tego numeru. Stukaliście sobie przez palce o kierownicę przez ostatnie 2,5 minuty. Thomas Gray za nami, 19:08 na zegarach, a to dobry moment, żeby zacząć naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777, no i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. No ostatnio cały czas udaje wam się to za pierwszym razem, nie wiem jakim cudem, no ale zobaczymy, czy podtrzymacie tę pasce. Słuchajcie, dzisiaj myślę o rzeczy, która dla wielu osób jest codziennością, ale niektórzy jak zapomną jej z domu, to potem bardzo mocno się denerwują. 321-321-777 to jest mój numer telefonu, tutaj za moment możecie dzwonić. Za chwilę zaczynamy, a już teraz Jonathan Bledka i Gips. Trochę lata nam jeszcze przyniosą tej jesieni.

Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

0: Jedno już przeszedł, nie jeden numer zrobił, a każdy świetny. David Guetta i Sia. Do ostatniej nutki. O czym myśli? Słuchajcie, ja w was trochę nie wierzę, bo wy w ostatnich dwóch tygodniach zgadujecie za każdym razem wszystko to, co ja mówię i daję wam podpowiedzi za pierwszym razem. Jak tak się wydarzy dziś, to ja już nie wiem, co ja wam muszę dawać, ale dobra, spróbujmy. O czym myśli Pychu? Rozpoczynamy tę zabawę. Słuchajcie, dziś myślę o rzeczy, która dla wielu osób jest codziennością, ale niektórzy jak jej zapomną z domu, to potem mocno się denerwują. No to odbieram pierwszy telefon. Halo? Halo, halo?
1: Witam serdecznie.
0: No cześć, jak masz na imię?
1: Przemek.
0: Przemek, jak zgadniesz za pierwszym razem, to ja wychodzę ze studia, dawaj.
1: Nie ma szans, ja słyszałem właśnie, że jest taka dobra paska, ale nie, to
0: strzelaj.
1: Się nie uda. Dobra, strzelam, że portfel.
0: Ja odnoszę sukces, nareszcie się nie udało. Ale Przemo, masz honorowe serce w miejsce w moim serduszku, dobra?
1: Dzięki wielkie.
0: Nie chodzi o portfel, chodzi o coś innego. 321-321-777 to jest mój numer telefonu. Przynajmniej się upewniłem, że nie słyszycie tego, co mówię poza wejściami. 321-321-777 to jest rzecz, która dla wielu jest codziennością, ale jak niektórzy jej zapomną z domu, to mocno się denerwują. No to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
2: Bartek.
0: Bartek, to o czym myśli Pychu?
2: Telefon.
0: Nie chodzi o telefon, słuchajcie. Nie chodzi o nic elektronicznego. No to odbieram kolejny telefon i jednak nie odbieram, bo tutaj lampka zgasła, ale czekam, aż kolejna się zaświeci. 321-321-777. Nie jest to portfel i nie jest to telefon. No to kolejna szansa. Halo, jak masz na imię? Halo, halo. Halo?
3: Halo.
0: O, teraz się słyszymy. Siemano, jak masz na imię?
3: Cześć, Mirek.
0: Mirek, to o czym myśli Pychu?
3: Czy to będą papierosy?
0: nie, takich... To o takich rzeczach na antenie nie rozmawiamy, nie wolno, prawda?
3: No tak, ale...
0: No, niezdrowo. Nie, to nie chodzi o to, to jeszcze ostatnia szansa. Halo, jak masz na imię?
4: Ewa.
0: No cześć, Ewa, to o czym myśli Pychu?
4: Czy może to są klucze?
0: Nie chodzi o klucze. Słuchajcie, chodzi o coś, co w pewnym takim wierszyku często się gubi, choć jest bardzo blisko nas. I może to być w różnych wersjach. Czasami nas chroni, jak na przykład jedziemy i sobie po to sięgamy, żeby tak lepiej wszystko widzieć. No dobra, no to runda druga za moment. O czym myśli Pychu?

0: Hej, tak właśnie brzmi soundtrack do gry, oj, którą mam wrażenie będzie bardzo, bardzo dużo rozgrywek właśnie w nią. Sexy Magic to K-Trill, Paco Amoroso, Pink Panther, Spread Again, bardzo dużo gwiazd tworzących właśnie ten numer, no i jest to soundtrack do GTA 6 już w listopadzie. Ta gra trafi na nasze konsole, ale wcześniej trafił soundtrack do nas. A teraz cały czas spróbujemy rozwiązać tę zagadkę. O czym myśli Pychu? 321-321-777. Słuchajcie, o czym myśli Pychu. Już wiemy, że nie jest to portfel, nie są to klucze. Wiemy też, że jest to rzecz, która dla wielu osób jest codziennością, ale nie dla wszystkich. No ale jak niektórzy zapomną tej rzeczy z domu, to się potem mocno denerwują. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. Aż ta magiczna moja czerwona lampka się zapali. Są skiety Meloradia do zgarnięcia. 321-321-777. No i widzę, że lampka się pali, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Jagoda.
0: No cześć, Jagoda. O czym myśli Pychu?
1: O okularach?
0: No dokładnie, no bo rozwiążmy sobie to, no nie wszyscy je noszą, ale jak na przykład takich przeciwsłonecznych się zapomni, to potem nerwówka, nie?
1: Dokładnie.
0: A ty, Jagoda, okulary nosisz?
1: Tak, noszę.
0: A, no to widzisz, zdarza ci się je zgubić nawet jak masz je na nosie?
1: Tak, oczywiście.
0: I
1: to
0: jest to. Słuchaj, mam nadzieję, że prezenty od nas nie zgubisz. Skiety Meloradia w tym momencie trafiają do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo. O czym myśli Pychu?
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Piosenkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
1: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
3: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Mleko UHT 3,2% za złote 49 czeka na ciebie.
4: Do środy z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
5: Spotkajmy się w Biedrze.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

Oj, miasto potrafi wciągnąć. To Roxy Węgiel. I jej miasto właśnie. Słuchacie Meloradia, 16 minut do 20. Prokurator może trafić przed sąd. I to nie do pracy. No bo jak czytam, na A4 na autostradzie zatrzymano gościa na kontrolę. No a ta kontrola wykazała, że on ma 1,5 promila we krwi. No i jechał sobie na autostradzie samochodem. Dalej nie pojechał. No a teraz podobno przebywa na zwolnieniu lekarskim. No i okazało się, że to jest właśnie jeden z prokuratorów. No ale poszedł sobie na zwolnienie lekarskie. Czyli co, L4 na kaca? Oryginalnie. No ale odkorować też trzeba, co nie?

0: Axwell i Bon, jeden z waszych ulubionych numerów to Whatever Turns You On. A skąd wiem, że go bardzo lubicie, bo jest bardzo wysoko w 30 Meloradia, naszej liście hitów, w sumie to też, w sumie to całkowicie waszej. Głosujecie na meloradio.pl na wasze ulubione kawałki, a następna 30 już w piątek po 18.
1: A już o 20 zagramy!
0: Fukaj, Liwka, chcę więcej! Ten numer punktualnie o 20, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać. Wy już go usłyszycie.

0: autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Autopromocja. Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Cześć, tu Baza!
5: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
6: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
7: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Cześć, tu Baza!
4: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
0: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
5: I spotkanie z nami na żywo.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
4: Złożyliście dziś życzenia waszym ukochanym chłopakom, bratu, kumplowi, partnerowi. No jeśli nie, no to w tej godzinie to zmienimy. Za chwilę przyda się WhatsApp Meloradia i głosówki, a zaczynamy od mega zdolnego chłopaka. To Fukaj, a razem z nim Liwka i chce więcej. Na sam początek 20 ta właśnie wybiła, tu pychu, siemano.
5: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

ale to jest przyjemny numer. Music Sounds i Fastboy. Tak podkręcamy tempo, to jest Meloradio 20.14 na zegarach, a dziś mamy Dzień Chłopaka. No ja wiem, że jest Dzień Chłopaka i Dzień Mężczyzny, to się tak co pół roku zmienia, raz jesteśmy panowie mężczyznami, raz chłopakami, byleby tylko nikt nam nie dawał prezentów, wiadomo, ale ja stwierdziłem, że nie ma, no, nie ma takiego czegoś. Jeżeli wy dzisiaj zapomnieliście, że w ogóle jest Dzień Chłopaka, albo chcecie przez radio komuś złożyć życzenia, to jest ten moment. Dajcie znać, jakiemu chłopakowi chcecie złożyć życzenie i dlaczego on jest najlepszy na świecie. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia, a być może dla tych chłopaków będą jakieś nagrody. Mam dużo par skiet Meloradia. Taki fajny prezencik na Dzień Chłopaka i to za darmo można sobie zyskać. No to czekam na głosówki, WhatsApp Meloradia, tam je wysyłacie. Życzenia dla waszych chłopaków, przyjaciół, znajomych, kumpli, braci, kogo tylko chcecie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: ale ja obiecuję, za chwilę będzie jeszcze lepiej. Two Colors i Prima Donna. Taką nowość wam zagram. 20:27, Dzień Chłopaka dziś mamy, no i ja z tej okazji poprosiłem was o głosówki. Adam?
1: Jako, że mamy dzisiaj Dzień Chłopaka, to trochę nietypowo, bo w większości dzisiaj kobiety składają nam życzenia, ale chciałbym jednemu konkretnemu życzyć wszystkiego dobrego na jego drodze życia i to są życzenia od Adama dla Alka. Pozdrawiam cię.
0: O, jak pięknie. Przyjaźń męsko-męska to jest najpiękniejsze, co się wydarzyło

0: Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. UFO, Gwiezdne Wojny, kosmos, ale też natura, rośliny. Takie hasła pojawiają się często przy opisywaniu budynków projektowanych przez Witolda Lipińskiego. Posłuchajcie, gdzie we Wrocławiu i gdzie na Dolnym Śląsku znajdziecie realizację jego śmiałych pomysłów.
0: Wrocławianie z pasją.
5: Michał Duda, Muzeum Architektury we Wrocławiu. Myśmy w tych latach 60. bardzo mocno poszukiwali siebie i trochę redefiniowaliśmy te ziemie, na które nie tak dawno znowu przyjechaliśmy i szukaliśmy jakichś takich ważnych rzeczy, które można dołożyć po to, żeby trochę po swojemu ukształtować krajobraz kulturowy. No i wśród tych wszystkich projektantów, którzy w to byli zaangażowani, był też Lipiński, który odstawał od nich zupełnie, bo po pierwsze zupełnie nie dał się wtłoczyć w taką produkcję masową architektury. On na początku swojej kariery zatrudnił się w miastoprojekcie, ale jak miał zaprojektować blok mieszkalny, to powiedział, że to zupełnie projektowanie gołębników dla ludzi, to nie jest rzecz, w której on się widzi. No i zaczął projektować kosmos. Zaczął od swojego własnego domu Iglo, a później no było, chyba pojawiła się ta realizacja, która stała się dla niego przepustką, przynajmniej częściową, do takiej kariery przynajmniej polegającej na współpracy z wielkimi inwestorami. Tą inwestycją było oczywiście obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce, czyli ta kompozycja z trzech dysków kosmicznych, które tam na najwyższej górze naszego regionu wylądowały. I chwilę po tym zaczęła się ta niesamowita przygoda pracy właśnie z przemysłem, z kombinatem Turoszów pod Bogatynią i z przemysłem miedziowym w Zagłębiu. I to było niesamowite w ogóle co do zasady, bo to potępiamy w czambuł tamte czasy, a one miały parę fajnych aspektów, między innymi chociażby taki, że wielki przemysł inwestował to, co zarobił, również w swoich pracowników. Tak właśnie powstał ośrodek w Rokitkach, ośrodek wypoczynku świątecznego.
4: Znalazłam takie porównanie z inną realizacją Lipińskiego, z domem Mir.
5: Mhm, tak, na wrocławskim Zaciszu, Zalesiu, mieszkańcy Wielkiej Wyspy po raz kolejny mnie skrytykują, bo ja nigdy nie pamiętam, gdzie kończy się jedno, zaczyna drugie. Tak, on jest bardzo podobny, on też jest taką, w przeciwieństwie do Igla, który jest taki bardzo monocentryczną kopułą, która pod jednym sferycznym dachem koncentruje wszystkie funkcje domu. Zarówno Mir, jak i obiekty w Rokitkach są raczej obiektami podłużnymi, jakby takimi budowanymi z zestawienia kolejnych prefabrykowanych lub odlewanych na miejscu odcinków paraboloidy. No, ale wystawa, którą pokazywaliśmy, publikacja, która jej towarzyszyła, pokazuje, że wyobraźnia Lipińskiego była nieskończona, jeśli chodzi o te cienko powłokowe formy sklepione, bo każda z nich w pewien sposób jest jakoś unikatowa pod względem konstrukcyjnym, plastycznym, architektonicznym. No a myślę, że to jest w ogóle super, że tego Lipińskiego my już trochę znamy, a ciągle jeszcze można go odkrywać, bo Legnica to jedno, ale z Legnicy już niedaleko do Lubina, a tam wśród krzaków dawnego Małomickiego Zalewu znajduje się jeszcze jedna pozostałość po twórczości Lipińskiego, tym razem w ogóle nie sklepiona, bo jest to taki brodzik z pięknymi wysepkami, wspaniałą fontanną. Brodzik już dzisiaj bez wody, ale w dalszym ciągu można się zachwycić tą pozostałością dawnej cywilizacji porzuconą gdzieś w krzakach.
4: A wymieńmy te wrocławskie realizacje Lipińskiego. To jest wspomniane Iglo, Mir.
5: We Wrocławiu mamy jeszcze jeden, tak zwany Grzybek przy ulicy Wyścigowej, czyli przy takim reprezentacyjnym punkcie wylotu z Wrocławia w kierunku węzła autostradowego. Największy, najbardziej skomplikowany pod względem konstrukcyjnym, bo to jest faktycznie przestrzenna kopuła odlana z żelbetu. No i tyle. Projektów było troszkę więcej. Udało się zrealizować 3. Myślę, że i tak jesteśmy ewenementem na skalę świata, jeśli chodzi o odwagę inwestorów i projektanta z tego czasu domów jednorodzinnych. Nigdzie indziej, poza może Felixem Candelą w Meksyku, tego rodzaju architektury w takim natężeniu nie da się doświadczyć. A gdy dołożymy do tego Rokitki, Śnieżkę i jeszcze Małomicę, to okazuje się, że jesteśmy światowym centrum architektury kosmicznej tu właśnie na Dolnym Śląsku.
4: Architektury kosmicznej i bioklimatycznej.
5: Tak, ten bioklimatyzm, w ogóle ten kosmos to jest taka rzecz, którą my trochę doklejamy do Witolda Lipińskiego, bo on też posługiwał się w nim w sposób instrumentalny, bo w jednym wywiadzie potrafił nawiązać właśnie do czasów związanych z podbojem kosmosu i tymi inspiracjami, a w drugim potrafił powiedzieć, że to jest raczej powrót do najbardziej pierwotnych form architektury, kiedy ona jest jaskinią, jamą i w ten sposób łączy się z tymi paraboloidami, które on stosował.
4: Ale sam nie mówił, że robi kosmiczną architekturę?
5: Zdarzyło mu się, ale myślę, że to nie było dla niego najważniejsze. Najważniejszy był eksperyment i zawsze ten eksperyment miał jakąś dodatkową warstwę. No we Wrocławiu kopuła powstała też trochę dlatego, żeby jego własna kopuła domu własnego powstała z jednej strony dlatego, żeby trochę oszukać normatyw, ponieważ pod kopułą można zmieścić relatywnie dużo powierzchni mieszkalnej na niewielkiej powierzchni, a niewielka powierzchnia warunkowała dostanie kredytu mieszkaniowego, więc to było ważne. Poza tym kopułę dosyć łatwo zbudować z cegły, a cegła rozbiórkowa to jest ten materiał, który posłużył Lipińskiemu do stworzenia jego własnego domu. Czyli mamy tutaj takie z jednej strony grzebanie w przeszłości po to, żeby wymyśleć formę, która kojarzy się tylko i wyłącznie z kosmosem. Te spotki ze Śnieżki, które my lubimy nazywać właśnie latającymi spotkami, one z kosmosem mają tyle o ile wspólnego raczej z aerodynamiką, bo Lipiński był zapalonym pilotem szybowcowym. Latał pod Jelenią Górą wielokrotnie i wiedział bardzo dobrze, że stawiając cokolwiek na szczycie tej góry, trzeba budować coś, co jest odporne na niemal huraganowe wiatry i tego rodzaju opływowe formy idealnie spełniały te kryteria i były to już wystarczające preteksty do tego, żeby zacząć eksplorować tego rodzaju formy i ich wszelkie zalety, bo jest ich dużo więcej i ten bioklimatyzm, który stał się jedną z, no, brzydko mówiąc, obsesji w późniejszym etapie twórczości Witolda Lipińskiego, zaczął się już w domu własnym, bo dom własny, czyli Iglo, było domem też eksperymentalnym, w którym on badał, jak na przykład rozkłada się ciepłe i zimne powietrze, jak wygląda cyrkulacja, ale też jak wpływa na domowników fakt, że pod tą kopułą wprowadza się bardzo dużo roślin, które nie tylko dekorują wnętrze, ale wraz z tym wszystkim, co żyje z roślinami w ziemi, wśród ich korzeni, zmienia się, że tak powiem, biologiczna aura budynku po to, żeby, co też wpływa bardzo pozytywnie na ludzi, ponieważ wiemy to już dzisiaj doskonale, że nie ma nic gorszego dla człowieka niż superhigieniczne otoczenie i to współistnienie z naturą takie wprost, że układ, że ziemia, że owady, że bakterie towarzyszą nam na co dzień, jest bardzo zbawienne dla naszego zdrowia. On to później rozwijał i już w trakcie badań i tworzenia wystawy poświęconej tym kosmicznym formom odkryliśmy dom położony niedaleko Łodzi, w Łasku Kolumnie, który zupełnie nie przypomina latających spotków, ale za to jest trochę późniejszym budynkiem zaprojektowanym przez Lipińskiego, który jest takim domem, który składa się w połowie z części mieszkalnej, a w połowie ze szklarni, po to właśnie, żeby te produkcje żywności, ale też życie w otoczeniu zielonym zespolić w taką jedną strukturę, w której w zasadzie cały czas jest się w zielonym otoczeniu. Salon jest szklarnią, jakby żyje się w otoczeniu zieleni. To się oczywiście udało tak, jak mogło się udać w latach 60., czyli szklarnia nie miała odpowiedniej izolacyjności cieplnej. Nie udało się zrealizować paneli solarnych, które zaprojektował wtedy już Lipiński w latach 80. i nawet podjął współpracę z przemysłem, który miał mu je wyprodukować. Nie udało się zainstalować pompy ciepła, którą dla tego domu wymyślił Lipiński w latach 80. No ale dobrym zrządzeniem losu nowi właściciele zamierzają ten projekt rozwinąć i może ten niedokończony prototyp w końcu kiedyś zacznie działać tak, jak wymyślił go 40 lat temu Lipiński. Także możemy mieć pewność, że wyprzedził nasze myślenie o architekturze o dobrych kilka dekad.
4: Przenosimy się teraz do ścisłego centrum Wrocławia, gdzie na ulicy Świdnickiej, tuż przy samym rynku, mieści się żyjnia BWA Wrocław, bo nie każdy wie, że za darmo można tam ciągle oglądać dzieła sztuki, ale można też odpoczywać.
0: Do zobaczenia w galerii.
6: Żynia to jest eksperyment, ale też miejsce, które działa teraz pod tą nazwą, dawna galeria design BWA Wrocław. Katarzyna Roy, dyrektorka programowa BWA Wrocław. Tam w 2019 roku otworzyliśmy taką małą eksperymentalną komnatę o nazwie Żynia i jej celem wówczas było stworzenie takiej możliwości do prezentowania dzieł sztuki, które nie są obiektami, tylko mają na przykład formę zapachu, są dźwiękiem, są nastawione na choreografię, na dotyk i Żylnia jako wystawa sytuacja, eksperyment i miejsce bazuje na doświadczeniach wtedy wypracowanych. Jest to przestrzeń, którą otworzyliśmy w 2026 roku w styczniu.
7: Ścisłe centrum miasta też zachęcacie w witrynie, żeby tu zajść, zobaczyć te dzieła sztuki, ale też odpocząć.
6: To jest taka też już nasza tradycja, która bardzo mocno nawiązywała do doświadczeń związanych z pałacami zdrojowymi. To jest taka typologia budownictwa bardzo charakterystyczna dla Dolnego Śląska. Mamy bardzo dużo pałaców zdrojowych. No i sięgnięcie właśnie po takie tradycje sanatoryjne w doświadczeniu galeryjnym ma nam pomóc właśnie rozbroić tą taką trochę napiętą sytuację, która panuje w galerii. No i wyobraziliśmy sobie, że przez to, że galerie sztuki jako instytucje nie są miejscami bardzo mocno odwiedzanymi. Nie będę tego porównywać na przykład do muzeów, mówię bardzo o takiej klasycznie galerii sztuki, że to są miejsca, które są zazwyczaj, chociaż pełnią bardzo ważną funkcję społeczną, to nie są aż tak bardzo odwiedzane i wyobraziliśmy sobie, że to jest taki dobry motyw, żeby wykorzystać to i stworzyć takie warunki też dla wytchnienia ludzi, którzy poszukują ucieczki od gwaru miasta albo potrzebują schronienia, bo na zewnątrz jest bardzo gorąco, a tu jest przyjemnie i chłodno i jest woda i potrzebują na przykład odsapnąć właśnie w centrum miasta. No ale też wierzymy w to, że to ma duży w ogóle wpływ na to, jak ludzie odbierają dzieła sztuki, jak odbierają sztukę.
7: To tak w detalach, jak jest w Żylni? Jakie są tu te elementy związane z wypoczynkiem? Czy to jest właśnie taki podział, że po prawej stronie pomieszczenia wypoczywamy, po lewej oglądamy dzieła sztuki?
6: Nie. Wszystko tutaj jest wymieszane ze sobą i też bardzo nam zależało na tym, kiedy pracowaliśmy nad programem funkcjonalnym tego miejsca w ramach remontu, żeby też trochę namieszać w ogóle w takich przestrzeniach, które są tylko dla widzów, a które są tylko dla zespołu i stworzyć dużo możliwości poukrywanych w całej przestrzeni. Ale mamy też takie przestrzenie, które są stricte na stałe zaprojektowane pod wypoczynek. Siedzimy teraz na pracy, która jest pracą, z obiektem artystycznym stworzonym przez artystkę Martę Niedbał. Jest to siennik, który wypełniony jest sianem, ale też jego taki, cała forma jest wyszyta przez Martę i ma raczej formę taką. Patrzymy na nią z jednej strony jako na formę rzeźbiarską, z drugiej strony na obiekt artystyczny, a z trzeciej strony właśnie na obiekt artystyczny, które można doświadczać całą powierzchnią swojego ciała. Bo są tutaj ludzie, którzy mają już taką rutynę, że przychodzą odsapnąć sobie, czasem uciąć sobie krótką drzemkę. To jest w ogóle najcudowniejszy taki moment, kiedy widzisz człowieka, który jest, no nie znasz go osobiście, ale widzisz, jak w przestrzeni, z którą pracujesz, sobie odpoczywa i sobie na przykład śpi. Czasem w towarzystwie też innych obcych ludzi, więc samo to jest dosyć przyjemne. Ideą tego, w jaki sposób pracujemy z artystami i z obiektami artystycznymi, przywodzi też taką tradycję starych salonów. W Breslau, we Wrocławiu też taką bardzo żywotną tradycję, czyli takich spotkań, które nie mają charakteru takiego bardzo oficjalnego, a bardziej taki półoficjalny, czyli Żylnia ma w sobie jakiś taki element udomowienia. Wchodzisz jako widzka, widzisz, że są obiekty, które mogą zdradzać ci, że jest to trochę jakaś taka przestrzeń bardziej domowa, jest miejsce do spania, jest miejsce do wypoczynku, jest taki kącik z fotelami, ale prace artystyczne w jakiś sposób i taką naszą intencją jest to, żeby te prace artystyczne nie były prezentowane w takim stricte galeryjnym anturażu, tylko żeby właśnie tworzyły wrażenie jakiegoś takiego dziwnego salonu, wnętrza domowego, czegoś, co ma też w jakiś sposób zmienić odbiór dzieła sztuki, nie jako czegoś, co jest takie bardzo uświęcone i bardzo takie wyabstrahowane, ale bardziej w ogóle pokazując też taką bardziej miękką, bliską relację pomiędzy odbiorem właśnie w takim domowym anturażu anturażu niż w Galerii Sztuki.
4: Po szykowanym otwarciu nowej siedziby BWA Wrocław przy ulicy Kolejowej, Żyjnia ma pozostać galerią z programem osobnym, ale też w jakiś sposób nawiązującym do tego, co dzieje się właśnie przy Kolejowej.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś zabieram Was do Teatru Polskiego na scenę na Świebockim na spektakl Mąż i żona według Aleksandra Fredry. Ja już byłam na próbie. Posłuchajcie, jak pracują aktorzy i co chce nam powiedzieć reżyser spektaklu Michał Zadara.
0: Co jest grane we Wrocławiu?
9: Pan dla Boga, pan stawia już idzie.
10: Tak wcześnie wraca, któż by się spodziewał?
9: Prędzej, bo będziemy w widzie.
11: Nieznośny człowiek.
9: Jutro będziesz pan się gniewał.
11: Nie dać komu spokojnie wieczora przepędzić. Oto wraca, żeby zrzędzić.
9: Dalej go na Boga zrzucę. Kiedy?
11: Za chwilę.
12: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Zadara, jestem dyrektorem Teatru Polskiego. Bardzo mi miło, że Państwo są u nas. Na scenie Martyna Witowska, Ernest Nita, Aleksandra Hapko-Klimczak i Dariusz Bereski. Mąż i żona, Aleksander Fredro, reżyseria i scenografia Michał Zadara. To co, zaczynamy sztukę, pokaz. Aha, będą trzy sceny.
9: Lubię samotność.
11: Ja jej nienawidzę. Ty także lubisz tę smutną ciemnotę. Świec, porzuć też tę robotę. Nie wiem, co znaczy. Wszędzie pełno ludzi. U nas rzadko kto. I każdy się nudzi. Ha! Każdy smutku stroni. Wesołości szuka. Och, zrobić dom przyjemnym jest to wielka sztuka.
12: Mąż i żona Aleksandra Fredry jest to bardzo dojmująca sztuka o pewnym takim czworokącie, takim fatalnym czworokącie pożądania miłości. Można by go porównać do takiego dramatu obyczajowego, który kilka lat temu był bardzo znany też jako film Closer, gdzie chodzi o czwórkę bohaterów, którzy wszyscy ze sobą mają bardzo skomplikowane relacje i właściwie nie mogą się od siebie nawzajem uwolnić. Jeśli chodzi o samą fabułę, to jakby osią fabuły jest to, że mamy Alfreda, młodego, bogatego człowieka, który chce uwieść i służącą, i żonę swojego najlepszego przyjaciela. Więc jakby tu w centrum jest jakaś taka konkurencja samców o seksualność, o pożądanie, o zmysłowość. Przy okazji jest Justysia służąca, która przez to, że jest biedną osobą, musi przeżyć. Jest Elwira, która jest trochę dojrzalsza i potrzebuje też jakby afirmacji w formie miłości młodszego mężczyzny. I jest Wacław, który jest jakby panem domu, któremu się wydaje, że on rządzi wszystkim, a wcale nie rządzi. Fredro też jest śmiesznym autorem, ale myślę, że to, czego szkoła na pewno i dotychczasowe inscenizacje może nie dostrzegały, że jest to pierwszy polski autor naprawdę psychologiczny, który się dogłębnie zajmował psychologią człowieka. I to myślę, że jest do odkrycia jeszcze w Fredrze i to jest pewne zaskoczenie dla naszych widzów, którzy już widzieli tą sztukę, gdyż już się odbyły pokazy przedpremierowe, że po prostu Fredro jest autorem, który naprawdę się interesował tym, co powoduje, że jesteśmy tacy dziwni, jacy jesteśmy. Jeśli chodzi o tekst, jest to 100% Fredry. Oczywiście są tu cięcia, no tak jak zawsze się dokonuje pewnych cięć, żeby sztuka, szczególnie komedia, żeby była przyjemna w oglądaniu, więc cała sztuka trwa 1,5 godziny z przerwą, więc można spędzić naprawdę miły wieczór w Teatrze Polskim i zapraszam wszystkich na ten miły wieczór komediowy, zmysłowy, mam nadzieję też. Natomiast jeśli chodzi o tekst, no to jest to bardzo wiernie, jest to bardzo wierne Fredrze, dosłownie nie ma jednej zmienionej spółgłoski czy samogłoski, dosłownie aktorzy naprawdę pilnują wiersza, dzięki czemu sztuka jest zrozumiała. I tyle, no jesteśmy w 100% wierni pod względem intencji. Myślę, że jesteśmy wierni Fredrze, myślę, że pod każdym względem jesteśmy wierni Fredrze. Też w tym, że Fredro napisał sztukę naprawdę współczesną o swoich czasach, więc jest to sztuka współczesna o naszych czasach. To znaczy, myślę, że nie ma tu żadnego momentu jakiejś niewierności Fredry, oprócz niewierności, którą wpisał do sztuki, która się dzieje cały czas.
8: A po które zakończenie pan sięgnął?
12: Tam są dwa, to nie jest aż takie ważne. Myślę, że to jest jakiś taki mało ciekawy spór filologiczny. Kiedyś ludzi gorszyło to, że jakby z tej sztuki nie wynika to, że ktoś został ukarany za swoje złe czyny, ale no dokładnie taki był zamysł Fredry, czy ostatnie 5 wersów są takie, czy siakie, naprawdę tu nic nie zmienia w wydźwięku całej sztuki.
8: A dlaczego pan sięgnął po Fredrę?
12: Na wiosnę ostatniego roku zrozumiałem, oglądając inną inscenizację Fredry, że jest wielka potrzeba w naszym społeczeństwie dolnośląskim, wrocławskim, pewnie i polskim, jest wielka potrzeba Fredry. To znaczy Fredro jest autor, do którego ludzie mają zaufanie, na którego chcą chodzić, a równocześnie jako reżyser wiem, że Fredro jest nieodkrytym autorem. Jest autorem zaniedbanym, jest autorem niszczonym tak naprawdę przez inscenizację. Myślę, że wszyscy możemy sobie przypomnieć bardzo wiele nieudanych inscenizacji Fredry, które widzieliśmy, które były po prostu nudne, ciężkie, niezbyt jakby nieufające autorowi i chcące z niego na siłę zrobić autora lekkich fars. Tymczasem Fredro jest autorem do głębi psychologicznym po prostu. Tak jak myślę, że porównaniem naprawdę dobrym do naszych czasów jest Woody Allen, gdyż też to jest problem. Fredro był ekstremalnie problematycznym człowiekiem. Nie był to człowiek prostolinijny, jeżeli można by powiedzieć, że był to człowiek o licznych takich mrocznych zainteresowaniach. Pisał profesjonalnie pornografię, bardzo dużo tej pornografii też napisał. Więc był to człowiek naprawdę skomplikowany i był głęboko zainteresowany ludzką psychiką. Więc dlatego mnie interesuje Fredro. No jak słyszymy, sztukę napisał on 200 lat temu i widzimy, jak głęboko ona jakby sięga do różnych dziwnych naszych ludzkich potrzeb, pragnień i ukrytych jakichś potrzeb dowartościowania się, to jest to naprawdę dojmujące doświadczenie kulturowe po prostu, że mamy coś, co jest i stare, i dzisiejsze. Zależało mi właśnie, jak pracując psychologicznie nad Fredrą, że pracujemy nad celami, czyli jakby aktorsko-technicznie pracujemy według metody Stanisławskiego, czyli jakby aktor ma i postać ma cel w każdej scenie i chce ten cel osiągnąć. I Stanisławskiemu bardzo chodziło o to, żeby te sceny zawsze były żywe. To znaczy po to była ta metoda, żeby to się nigdy nie stało sztampowe, tylko żeby były zawsze świeże. Więc nie odtwarzamy kolejnych działań, tylko myślimy o tym celu i osiągamy ten cel na różne sposoby. I żeby osiągnąć tę świeżość, pomyślałem sobie, że będzie bardzo ciekawe, żeby wciągnąć też większą ilość aktorów z zespołu do tego wiru tej pracy, żeby też każdy wieczór był nieco inny, żeby każdy aktor został w czujności, ale też dlatego, że widziałem, jak wielka jest potrzeba Fredry. Wiedziałem, że jeżeli to zrobimy porządnie, liczę na to, że zrobiliśmy to porządnie, to będzie wielki popyt na to i będziemy mogli grać tę sztukę równocześnie na wyjeździe, tutaj w siedzibie i po prostu będzie bardzo dużo eksploatowania tej sztuki i nie chciałem, żeby jedna obsada blokowała, bo ktoś ma wyjazd albo coś takiego. Więc jakby były same zyski z tej sytuacji.
8: No i publiczność też jest aktorem.
12: W pewnym momencie zapraszamy widzów do statystowania w momencie imprezy przez jedną minutę. Chcemy, żeby ludzie tańczyli razem z aktorami na scenie, więc może jak ktoś przyjdzie raz i potem drugi raz na inną obsadę, to będzie już wiedział, że można sobie zatańczyć z aktorami tuż przed przerwą.
11: Ty! Przed którą pół świata musi się uniżać. Ach, jakżeś mogła sobie tak naubliżać i brać za miłość rozrywkę z mej strony. Lecz żebym cię przekonał, ile jest ceniony każdy zadatek uczucia Aliny, oto jej bilet. Zdzieram go w sztuki, bądź pewna, że szczerze i u nóg twoich kładę go opierze.
9: Aliny? Ty? Alina?
13: Aleksandra Habko, Klimczak w spektaklu Mąż i żona, gram Justysię. Jesteśmy wręcz bardzo zaskoczeni, jak współczesne może być to odczytanie Fredry. Oczywiście dostosujemy świat przedstawiony do dzisiejszych realiów, żeby ten tekst jeszcze bardziej wybrzmiał, natomiast rozterki bohaterów, tematy są tak aktualne i uniwersalne, że nie było to żadnym problemem dla nas i jakby nie tchnęło tutaj żadnym pyłem i kurzem absolutnie ani przez moment.
14: No, tematyka bardzo współczesna, mimo że sztuka napisana 200 lat temu.
13: Tak jest, zgadza się. Postaci próbują się odnaleźć w świecie, tak jak wtedy pewne tematy klasowości czy wybicia się gdzieś wyżej są, jak najbardziej ze sobą rezonują, także myślę, że spokojnie widz tutaj może się odnaleźć, współczesny nasz widz.
14: Chciałam zapytać jeszcze o ten twist taki obsadowy, bo to jest bardzo ciekawe chyba też dla was aktorów w tworzeniu, w budowaniu postaci. Tak, tak. Na czym on polega?
13: Jest to dla nas niezwykle odświeżające zadanie i bardzo trudne, nie ukrywam, ponieważ musimy zadbać o to, żeby każdy spektakl w każdej kombinacji, a jest ich 16, jak już zostało powiedziane, był jak na najwyższym poziomie, co wymaga od nas zgrania się energetycznego z partnerami w każdym tych spektakli i po prostu musimy być tu i teraz skupieni na partnerach na 100% i to wyczucie się po prostu musi być naenergetyzowane w 100%, bo inaczej po prostu to tracimy, a chcemy, żeby każda kompilacja tutaj obsadowa była po prostu tą najlepszą, żeby na każdym spektaklu widz dostał najwyższą jakość, dlatego nie ukrywam, było to dla nas duże wyzwanie. Dla mnie osobiście na pewno, natomiast jako aktorka bardzo sobie to cenię, bo każde takie wyzwania są cudowne. Mamy jedną postać, tylko zmieniają nam się partnerzy na scenie. Także raz mam Elwilę Jolantę Zalewską, raz Martynę Witosz, dlatego muszę być w stanie jakby jak najlepiej dopasować się z każdą z aktorek, która jest oczywiście bardzo różna. Trzymamy jeden tor postaci, natomiast no, każdy wnosi swoją indywidualną energię, tak, i warsztat aktorski. Także to jest ta trudność właśnie.
0: Czas wolny we Wrocławiu.
14: Jaki to będzie sezon? Co planujecie?
12: To jest sezon, jak my to mówimy w teatrze, wielki repertuar. Wielki repertuar to jest ten repertuar tych wielkich jakby dramatów, komedie oraz tragedie, które ludzie oglądają od setek lat, w niektórych przypadkach albo od 20 lat, albo od 30, ale kojarzą się z wielkimi dramatami, czyli na przykład Śmierć komiwojażera jest sztuką z lat 50. Opowiadających o tym, jak człowiek za bardzo chciał zaufać, że kapitalizm, czy za bardzo chciał zaufać, że jego kariera mu da satysfakcję życia. I potem widzi, że dla tej kariery poświęcił wszystko, a kariera nic nie dała w zamian. To jest wielki dramat. Potem jest na przykład Tartuffe, to jest komedia o tym, jak człowiek bardzo chce być bogobojny i daje się oszukać pewnemu fałszywemu księdzu, który tak naprawdę chciał jego wykorzystać tylko dla pieniędzy i żeby sypiać z jego żoną. Mamy Dziady, no to jest wielki dramat o tym, w jaki sposób się komunikujemy z naszymi zmarłymi. Więc jest to sezon wielkiego dramatu. Myślę, że bardzo jest mało teatrów w Polsce, które są w stanie nie dość, że zagrać te wszystkie wielkie dramaty, ale jeszcze przekonać widzów, że będzie to zabawny, przyjemny i rozrywkowy wieczór tak naprawdę w teatrze. Ten teatr jest bardzo związany z tymi farsami, które są grane naprawdę od lat. Mayday, już reżyser nie żyje. Tam już było tyle różnych obsad i mimo to ludzie po prostu uwielbiają. No to jest w ogóle jakiś model w ogóle myślenia klasycznego, czyli że pewne tytuły są z nami od zawsze. Edyp jest z nami od 2500 lat i teraz siedząc nad Edypem ostatnio, bo tłumaczymy go od nowa na tą inscenizację, właśnie zauważyłem tam bardzo śmieszne rzeczy, że na przykład jest zaraza w państwie i przychodzą do Edypa i mówią: Edyp, zrób coś, bo jest zaraza w państwie. I on powinien teraz powołać lekarzy, kopać studnie i tak dalej. I on mówi: luz, już szwagra wysłałem do księdza i na pewno wszystko zrobi dobrze. I to jest bardzo śmieszne, że Edyp, jego pierwszy pomysł jest to, że szwagra wysłał do księdza, żeby naprawił sytuację epidemiologiczną w państwie.
0: Co słychać we Wrocławiu?
14: Teatr Polski we Wrocławiu będzie brał udział w takim programie Teatr dla Wszystkich. To znaczy, że spektakle teatru będzie można zobaczyć w mniejszych miejscowościach na terenie całego województwa. O czym więcej, Jarosław Rabczenko z Zarządu Województwa Dolnośląskiego, odpowiedzialny za kulturę.
15: Programy czy projekty właściwie związane z prezentowaniem spektakli, z tego swojego dorobku poza scenami macierzystymi mają długą tradycję, jeżeli chodzi o Dolnośląskie Instytucje Kultury. Rzeczywiście w tym momencie Teatr Polski realizuje wydarzenie, które współfinansowuje z jednej strony Ministerstwo Kultury, z drugiej strony Samorząd Województwa. Łączny budżet to 340 tysięcy złotych, a pozwoli to na 12 spektakli w terenie. To będzie Lubin, to będzie...
0: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Meloradia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Chyba wszyscy kojarzymy pojawiające się we Wrocławiu co jakiś czas apele o oddawanie krwi, kiedy brakuje jej w szpitalach. Sprawdźmy więc, jak duże jest zapotrzebowanie na krew i jej składniki we Wrocławiu, jak przebiega sam proces oddawania krwi, kto może, a kto nie może tego robić i jakie przywileje mają teraz krwiodawcy.
0: Zdrowy Wrocław.
5: Małgorzata Szymczyk-Nóżka, zastępca dyrektora do spraw medycznych Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.
4: Czy dużo osób we Wrocławiu oddaje krew?
5: Za mało. No, gdyby każda zdrowa osoba oddała krew chociaż raz w roku, to naprawdę byśmy mieli nadwyżki, a nie niedobory, bo my troszeczkę jako społeczeństwo faktycznie działamy akcyjnie. I jak jest jakiś wypadek, no to faktycznie bardzo dużo osób się zgłasza. Mamy też oczywiście regularnych krwiodawców, takich wielokrotnych, na których możemy liczyć, ale no, oni też mają, prawda, i urlopy, i wakacje, i mają też choroby. Walczymy dalej z mitami, że to za bardzo boli, więc to jest tak ukłucie jak badania laboratoryjne, a nawet mniej boli niż badania laboratoryjne. To nie ma się czego bać, sprzęt jest jednorazowy, nie można się zakazić, człowiek się nie uzależnia od oddawania krwi.
4: Państwo co jakiś czas informują o tym, że jakiejś grupy szczególnie brakuje. Czy tak generalnie możemy powiedzieć, jaka grupa jest najbardziej pożądana, a jej jest najmniej? I no właśnie, jakiej krwi, jakich grup państwo najwięcej przyjmują?
5: No to my zawsze w ogóle apelujemy do osób z grupą 0-. No bo jeżeli będzie wypadek i pacjenci nie będą mieli oznaczonej grupy krwi, a tak bywa dosyć często, to wtedy ten lekarz w pierwszej kolejności bierze krwinki czerwone grupy 0-, bo to jest tak zwana uniwersalna krwinka czerwona i my nie mamy złotego kranu, że możemy tam sobie odkręcić 0-, tylko musi przyjść dawca. No i druga grupa 0+, no bo 0+, no to schodzi jak ciepłe bułeczki, no bo też jest właśnie tą grupą uniwersalną właśnie w tych plusowych grupach, więc to każdy, kto przetacza krew, chciałby, żeby właśnie mieć taki komfort psychiczny, żeby na stanie szpitala właśnie, bo to nie tylko my mamy w swoim banku tą krew, tylko ona jeszcze jest w szpitalu, prawda?
4: A można powiedzieć z drugiej strony, krew jakich grup jest najczęściej oddawana?
5: Tak, to też możemy, na szczęście to jest relatywne do pacjentów, więc tak samo pacjenci mają taki sam rozkład grupy. Najczęstszą właśnie jest akurat grupa 0+, tak, bo właśnie tutaj nasze apele w związku z tą uniwersalnością i to też jest taka grupa, która

0: szybciej pójść do oddawania krwi, czy na przykład właśnie poczekać, bo nieraz właśnie są nadwyżki danej grupy. Tak więc tutaj...
1: Co zyskujemy, oddając krew?
0: No, zyskujemy najważniejszą rzecz, no bo zyskujemy to, że ktoś ma szansę na zdrowie i życie. To jest w ogóle coś, chcę, przemyślimy. Właśnie jak się nieraz pytamy dawców wielokrotnych, dlaczego oddają krew, no to oni uzależniają się od czynienia dobra. No i to jest w ogóle coś chyba najfajniejszego w ogóle w człowieczeństwie, że możemy się uzależnić od dobra i oby. Natomiast dawca ma też przywileje, ma 2 dni wolnego, czyli w dniu oddania oraz w dniu następnym. Dawca ma też zwrot kosztów dojazdu, ale to jest jak delegacja, czyli trzeba jakby uargumentować, że faktycznie poniosło się te koszty tak, tego dojazdu, ale ma taką możliwość, czyli na przykład dostaje bilety. Dawca dostaje tak zwany ekwiwalent, posiłek taki regeneracyjny. Kiedyś, może Państwo tam oddawali to, były czekolady, teraz te czekolady też trochę zostały, ale już w mniejszej formule, bo one są dostosowane jakby też do ankiety, która została przeprowadzona wśród krwiodawców. No i oczywiście też musi spełniać takie normy żywnościowe, tak, żeby no właśnie to minimalizować poziom cukru, też żeby nie było za dużo tłuszczu, też żeby, prawda, no jakieś tam wieloziarniste były, na przykład ciasteczka, więc faktycznie no też dawcy są zadowoleni z naszego tego ekwiwalentu kalorycznego, no bo faktycznie staramy się, żeby tam urozmaicić ten ekwiwalent kaloryczny. A już trzeba mieć więcej litrów, no bo to już trzeba być tam zasłużonym, honorowym dawcą, co jest przy 5 litrach kobieta i 6 litrach mężczyzna, żeby faktycznie mieć więcej przywilejów. I wtedy już mamy już na przykład mamy możliwość dostania niektórych leków albo bezpłatnie, albo po obniżce. Możemy bez kolejki iść do lekarza czy do apteki, na przykład do jakiegoś lekarza specjalisty. Wtedy mamy tą krótszą kolejkę. No, oczywiście dostajemy odznaczenia, no ale to już, powiedzmy, to jest taki, to nie jest, powiedzmy, może taki stricte, prawda, takim przywilejem, tak, no, ale właśnie to jest odznaczenie i legitymacja, a już trzeba mieć troszeczkę więcej, bo to jest, kolejne są stopnie i to jest dwukrotność tego oddania. No to po 15 litrach kobieta i po 18 litrach mężczyzna mogą poruszać się właśnie stosującą legitymację zasłużonego honorowego dawcy komunikacją tutaj we Wrocławiu na przykład, nie tylko we Wrocławiu, a właśnie bezpłatnie, więc to też jest super sprawa i młode osoby na przykład mogą z takiego przywileju korzystać, nie będąc emerytem. Fajna rzecz, ładny jest przelicznik, bardzo ładny jest przelicznik, bo to nie jest tak tylko, że właśnie, no bo krew pełna, no to krew pełna, tak, no, ale oddając na przykład płytki z osoczem, no to już to się przelicza, tak, według tam rozporządzenia i szybko można nabyć to uprawnienie.
1: Dlaczego wrocławianki i wrocławianie tak naprawdę decydują się oddawać krew i jak sobie organizują ten proces? Zapytałam samych dawców spotkanych we Wrocławskim Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
2: Przynajmniej o ile ja wiem, krwi, a szczególnie płytek, nie da się wyprodukować. Czyli to jest taki element potrzebny gdzieś tam w medycynie i do pomocy ludziom, którego nie sposób zastąpić, więc tylko w ten sposób można go pozyskać.
1: A jak u Pana było z tą decyzją? Pan regularnie oddaje?
2: Tak. Regularnie zaczęło się w domu. Moi rodzice, szczególnie tata oddawał, rodzeństwo, mam starsze rodzeństwo, no i jakoś tak zaradzili, że tak powiem.
1: Ma pan to we krwi?
2: Mam to we krwi, tak można powiedzieć.
1: Jak często i od którego roku pan oddaje krew?
3: Zaczęło się od 2013 roku. Najpierw oddawałem krew pełną, to było co 2 miesiące można było oddawać. Teraz po zmianie przepisów i od kiedy oddaję składniki krwi, czyli płytki, to jest tak co 2 tygodnie.
1: Czyli oddaje pan tak szybko, jak to możliwe już jest dozwolone?
3: Tak, jak najczęściej się da.
1: Dlaczego?
3: Już pomijając ten cały altruizm, to po tylu oddaniach to już zaczyna być uzależniające, jak dla mnie. To już odczuwa się złe samopoczucie, jak się nie odda. Czasem zdarza się, że przychodzimy tutaj i są jakieś złe wyniki i nie można oddać, no to wtedy już jest taki spadek samopoczucia.
4: Główny powód, dla którego warto oddawać krew, po prostu nie można jej wyprodukować w żadnej fabryce. Po prostu trzeba z własnej woli przyjść i oddać krew, bo wiele jest potrzebujących.
1: A niektórzy się obawiają, że to boli, że może niebezpieczne.
4: Przechodzimy te szczegółowe badania, dzięki temu moim zdaniem jest to bezpieczne.
1: A pani często oddaje, czy to pierwszy raz?
4: Regularnie, tak. Regularnie co jakieś 5-6 miesięcy.
5: Czuję taką wewnętrzną potrzebę. Robię to już od wielu lat i mogę

0: Powiedzieć, że przynajmniej to jest jedna z rzeczy w życiu, którą na pewno robię z pożytkiem.
1: Jakby pan miał zachęcić innych do tego, co by pan powiedział?
0: No pewnie powiem tak sloganowo, jak się mówi w reklamie w telewizji, że krwi nie da rady wyprodukować. Dlatego trzeba ją oddawać.
1: A jeśli ktoś się boi, bo na przykład boi się ukłuć?
0: No chyba nie ma czego, trzeba spróbować. No, zależy od indywidualnego podejścia. Mnie nie boli, może wystarczy trochę zamknąć oczy, odwrócić głowę.
1: Jak było, jak pan pierwszy raz przyszedł oddać krew w porównaniu z tym, jak jest teraz? Albo co pan by mógł podpowiedzieć, czy poradzić osobom, które właśnie rozważają to, czy przyjść i oddać krew?
2: U mnie zaczęło się od tego, ja dosłownie nic nie wiedziałem o oddawaniu krwi, tylko kolega w pracy potrzebował krwi przed zabiegiem. No i przyszliśmy tutaj z resztą chłopaków. Nie jest to nic strasznego. Bardzo zachęcam do oddawania krwi. Jest to tak jak na pierwszy raz dla kogoś, kto przychodzi tak z ulicy, to półtora godzinki jest do oddania i no i jest dobrze po tym.
1: Czy to się dla pana wiąże z jakimś dbaniem o swoje zdrowie, żeby być w odpowiedniej formie, żeby móc oddać krew? Widzę, że pan w ogóle jest w formie, więc może to po prostu z innych kwestii wynika.
2: Tak, no oczywiście dbam o to, żeby dobrze się odżywiać. Mówię, jak kilka razy się nie udaje, to później człowiek już zwraca uwagę na to, co je. Dużo czerwonego mięsa i ogólnie, żeby ta krew się szybciej regenerowała.
3: No ja już długi czas oddaję, praktycznie od 20 roku życia. No to już chyba tak bardziej przyzwyczajenie do tego. No i z początku to była chęć pomagania, w tej chwili to głównie przyzwyczajenie, już po prostu rosło mi to w krew, w życie. To jest taki stały element mój.
1: Gdyby pan miał zachęcić innych, którzy jeszcze nigdy nie oddawali?
3: Niech pomyślą, że mogą być na miejscu osoby, które potrzebuje. Że mogą się tak znaleźć w takiej sytuacji, żeby to potrzebować. A to nie jest jednak produkt, który można kupić w sklepie, czy wyprodukować w fabryce.
4: Każdy chyba w rodzinie ma osobę, która albo była, albo potrzebowała tej krwi podczas operacji, czy podczas innych zabiegów, czy chirurgicznych, czy nawet onkologicznych. Bo nie zapominajmy o tym, że no, krew jest wykorzystywana również do tego, żeby pomagać dzieciom, chociażby w naszym przylądku nadziei. Bo nie ma innego sposobu, żeby wyseparować czy białe krwinki, czy osocze, które również jest potrzebne osobom poparzonym czy przechodzącym inne tam objawy skórne. No ja oddaję od 18 roku życia.
1: Czy pan korzysta z jakichś, czy rzeczywiście coś jest takiego po prostu fajnego i przydatnego w tych wszystkich przywilejach, które można mieć po oddawaniu krwi?
2: Tak, na pewno się przydają. Miałem wypadek samochodowy i po okazaniu legitymacji bardzo przyspieszyłem sobie wizytę u lekarza.
1: Jak pan to sobie układa tak logistycznie, jeśli chodzi o swój czas, swój dzień? No bo mówi pan, że pierwszy raz to zajęło godzinę 45, tak? Mniej więcej.
2: Tak, coś takiego. No, nie będziemy się oszukiwać, no też po oddaniu należą się 2 dni wolnego od pracy. Mówiąc, myślę, że i tak krwiodawcy dużo oszczędzają. Jeśli nie pójdziesz do pracy na 8 godzin, no to można poświęcić te 2-3 godziny z dojazdem tutaj.
1: Oddawanie krwi to temat, którym się zajmujemy. Sprawdźmy teraz, gdzie trafia krew oddana we Wrocławiu. Do szpitali w stolicy regionu, czy też do innych miast Dolnego Śląska?
5: No, najczęściej trafia do tych szpitali, które my obsługujemy, bo podzielony jest Dolny Śląsk na 2 centra krwiodawstwa. Centrum krwiodawstwa w Wałbrzychu i Centrum krwiodawstwa we Wrocławiu. I my, no, w cudzysłowie obsługujemy, czyli dostarczamy właśnie składników krwi z tego naszego obszaru, czyli to nie są tylko szpitale wrocławskie, chociaż no, biorą chyba najwięcej, no bo też pacjenci właśnie tych szpitali, no oni są też z różnych zakątków, nawet Polski, więc to są duże szpitale, więc to no, zużywają na pewno dużo. Ale no, generalnie dostarczamy do tych różnych miejscowości, nawet na naszym terenie Dolnego Śląska, a Wałbrzych na tym swoim terenie, więc tutaj mamy taki podział terytorialny. Jakby.
1: A co nas generalnie dyskwalifikuje jako osoby oddające krew?
5: No to może tak właśnie tak w uproszczeniu powiedzieć, że wszystkie choroby takie poważne, ciężkie, to jest w takim uproszczeniu. No bo niestety nie możemy oddawać krwi na przykład po zawale, po udarze, czy z chorobą nowotworową, złośliwą, tak? Więc to są takie dyskwalifikacje stałe, ich jest no, sporo. One wynikają też z przepisów, z procedur, z tego doświadczenia. I też są dyskwalifikacje tymczasowe. I takie dyskwalifikacje tymczasowe no właśnie dotyczą, jak mamy przekłucie, tatuaż, wykonany zabieg jakiś operacyjny albo endoskopowy, to my musimy wtedy sobie odczekać minimum 4 miesiące do oddawania krwi. Więc też na stronie każdego chyba centrum krwiodawstwa są informacje właśnie o tych dyskwalifikacjach, o tym, czy mogę oddać krew, a jak ktoś ma wątpliwości, bo nieraz może być jakiś trudny przypadek, no to może też zadzwonić, czy napisać maila do centrum krwiodawstwa, no i spytać się, a w takiej sytuacji, bo biorę takie i takie leki, to czy ja mogę oddać, czy nie mogę oddać? I wtedy no, to centrum musi odpowiedzieć państwu, czy państwo mogą oddać, czy państwo jednak muszą odczekać, a może państwo w ogóle nie mogą oddawać, więc no też mamy takie przypadki.
1: Co jest jeszcze ważne i co pewnie jakoś może do oddawania krwi zachęcić? Krew po pobraniu jest badana. Ustalana jest jej grupa, ale też sprawdza się, czy nie ma w niej wirusów różnych chorób i chętni mogą we Wrocławiu odebrać wyniki tych badań, jeśli tylko zgłoszą taką potrzebę przy rejestracji.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
8: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
9: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Praktyczne warsztaty, badania, bezpośrednie spotkania ze specjalistami, lekarzami, pielęgniarkami, edukatorami. Miasto prowadzi kilka programów edukacyjnych na temat naszego zdrowia. Dla dzieci i młodzieży jest taki program Uczeń w formie. To jest program profilaktyki nadwagi, otyłości i wad postawy u dzieci w wieku między 7 a 14 rokiem życia. Dla kobiet jest taki program Piersi pod ochroną i to są bezpłatne lekcje, na przykład samobadania w punktach edukacji zdrowotnej, konsultacje ze specjalistami. Jest też program Menopauza – Zdrowie, Satysfakcja i Dojrzałość. To jest miejski program wsparcia oferujący bezpłatne panele edukacyjne, webinary i konsultacje ginekologiczne i psychologiczne dla kobiet w wieku 40 do 55 lat. Jest też coś dla studentów. Program profilaktyki zdrowotnej skupiający się na edukacji, zdrowiu intymnym, bezpłatnej profilaktyce i diagnostyce chorób przenoszonych drogą płciową. A opowie mi o nim Joanna Nyczak, dyrektorka Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
11: Zdrowy Wrocław.
12: To jest program edukacyjny przede wszystkim, no skierowany właśnie do wrocławskich studentów. My mamy ponad 100 tysięcy studentów we Wrocławiu. W związku z tym populacja duża. Nie dotyczy ten program ogólnego zdrowia, ale zdrowia związanego z chorobami przenoszonymi drogą płciową, czyli mówimy tu o HIV, mówimy tu o rzeżączce, kile, chlamydiozie. Ta grupa w wieku od 18 do 24 lat, zgodnie z danymi, one były z 2021-2022, bo my napisaliśmy ten program w zeszłym roku i został on oceniony pozytywnie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Stanowiła około 60% nowych zakażeń, jeśli chodzi o HIV. Wydaje się, że HIV dotyczy grup takich jak pracownice seksualne czy osoby uzależnione od narkotyków, substancji psychoaktywnych i iniekcyjnych. No, okazuje się, że dotyczy to również takich grup osób młodych. Oczywiście to jest często związane z wiekiem. Młodym wiekiem, który skłania do różnego rodzaju eksperymentów, do używania środków psychoaktywnych, ale w tym alkoholu, no, który powoduje, że myślenie się nam trochę wyłącza, czy młodzieży się wyłącza. Do tego dokłada się to, że część tych osób nie miała gruntownej edukacji seksualnej, o której się tyle mówi. i ma niepełną wiedzę wyobrażeniową, głównie w takim zakresie, że a mnie to nie dotyczy. No okazuje się, że dotyczy. Dlatego powstał ten program, dlatego go przygotowaliśmy, oceniliśmy i z jednej strony idziemy dużą kampanią edukacyjną poprzez media społecznościowe, ale też różnego rodzaju webinary, które będą w sieci dostępne, współpracę z uczelniami wyższymi w tym zakresie, poprzez indywidualne, na koniec indywidualne konsultacje i możliwość skorzystania po odpowiednim zakwalifikowaniu z pomocy specjalistów, lekarzy, edukatorów, którzy opowiedzą o tym, jak wygląda przebieg zakażenia, a w skrajnych przypadkach skierują na odpowiednie badania, żeby takim osobom młodym pomóc.
10: Właśnie, powiedzmy troszkę szczegółów na temat tego programu edukacyjnego. Kto może z tego skorzystać? W jaki sposób? Co trzeba zrobić, żeby się czegoś więcej dowiedzieć?
12: Ten program jest dedykowany dla osób od 18 do 24 roku życia, które posiadają status studenta uczelni wrocławskiej. Nie ma znaczenia, czy to jest uczelnia publiczna, czy niepubliczna. Zamieszkuje w okresie studiów na terenie Wrocławia. Jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości związane, podejrzenia, że mógł być w takiej sytuacji albo ma jakieś objawy niepokojące albo po prostu chciałby się czegoś więcej dowiedzieć, to może się zgłosić do naszego ośrodka, który to prowadzi, Wrocławskie Centrum Zdrowia, przychodnia na Wszystkich Świętych 2. Mamy codzienną rejestrację, można się zarejestrować i wtedy umówić się na spotkanie z pielęgniarką i ona już w zależności od przeprowadzonego wywiadu albo skieruje do edukatora, albo skieruje do specjalistów, lekarzy w tym zakresie. No, choroby zakaźne to wiemy, co oznaczają. Walczymy z różnego rodzaju chorobami zakaźnymi, w tym z tymi przenoszonymi drogą płciową. Jak widzimy, wskaźniki w ogóle w populacji generalnej chorób wszystkich zakaźnych rosną. Był czas, że kiły właściwie nie było w Polsce. Kiła wróciła, zaczyna się pojawiać. Jak mówiłam, to w dużej mierze dotyczy różnych grup ryzykownych, w tym młodzieży. W związku z tym my postanowiliśmy skupić się na tej grupie, która i ze względu na liczby zakażeń, i ze względu na grupę ryzyka no, jest tym obszarem do pracy i ten praca edukacyjna, jak i epidemiologiczna z konkretnymi przypadkami, gdzie już występują jakieś objawy, redukuje ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się i wzrostu wskaźników emisji przenoszenia na kolejne osoby tych chorób, dbając o to zdrowie populacyjne, zwłaszcza młodych osób, no, które też zachodzą w wiek prokreacyjny. Chlamydioza na przykład też może utrudniać kwestie związane z rozrodczością, już nie mówiąc o tym, że część chorób przenoszonych drogą płciową przenoszona też jest na płód. Znane są takie historie, gdzie mama zdziwiona przy badaniu. Na szczęście obecnie badanie w kierunku HIV jest finansowane w 100% w okresie ciąży, ale zdarzają się przypadki, w których nawet lekarze mówią: ma pani jednego partnera? A to nie trzeba. A potem jest wielkie zdziwienie, więc przebieg transmisji, to jakie grupy są narażone naprawdę, a nie w takim potocznym rozumieniu, rzeczywista wiedza jest bardzo ważna dla zdrowia nas wszystkich, ale młodych ludzi zwłaszcza.
10: Takim kolejnym przykładem jest program profilaktyki cukrzycy. W Polsce na cukrzycę choruje ponad 2 miliony osób. Jest to choroba, która ma bardzo wiele powikłań. To są choroby układu krążenia, choroba wieńcowa, zawały serca, udary mózgu. To jest cukrzycowa choroba nerek, która dotyka nawet 45% pacjentów z cukrzycą. To są neuropatie cukrzycowe, czyli uszkodzenia nerwów. Pojawia się wtedy takie drętwienie, mrowienie, utrata czucia. Są też takie nagłe, ostre powikłania cukrzycy. To jest ciężka hipoglikemia, taki niebezpieczny spadek poziomu cukru we krwi, który może doprowadzić do utraty przytomności. Jest też kwasica ketonowa. To już jest stan zagrożenia życia wywołany głębokim niedoborem insuliny. Więc taki program edukacyjny w mieście jest na pewno bardzo potrzebny i opowiada o nim zastępca dyrektorki Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
13: Program profilaktyki cukrzycy typu drugiego dla osób dorosłych, który zaczęliśmy realizować w tym roku. Zapraszamy do niego wszystkie osoby między 40 a 60 rokiem życia, które mają bądź wysoki cukier, tak zwany naczczo, bądź w krzywej cukrowej wychodzi im nietolerancja glukozy. Tutaj, tak jak mówią naukowcy, dzięki zmianie trybu życia można ten trend odwrócić i być może w przyszłości takie osoby nie zachorują na cukrzycę. W ramach programu proponujemy im wizytę u edukatorki, gdzie będą mogli zapoznać się, jakie zmiany powinni zrobić. Mamy też spotkania z dietetykiem, który dokładnie dopasuje dietę do aktualnych upodobań, bo wiemy, że czasami to jest problem. Osoby dostają ulotki, jaką dietę mogłyby zastosować. Okazuje się, że czegoś nie mogą jeść, coś im nie pasuje, więc dietetyk indywidualnie każdemu dopasuje plan żywieniowy. Mamy również rehabilitanta, który powie, jaka aktywność fizyczna byłaby tutaj wskazana, żeby zapanować nad tymi cukrami. To wszystko razem w połączeniu pomoże nam zmianie stylu życia, na którą nie będziemy musieli też wydać za dużo środków, bo wiemy, że każdemu zmiana jakakolwiek kojarzy się z wydatkowaniem, nadwyrężaniem budżetu. Tutaj miasto finansuje to za darmo. Jako bonus wszystkim uczestnikom oferujemy również sensory do pomiaru glikemii, także na bieżąco każda osoba będzie mogła sprawdzać, jak to, co zaczęła robić, czyli ta zmiana diety, może ta aktywność fizyczna wpływa na poziom cukru i czy rzeczywiście jak zjemy to ciastko, to ten cukier nam skacze, czy nie, a może trzeba to ciastko wymienić na marchewkę bądź jakieś inne warzywo. Tutaj realizatorem tego programu jest Wrocławskie Centrum Zdrowia, gdzie Państwo uzyskają szczegółowe informacje.
10: No, mówi się, że cukrzyca to jest taki cichy zabójca, że otyłość to jest epidemia XXI wieku.
13: Dzięki tej całej edukacji też osoby będą wiedziały, że tak, idąc do sklepu, co mogą kupić, że nie musi to być półka ze specjalnymi produktami żywieniowymi, które jak potem się okazuje wcale takie dobre nie są, na jakie wyglądają. Tu też właśnie w ramach takiej edukacji oferujemy wyjście z dietetykiem do sklepu i pokazanie, co możesz wziąć, z jakiej półki, że to nie musi być półka dla diabetyka, bądź z innego rodzaju tam produktami wysokoproteinowymi, że naprawdę na tej zwykłej półce dla tak zwanego przeciętnego człowieka możemy sobie coś wybrać, tylko musimy wziąć taki produkt i zobaczyć z tyłu na etykiecie, ile tam jest cukru, ile kalorii ma taki produkt i nagle okaże się, że możemy spokojnie skomponować swój jadłospis, naprawdę mieszcząc się w budżecie domowym.
10: Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym programie?
13: Trzeba mieć odpowiedni wiek, czyli między 40 a 65 lat, nieprawidłową glukozę naczczo, czyli jeżeli idziemy i wykonujemy taki pomiar w przychodni, on nie jest w granicach normy, ale nie jest to rozpoznana cukrzyca, możemy zgłosić się do tego programu, bądź w tak zwanej krzywej cukrowej wychodzi nam nietolerancja glukozy, czyli jak zjemy posiłek, ten cukier nam skacze, nie jesteśmy w stanie nad nim zapanować, ale musimy pamiętać, nie jest to program dla osób z rozpoznaną cukrzycą, my chcemy jej zapobiegać, chcemy dać tutaj mieszkańcom coś, co na przyszłość może pomóc im w tym zdrowym stylu życia i rezygnacji z kolejek do diabetologa.
10: Ja wiem, że to nie jest choroba, ale czy w tym się mieści też insulinooporność?
13: Dokładnie tak, mieści się insulinooporność. Są te właśnie wysokie cukry po posiłku, gdzie organizm nie może sobie dać z nimi rady. Nie jest to jeszcze cukrzyca, ale jest to taki stan, gdzie możemy jeszcze coś zrobić i mamy szansę odwrócić ten trend. Mamy szansę powrócić do prawidłowej masy ciała, do prawidłowej przemiany tutaj węglowodanów i odwlec w czasie zachorowanie, bądź w ogóle go uniknąć. Tak samo jeżeli chodzi o powikłania w cukrzycy, bo też wszyscy powinniśmy o tym pamiętać, tak? Powikłania wzroku, słynne stopy cukrzycowe. My chcemy wrocławian przed tym ustrzec.
10: Gdzie szukać informacji?
13: Informacji szukamy we wrocławskim Centrum Zdrowia, bądź na stronie www.wrocław.pl w zakładce Zdrowie.
11: Zdrowy Wrocław.
10: We Wrocławiu działa też program profilaktyki raka piersi. I to nie tylko w październiku, czyli w miesiącu, który od lat kojarzy się z profilaktyką tego nowotworu. Wrocław od ponad 30 lat wspiera mieszkanki w dbaniu o zdrowie piersi. Miejski program profilaktyki raka piersi działa od 1995 roku. Zwiększa świadomość zdrowotną kobiet i zachęca do regularnych badań. Program w tym roku skupia się na edukacji zdrowotnej, budowaniu tzw. czujności onkologicznej oraz wspieraniu zdrowego stylu życia. Program jest bezpłatny i skierowany do wrocławianek od 18 roku życia. A wszystko odbywa się w punktach edukacji zdrowotnej. To są indywidualne edukacje zdrowotne. Uczestniczki otrzymują instruktaż samobadania piersi w punktach edukacji zdrowotnej. Wsparcie dietetyczne. W razie potrzeby uczestniczki zostaną skierowane do dietetyka. Na realizację tego programu miasto przez ponad 30 lat przekazało około 27 milionów złotych. W tym roku kolejne 425 tysięcy.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
15: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
16: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Kilka tysięcy lat potrafią mieć przedmioty, które można zobaczyć w Muzeum Archeologicznym we wrocławskim Arsenale. Każdy z nich to oczywiście osobna opowieść. Was zapraszam do poznania jednej z nich. O słynnym już baranku spod Wrocławia, dokładnie z Jordanowa Śląskiego.
11: Muzea we Wrocławiu.
17: Ta figura barana wykonana jest z gliny, ma wysokość ponad 32 cm, długość 37 cm, waży ponad 3,5 kg. Krystyna Jarysz, adiunkt w Muzeum Archeologicznym, oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia. Jest to figura wykonana z gliny, wewnątrz jest pusta. Została odkryta ponad 100 lat temu, w 1925 roku, podczas eksploatacji żwirowni w Jordanowie Śląskim. Tam w związku z tym, że już wcześniej w tej żwirowni pracownicy natykali się na zabytki archeologiczne, to tam też był prowadzony taki nadzór archeologiczny i właśnie osoba, która prowadziła ten nadzór, została powiadomiona, że coś znaleziono. Więc niezwłocznie ten człowiek się tam udał i okazało się, że na głębokości około pół metra znaleziono właśnie figurę tego barana. Figura spoczywała na lewym boku, prawy bok był uszkodzony i podczas eksploracji tył barana został też uszkodzony, więc tutaj widzimy ten jeden bok i tył został zrekonstruowany jeszcze w czasach przedwojennych.
1: A ja właśnie chciałam powiedzieć, że świetnie zachowany.
17: No tak, ogólnie jest bardzo dobrze zachowany, bo jest kompletny. To nie jest tak, że czegoś brakuje, bo bardzo często podczas badań archeologicznych natykamy się na naczynia czy przedmioty wykonane z gliny, ale i nie tylko z innych surowców, nie całe. Natomiast tu było takie szczęście, że ta figura była cała. On jest dość duży i jest unikalny, dlatego że z tego okresu i można się pokusić nawet o stwierdzenie, że może i trochę z późniejszych. Nie znamy takiego tak dużej figury zwierzęcej z terenu Europy. Oczywiście w tym okresie, bo to mówimy o okresie mniej więcej 5000 lat temu, właśnie znane są, no może przedstawienia wizerunki zwierząt, czy baranów, czy głów zwierzęcych, baranków z tego okresu, ale to są bardzo małe przedmioty. Na przykład uszka, naczyń, to są bardzo małe, lub też znamy jedną główkę, którą odkryto też przed wojną, główkę barana, bardzo małą, z osady właśnie tej kultury, bo mówimy o kulturze pucharów lejkowatych, z Głogowa Nosocic.
18: A to jest tak, że skoro ta figurka została znaleziona pod Wrocławiem, można zakładać, że ona stamtąd dokładnie pochodzi, czy była jakoś przemieszczana na przestrzeni lat?
17: Została tam znaleziona, przy baranie znaleziono jeszcze fragment ostrza krzemiennego oraz naczynie typowe dla kultury pucharów lejkowatych, czyli puchar lejkowaty. Mniej więcej niecały metr dalej znaleziono jeszcze kubek należący do tej kultury i fragmenty ceramiki. Niestety obecnie nie zachował się ten puchar lejowaty ani ten narzędzie krzemienne, natomiast mamy jeszcze ten kubek w zbiorach, on jest niecały, oraz te fragmenty ceramiki. Co do barana, całkiem niedaleko, bo też w Jordanowie, ale niedaleko od znalezienia figury barana znaleziono również osadę tej społeczności kultury pucharów lejkowatych, więc ten baran wydaje się, że był wykonany właśnie przez tę społeczność, która te tereny wówczas zamieszkiwała.
18: Dlaczego oni wykonywali figurę barana? Tak po prostu dla ozdoby? Czy to nie jest takie proste?
17: No tak, proste byłoby, bardzo proste odpowiedzieć, natomiast to są czasy, przypomnijmy, mówimy tu o okresie 5000 lat temu. Nie mamy do tego czasu, z tego okresu żadnych źródeł pisanych, więc tu nie możemy mówić czegoś z całą pewnością. Natomiast, no cóż, on jest unikalny, bo jest to rzadkie znalezisko, tak jak już wspomniałam. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wiemy, że społeczności rolnicze, a to jest właśnie ten okres neolitu, no dla nich było bardzo ważne zwierzęta, te zwłaszcza hodowlane, więc zapewne baranek i pewnie i inne zwierzaki, no były istotne dla tych społeczności, bo oprócz oczywiście takiej funkcji, no te zwierzęta miały funkcje użytkowe, wiadomo, związane z pożywieniem, natomiast no barany też mają runo, mają wełnę, można z tego później wykonywać odzież, różne tkaniny, które się przydają i tak dalej, więc zapewne ten baran, w ogóle baran, pełnił istotną rolę dla tych społeczności. Ale jaką konkretnie rolę mogła pełnić ta figura? No, tego się nie dowiemy. Zapewne było to związane z jakimś systemem wierzeń. Możemy tak przypuszczać dla tych ludzi. On był istotny. Można też, może przez analogię, ale dość odległą, żeby sobie to jakoś wyobrazić, też zajrzeć nawet do Starego Testamentu. To są inne czasy troszkę, inne miejsce, trochę inni ludzie. Natomiast tam też jest mowa na przykład o składaniu ofiar z baranków. I w ogóle ten motyw tego baranka był bardzo ważny dla wierzeniach, w religiach tych starożytnych z Bliskiego Wschodu. Także możemy założyć, że ten baran jordanowski zapewne też był bardzo ważny dla tych ludzi, ale niestety szczegółów nie poznamy już.
18: A jeśli chodzi o taką bardziej niedawną przyszłość, to ta konkretnie figurka barana z Jordanowa, ona też jest ważna dla nas oprócz tej wartości historycznej, bo też została odwzorowana nieraz.
17: Tak, jak najbardziej. No jedna rzecz, że muzea też sobie jakby robią kopię tej figurki i po prostu zwiedzający mogą po prostu zobaczyć, jak to wyglądało, jak taka figura wyglądała. To jest jedna rzecz. Natomiast też z tego, co wiem, to gmina Jordanów ma w herbie właśnie tego barana. No to bardzo cieszy, że ten baran jednak gdzieś funkcjonuje w szerszej świadomości.
18: A to jest taka naturalna droga dla znalezisk właśnie takich wokół Wrocławia, że one trafiają do Wrocławia, do muzeum, czy jakby wyjątkowość tego znaleziska sprawiła, że on tu jest?
17: To znaczy, on został odkryty w 1925 roku i tutaj we Wrocławiu, w ówczesnym Wrocławiu, to było bardzo duże muzeum, które miało taki bardzo prężnie, mocno rozwinięty dział archeologiczny i tutaj faktycznie dużo, bardzo dużo, znakomita większość znalezisk właśnie z wykopalisk czy z przypadkowych znalezisk archeologicznych trafiała właśnie tutaj do muzeum i dlatego ten baran tutaj się znalazł. Natomiast on jest wyjątkowy dlatego, że po prostu jest takim baranem.
18: I można go podziwiać na stałej wystawie.
17: Tak, jak najbardziej naszego barana można podziwiać na stałej wystawie w Muzeum Archeologicznym w Arsenale, na drugim piętrze. On jest w odrębnej gablocie.
18: W Arsenale oprócz Muzeum Archeologicznego mieści się też Muzeum Militariów i w nim również można znaleźć różne ciekawe przedmioty.
11: Ciekawa wystawa we Wrocławiu.
19: Doktor Mariusz Cieśla, kierownik Muzeum Militariów.
18: Jesteśmy przy
19: krzywolufowym, ciężkim karabinie maszynowym.
18: I co to jest za broń? Dlaczego ona jest warta osobnej opowieści?
19: Może zacznę od 2002 roku, bo wtedy zaczyna się jej historia w Arsenale. Broń tą znaleźliśmy w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki w dzisiejszej Akademii Wojsk Lądowych.
18: Napisali... Razem z innym, tak, z innymi, tak?
19: Tak, tak. Dokładnie. Znalazłem to ja, bo ja wtedy jeszcze służyłem w wojsku, bo jestem byłym wojskowym i kierownik wtedy, pan Jerzy Zarawski, wystosował odpowiednie pismo do władz wojskowych i nam ta broń została nam dana w darze. Zresztą tutaj jest dyplom, akt przekazania, który podpisał ówczesny dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego, generał Baranowski.
18: Ale to ona była w magazynie po prostu, czy...
19: Tak, tak. Była w takim miejscu, gdzie szkolono podchorążych właśnie z broni strzeleckiej. Między innymi to była taka ciekawostka, jako ten karabin krzywolufowy. Ale tutaj odnośnie przekazania nam tego karabinu, niestety bardzo szybko zareagowało Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i skontaktowało się z Ministerstwem Obrony Narodowej i minister Obrony Narodowej anulował decyzję dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego i tą broń przyznał Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. No odwołaliśmy się, ale wtedy ministrem był pan Szmajdziński. On podtrzymał swoją decyzję i od 2003 roku broń ta jest na stanie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, ale u nas jest w długoletnim depozycie i można ją tutaj oglądać.
18: I robi wrażenie, w sensie wydaje mi się, że to jest bardzo, no jest nawet napisane, ciężka.
19: Tak, ciężka. W zasadzie broń ta jest w stanie magazynowym, to znaczy ona chyba nigdy nie była strzelana i dlatego pani zapytała na początku, na czym polega jej wyjątkowość, na tej krzywej lufie. I poza tym jest to jedyny egzemplarz w Polsce, tylko jeden. I
18: czyli to była jakaś pomyłka przy produkcji?
19: Nie, to nie była pomyłka. Tutaj, jak wspomniałem, ten 2002-2003 rok, na początku nie wiedzieliśmy, po co Rosjanie zrobili coś takiego, bo to jest rosyjska broń. Na pokrywie komory nabojowej jest znak zakładów w Tule, które produkują broń. To też samowary, ale w większości broń. I pod spodem jest rok produkcji 1953. No to tu taką anegdotkę żeśmy ukuli, że rok 1953 to jest rok śmierci Józefa Stalina. No i wtedy była aż taka załowa w Związku Radzieckim, że lufy opadały nawet, prawda? Ale nieprawda. Nieprawda, Rosjanie zrobili to na początku lat 50. Powstała koncepcja u nich robienia takich umocnionych stanowisk obronnych wzdłuż swoich granic, zwłaszcza granicy rosyjsko- czy radziecko wtedy jeszcze fińskiej i radziecko-chińskiej. I tam te karabiny maszynowe były właśnie w użyciu. Ale nie wiemy, ile ich wyprodukowali, czy one tam dalej są, nie wiemy tego. To ciekawostka, bo w żaden sposób nie jest to efektywna broń. Nie, to jest ślepy zaułek. Każdy karabin ma prostą lufę i tutaj tak to do dzisiaj produkują. Natomiast no, Rosjanie zrobili coś takiego, nam dali jedną sztukę, być może po to, żeby pokazać, prawda, że oni potrafią zrobić nawet karabin z krzywą lufą, żeby pokazać swoją technikę.
18: Ale w jaki sposób to trafiło do Wrocławia w ogóle? No bo skoro taka broń jest...
19: tego nie wiemy. Są takie poszlaki czy wzmianki w internecie, że w latach 70. broń ta była w WAT-ie, czyli Wojskowej Akademii Technicznej. I oni być może to oglądali, bo to jest, oni zajmują się techniką, między innymi techniką broni strzeleckiej. Tak? I później być może trafiła, nie wiem, czy to będzie lata 70., czy lata 80., trafiła do tej, do Wrocławia.
18: Być może.
19: Znaczy, no raczej chyba tak, bo wojsko, jeżeli była w WAT-ie, to tutaj do naszego sławnego zmechu trafiła, tylko no nie wiemy w jakim czasie. No, bo jak ciekawostka pokazywane, to nie jest jakaś super technika, ale ta krzywa lufa robi wrażenie. Tu dodatkowo jest skrzynia, gdzie są dwie lufy jeszcze do tak zwane zapasowe i tu mamy na tym schemacie stanowisko. Bo ono było całe wkopane w ziemię, bo to było takie pancerne stanowisko, umocnione, także żołnierz tam był bezpieczny.
18: A widać, czy ktoś to próbował w ogóle nabić na przykład?
19: To znaczy, mówisz strzelać tego?
18: Tak, nie. Strzelać, rozumiem, że pan powiedział, że nikt z tego nie dałoby się, ale...
19: Nie, dałoby się.
18: Dałoby się.
19: Tak, Rosjanie mówili, że z tego się da strzelać. Nawet no, tu jest celownik, taki peryskop. To jest taki celownik na zasadzie taki sam jak peryskop okrętu podwodnego, bo jest tylko jedna publikacja na temat tego, Polska. To jest w Nowej Technice Wojskowej numer 3 z 97 roku. Jest taki artykuł na jedną stronę. W większości to są rysunki, ale autor tam mówi właśnie, że cała treść jest przetłumaczona z tajnej radzieckiej instrukcji. Także może już więcej nie mówmy, bo faktycznie jest to tajne.
18: Dobrze. I można tę broń na stałe tutaj oglądać.
19: Tak jest. Tak jest. Tutaj można na stałe sobie tą broń zobaczyć. No jak powiedziałem, jest to taka bardziej ciekawostka, bo będziemy też ślepy zaułek, bo ta lufa na pewno bardzo się szybko zużywała przy strzelaniu, trzeba było ją wymieniać, chociaż no, instrukcja według artykułu w Nowej Technice Wojskowej, wyszkolony żołnierz wymieniał lufę w 15 sekund. Może tak było, trudno tutaj to się z tym nie zgodzić, ale może tak było, że wymieniał, ale trzeba ją było wymieniać dość często, bo szybkostrzelność tej broni była duża, no to było 1000-1500 strzałów na minutę.
18: Budzi ta broń zastanowienie zwiedzających? Zwraca uwagę?
19: Tak, ale tak z uśmiechem.
1: Broń palna zajmuje sporo miejsca we wrocławskim Muzeum Militariów, ale znajdują się tam też m.in. unikatowe kolekcje hełmów czy białej broni.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
15: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu. Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
20: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Startupy we Wrocławiu rozwijają się bardzo dynamicznie. I nie mówimy już tu o zwykłych, ale nowych aplikacjach na telefon. Teraz mówimy już o projektach, które wymagają pracy naukowców, którzy na przykład budują kamery, które latają w kosmos i robią zdjęcia satelitom. Produkują specjalne drobinki chemiczne, dzięki którym ekrany w naszych telewizorach świecą jaśniej i mają lepsze kolory. Temu, jak branża rozwija się we Wrocławiu i jak podbija świat, od lat przygląda się Michał Karbowiak z Polish Tech Minds.
21: Nasz Wrocław.
22: Wrocław jest jednym z czołowych, nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej, ośrodków startupowych, czyli tych miejsc, gdzie istnieją, są zakładane firmy technologiczne o wysokim potencjale wzrostu. To wynika zarówno z potencjału samego miasta, z potencjału wrocławian, czyli najczęściej studentów uczelni wyższych, ale wynika też z tak zwanego ekosystemu, czyli ze wszystkiego tego, co powoduje, że taka firma może urosnąć. Startup to jest młoda firma technologiczna o wysokim potencjale wzrostu. Gdybym miał się odwołać do takiego najbardziej jaskrawego przykładu, no to 11 Labs, czyli firma założona przez dwóch Polaków, która łączy w sobie technologię AI i głosu. Wydaje mi się, że w ciągu 4 lat urosła do 11 miliardów dolarów wyceny, czyli w ciągu 4 lat ten wzrost jest wykładniczy, zarówno jeżeli chodzi o wartość spółki, liczbę klientów. To jest chyba taki najbardziej jaskrawy przykład. Są także inne, również związane z Wrocławiem.
10: No właśnie, porozmawiajmy trochę o takim myśleniu, które we Wrocławiu się zrodziło i które rzeczywiście nie tylko w Polsce, ale na świecie widać.
22: No, według ostatniego raportu National Foundation for American Policy jest 9 Polaków w Dolinie Krzemowej, którzy zbudowali firmę wartą $1 miliard lub więcej. To są firmy, które pozostają wyłącznie w prywatnych rękach, więc nie wyszły jeszcze na giełdę. No i wśród nich jest firma Starburst, założona przez Kamila Bajdę-Pawlikowskiego, absolwenta Politechniki Wrocławskiej. Człowieka, który nawet na wczesnych etapach swojej kariery zawodowej pracował we Wrocławiu. Ona jest wyceniana na $3.3 miliarda, a zajmuje się połączeniem big data, czyli wielkich zbiorów danych z AI, czyli sztuczną inteligencją. No i to jest taki, powiedzielibyśmy z angielskiego, role model, taki wzór, na który mogą się powoływać, moim zdaniem, wrocławscy startupowcy.
10: Co jeszcze tutaj powstało?
22: No mamy choćby Infermedicę, czyli znowu AI w ochronie zdrowia. Jest oczywiście Brand24, czyli narzędzie do monitoringu internetu. Jest Text, który kiedyś nazywał się LiveChat. To są już oczywiście firmy o określonej historii, ale wymieniam je dlatego, że mają taki wysoki komponent technologiczny i są po prostu rozpoznawalne nie tylko na świecie, czy właściwie nie tylko w Polsce, ale również na świecie. I mam nadzieję, że takich przykładów będzie z każdym rokiem coraz więcej.
10: Przyglądasz się temu, analizujesz to. Twój ostatni raport co pokazuje?
22: On pokazuje, że jest ogromny wpływ polskiej diaspory technologicznej w Stanach Zjednoczonych, czyli że właśnie są Polacy, którzy zakładają miliardowe biznesy i trzeba sobie powiedzieć, że to są wyceny na przykład $850 miliardów OpenAI, stworzona przez Wojtka Zarębę z Kluczborka. To są pieniądze właściwie niewyobrażalne, moim zdaniem. No i też niewyobrażalny jest wpływ, no bo OpenAI to oczywiście twórcy czata GPT. Takich przykładów jest więcej. Cieszę się, że są wśród tych założycieli także kobiety, jak Joanna Kochania, która jest współzałożycielką takiej firmy Upside, wycenianej na $1.5 miliarda. To nie są tylko dane amerykańskie, dane takiego portalu europejskiego, który się nazywa Deal Room, pokazują, że suma tych jednorożców, na to się mówi, czyli startupów wartych przynajmniej $1 miliard, gdyby ich podzielić między założycielami te pieniądze, to by było $125 miliardów na Polskę przypada. To jest czwarte miejsce w Unii Europejskiej, piąte w Europie, licząc Wielką Brytanię, a nie licząc Rosji, więc wpływ tej diaspory i to, co ona potrafi stworzyć technologicznie, jest ogromny.
10: Ja mam trochę problem, żeby sobie wyobrazić te pieniądze.
22: Nic dziwnego. Myślę, że dla każdego z nas kwota $850 miliardów czy $125 miliardów, one się już w pewnym sensie zlewają i nie możemy sobie ich wyobrazić, ale to tylko pokazuje skalę wpływu Polaków w sektorze technologicznym. Chcę powiedzieć, że na przykład z Wrocławia pochodzi Łukasz Kajzer, czyli człowiek, który był współautorem takiej absolutnie przełomowej pracy Attention is All You Need i to jest praca, która postawiła nowy fundament pod rozwój sztucznej inteligencji. Łukasz, czyli to wszystko, co dzisiaj znamy, to są tak zwane modele transformatorowe, czy architektura transformatorów. Natomiast Łukasz jest też doradcą i inwestorem w takiej spółce, która się nazywa Pathway i która dzisiaj zastanawia się, co będzie dalej, czyli jak sztuczna inteligencja może się rozwijać taniej, bo problemem, który zauważamy, do rozwoju sztucznej inteligencji potrzeba a. potężnych środków, b. potężnej mocy obliczeniowej, c. nieprawdopodobnej ilości energii. A Pathway pracuje nad tym, jak zrobić tak, żeby to wszystko można było robić efektywniej i opracowuje model, który ma upodobnić sztuczną inteligencję do inteligencji człowieka. Czyli gdybyśmy to mieli tak obrazowo powiedzieć, to dzisiejsze modele sztucznej inteligencji są trochę jak papuga, którą możemy napełnić wieloma danymi, ona je będzie powtarzać, ale nie nie będzie ich rozumieć, a Pathway pracuje nad rozwiązaniem, które ma upodobnić AI do dziecka, które w procesie rozwoju nabiera nowych umiejętności i w czasie staje się coraz lepsze, coraz mądrzejsze. No i to jest rozwiązanie, które jest wspomagane w cudzysłowie z Wrocławia, dlatego że współzałożycielem tej firmy i szefem jej technologii jest Jan Chorowski, który jest po Uniwersytecie Wrocławskim.
10: No, jak tak cię słucham, no to mam wrażenie, że big data, sztuczna inteligencja, to jest taki core tych startupów.
22: Pewno jest tak, że dzisiaj mamy po prostu do czynienia z rewolucją sztucznej inteligencji, co z kolei powoduje, że te najlepiej wyceniane firmy raczej pochodzą z tego sektora i właśnie cały software, oprogramowanie w cudzysłowie kręci się wokół wielkich zbiorów danych big data bądź sztucznej inteligencji. Natomiast zupełnie nie lekceważyłbym takiego sektora biotechnologicznego, czyli wszystkiego tego, co możemy zrobić i zrozumieć w obszarze generowania leków na przykład, czy po prostu wspomagania biologicznego rozwoju człowieka. Myślę, że takie trendy też są obserwowalne, a najbardziej przełomowy będzie ten, który te dwa strumienie połączy, czyli ten, w którym oprogramowanie nieprawdopodobnie wysokiej jakości wykorzystamy do tego, żeby ludzie byli zdrowsi, żyli dłużej, bądź mogli wyleczyć choroby, z którymi się dzisiaj męczymy.
10: Wróćmy trochę do twojego raportu, bo powiedzieliśmy o liczbach. A jakie są wnioski z tego raportu? Co z niego wynika?
22: Wniosków jest kilka. Pierwszy jest taki, że Polska na pewno może skorzystać na tym, jak wspaniałych przedsiębiorców technologicznych ma i to jest, czyli oni są pewnymi naturalnymi ambasadorami naszego kraju na świecie. Drugi wniosek jest taki, że musimy zrobić wszystko, żeby oni ze swoimi doświadczeniem i pieniędzmi do Polski wrócili. Oni nie muszą się tu przeprowadzać, wystarczy, że będą inwestować w te firmy, bo już rozumiemy, że zawsze wtedy, kiedy oni się dokładają do rozwoju tych firm, to te firmy rosną szybciej niż bez nich. A trzecia rzecz jest taka, że musimy bardzo pracować także z polską diasporą technologiczną, no bo jeżeli Polaków, którzy założyli miliardowe biznesy w Stanach jest 9, to Hindusów 96, a przedstawicieli Izraela 60. Jest kogo gonić, jest po co gonić, ale są też zdrowe fundamenty, żeby to zrobić.
10: No właśnie, jak to nas plasuje? Jak byś to ocenił?
22: Myślę, że bezapelacyjnie Polska znajduje się w czołówce światowej, jeżeli chodzi o jakość, szczególnie informatyków, i to pokazują akurat wszystkie rankingi. My ich fenomenalnie kształcimy. Część z nich odnosi spektakularne sukcesy w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, więc w skali do gospodarki to jest nawet trochę lepiej, czy w skali do wielkości kraju. Czyli polscy inżynierowie to jest dzisiaj serce OpenAI, to są ludzie zaangażowani w NVIDIA i w cały sektor rozwoju sztucznej inteligencji. Pytanie jest tylko takie, największe wyzwanie, jakie stoi, to jest połączenie Polski z tą polską diasporą technologiczną, ale to się też zmienia, dlatego że przykładowo założyciel firmy Apple, Steve Woźniak, pochodzące to nazwisko jest oczywiście z Polski, on miał polskiego tatę, ale dla niego Polska była takim dalekim krajem. Dla Luka Noska, który się już w Polsce urodził i jest inwestorem Ilona Muska, to jest kraj urodzenia i takiego, gdzie się odwiedza rodzinę. A już dla Matiego Staniszewskiego, czyli współzałożyciela Eleven Labs, wycena $11 miliardów, to jest kraj pierwszych inwestorów, pierwszych klientów, przyjaźni, mentorów i rozwoju talentu. To połączenie z Polską jest coraz silniejsze. I są dzisiaj młodzi, fantastyczni polscy innowatorzy, jak Fryderyk Wiatrowski, choćby z Victor.com, który mówi, ja nie chcę budować firmy nigdzie indziej. Ja chcę ją budować właśnie w Polsce.
10: Naturalnie mi przychodzi na myśl ta dyskusja, która się też przetoczyła ostatnio przez Polskę i przez Wrocław, o inwestycje w naukę, żeby zwiększyć te nakłady do 3% PKB, czyli jakby twój raport, twoje obserwacje i w ogóle to, co się dzieje na rynku startupowym, pokazuje, że inwestycja w naukę, inwestycja zdolnych, mądrych ludzi naprawdę przynosi efekty.
22: Bezapelacyjnie inwestycja w naukę przynosi efekty, przy czym trzeba powiedzieć, że to musi być mądra inwestycja, czyli również polska nauka musi się zmienić. To nie wystarczy dosypać do niej pieniędzy. Mam na myśli że jednak w porównaniu do tych amerykańskich uniwersytetów czy zachodnich, nasze są dość schierarchizowane, takie zastane, powiedziałbym, organizacyjnie, mam na myśli wyższe uczelnie. Dlatego pojawiają się pomysły, także pochodzące z Wrocławia od profesora Leszka Pacholskiego, żeby utworzyć nowe instytuty badawcze, instytuty, które będą bardziej nakierowane na współpracę z przemysłem. Bo to, co udało się fantastycznie tym polskim innowatorom, to jest przenieść to, nad czym pracowali na poziomie naukowym, na poziom wdrożeniowy. Natomiast w Polsce jest taka dolina śmierci, prawda, między tym, co naukowcy opracowują na uniwersytetach, a to, co później jest realnie wykorzystywane w gospodarce. No i przykłady firm takich jak OpenAI czy Snowflake, współzałożonych przez Polaków w Stanach Zjednoczonych, pokazują, że wtedy, kiedy ten intelekt przeniesiemy z akademii do biznesu, dzieją się wielkie rzeczy. Ale żeby to się stało, to nie wystarczą tylko pieniądze, więc z jednej strony chodzi oczywiście o inwestycje, ale z drugiej strony chodzi też o połączenie, pewną zmianę wewnętrzną, mentalną, ale też organizacyjną polskiej nauki.
10: Wróćmy trochę do Wrocławia. A z twojego doświadczenia, czego Wrocław potrzebuje, żeby jeszcze bardziej rozwijać się w tym kierunku?
22: Z mojej perspektywy jednym z najważniejszych elementów ważnych dla dalszego rozwoju Wrocławia są połączenia międzynarodowe, w tym rozumieniu, że to jest połączenie wrocławskiego ekosystemu z innymi międzynarodowymi ekosystemami, takimi choćby jak Berlin czy Praga, czy może w dalszej części po prostu Dolina Krzemowa. Dlatego, że to jest jedno wielkie koło zamachowe. Nie jesteśmy samotną wyspą, czyli jeżeli firma rozwija się we Wrocławiu, to stety albo niestety, żeby pozyskać nową rundę finansowania, czyli dostać zastrzyk kapitału, musi go szukać także na innych rynkach. Także dlatego, że dolar czy euro są po prostu inaczej przeliczane na złotówki. Poza tym geniusz nie rozwija się w izolacji. Żeby geniusz mógł rozbłysnąć, rozkwitnąć, to potrzebuje innych fantastycznych ludzi, także tych, którzy mieszkają w innych częściach świata. W związku z czym, jeżeli stworzymy rodzaj, ja bym powiedział nawet nie mostu, bo most jest taki statyczny, to musi być rodzaj przepływu intelektualnego pomiędzy Wrocławiem a największymi ośrodkami na świecie, takimi jak Palo Alto, to wtedy będziemy mogli mówić o prawdziwym rozwoju ekosystemu. Ale chodzi właśnie o dynamikę i o to, żeby nie budować rzeczy we Wrocławiu tylko dla Wrocławia, tylko żeby budować we Wrocławiu rzeczy dla świata.
0: Ważne dla mieszkańców Wrocławia.
10: Jubileuszowa 10. edycja największej konferencji technologiczno-biznesowej Made in Wro odbędzie się w dniach 27-28 października we wrocławskiej hali stulecia.
3: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
23: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Radia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Za dużą część wypadków odpowiadają młodsze osoby, szczególnie też często poważniejszych wypadków.
5: Świeżo upieczeni kierowcy na drogach Dolnego Śląska po niedawnych zmianach przepisów. O nich u nas posłuchacie. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a zanim przeniesiemy się na drogi, to najpierw o miejscu, z którego kiedyś we Wrocławiu startowały samoloty. Teraz więc Gądów Mały.
6: Remonty we Wrocławiu.
7: Aleksandra Lipertowska, Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu. Lotniczo 22. Kiedyś port lotniczy, faktycznie dzisiaj budynek spełnia już absolutnie inne funkcje. Ma przede wszystkim funkcje mieszkalne. Mamy tam 32 lokale komunalne, a także 5 lokali użytkowych. Mieszczą się tam m.in. przedszkole czy siedziba Rady Osiedla.
5: To bardzo stary port, dodajmy.
7: Mówimy o budynku, który wchodził w skład całego dużego portu lotniczego we Wrocławiu. Co ciekawe, był to pierwszy port lotniczy w mieście. Miał funkcję sportową, ale także wojskową. Co ciekawe, w skład dużego kompleksu wchodziły również zakłady produkcji maszyn i na terenie tamtego portu lotniczego wyprodukowano ponad 1000 szybowców. Ot, taka ciekawostka. Lotnisko i całą tą infrastrukturę zlikwidowano w 1985 roku i ostał się właśnie ten budynek, który zmienił już całkowicie swoją funkcję na mieszkalną.
5: W jakim stanie jest ten budynek?
7: Dzisiaj budynek jest systematycznie remontowany. W październiku podpiszemy już umowę z wykonawcą na remont klatki schodowej. Zostanie ona pomalowana. Co ciekawe, część klatki schodowej ma drewniane podłogi, wyremontowane zostaną także schody. To wszystko po uzgodnieniach z konserwatorem zabytków.
5: Ale to ta drewniana podłoga tam zostanie?
7: Drewniana podłoga zostanie, ona jest w bardzo dobrym stanie. Pomalowane zostaną również wnętrza, odrestaurowane zostaną schody. Również stara stolarka okienna zostanie wymieniona na nową.
5: Budynek jest sukcesywnie remontowany. Możemy powiedzieć, jakie prace już za nami, a jakie jeszcze w przyszłości czekają miasto?
7: Budynek utrzymany jest ogólnie w bardzo dobrym stanie. Po prostu jako zarządca budynku musimy dbać również o ten stan, jego stan techniczny. Stąd niezbędne jest pomalowanie. W minionym roku pomalowaliśmy sąsiednią klatkę schodową. Teraz przyszedł czas na kolejną.
5: A skoro o remontach, to jeszcze o pracach na największym kamienicznym podwórku we Wrocławiu.
7: Aleksandra Lipertowska, Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu.
5: Największe podwórko we Wrocławiu, ono ma już pewne prace za sobą i jeszcze pewne prace przed nim.
7: Tak, podwórko na Ubinie w kwartale ulicy Nowowiejskiej, ulicy Jedności Narodowej Daszyńskiego, a także ulicy Żeromskiego jest jednym z większych podwórek we Wrocławiu i ma bardzo, bardzo ciekawą historię. Taką mogłabym powiedzieć, można by powiedzieć społeczną, ponieważ remonty zapoczątkowali sami mieszkańcy, ponieważ chcieli, ażeby na tym podwórku powstał plac zabaw i tak też się stało.
5: Wrocławski budżet obywatelski?
7: Był to projekt Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Tak też się stało. Projekt wygrał. Plac zabaw powstał. Bardzo przyjemny zestaw do wspinaczki, urządzenia do balansowania. Pojawiły się też tablice sensoryczne, a także, co ciekawe, takie mini trasy rowerowe dla młodszych użytkowników.

0: będzie więcej nasadzeń zieleni. Co ciekawe, kiedyś na tym podwórku był taki labirynt stworzony z zieleni, z krzewów i on zostanie zrekultywowany, naprawiony, dosadzona będzie nowa zieleń, taka, żeby dzieciaki mogły dalej korzystać z tego labiryntu.
1: To jest jedna z części, tak? Bo nie ostatnia tych prac.
0: Nie ostatnia. Pomimo tego, że w październiku ogłaszamy przetarg na roboty budowlane, podwórko, które ma ponad 2 hektary, będzie zaaranżowane w całości. Będziemy szukać wykonawcy, projektanta, który nam przygotuje dokumentację projektowo-kosztorysową na całość już podwórka, czyli już nie tylko ta plac, nie tylko ten plac zabaw bliżej ulicy Żeromskiego, ale mówimy teraz już o zagospodarowaniu całego kwartału. To będzie bardzo duże przedsięwzięcie, ponieważ nawiązaliśmy współpracę przy pomocy Wydziału Klimatu i Energii z instytucjami zewnętrznymi, ponieważ bardzo nam zależy na tym, ażeby wyjść naprzeciw zmianom klimatycznym, które aktualnie następują. Chcemy zadbać o retencję wody. To jest dla nas bardzo ważne, ponieważ już od wielu lat, w momencie kiedy wprowadzamy zieleń na podwórko, dbamy o to, ażeby to były takie rabaty bezobsługowe, czyli takie, kiedy zieleń już raz posadzona, nie będzie potrzeby jej dosadzania, nie trzeba będzie wymieniać tej zieleni, na przykład z powodów takich, że rośliny miały za sucho i uschły. Patrzymy na podwórko pod kątem właśnie takim, czy ono jest dobrze nasłonecznione, czy ono jest bardziej, ma cień, czy ono, nie wiem, ma zastosowanie doliny wodne. I tak dobieramy zieleń, ażeby ona się przyjęła i żeby dobrze wzrastała.
1: I są inne kwestie zapewne do rozwiązania. Śmietniki, miejsca parkingowe, drogi przejazdowe. Będzie to dogadywane z mieszkańcami podwórka?
0: Zdecydowanie tak. Projektant, który zostanie wybrany, to będzie jego zadanie. On będzie musiał przygotować koncepcję, która będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Po pierwsze, on przygotuje koncepcję już w oparciu na to, co zastanie. Czyli plac zabaw, który już powstał oraz rozbudowaną część sportową. Spotkamy się również z mieszkańcami, bo to ich decyzją będzie, co dalej na podwórku. Na pewno będziemy musieli zadbać o miejsca postojowe, o miejsca zbiórki odpadów, a także wytyczenie ciągów pieszych i pieszojezdnych.
1: To jesteśmy na takim etapie przygotowania do tych prac. Kiedy będziemy mogli mówić o efektach?
0: Mieszkańcy na pewno będą widzieć cały czas, że coś się dzieje na podwórku. Te zmiany, które zaszły w poprzednich latach, teraz w październiku, kiedy ruszą kolejne prace remontowe, to będzie kolejny sygnał na to, że prace dzieją się na podwórku i one będą trwały. Już wspomnieliśmy, podwórko ma 2 hektary, czyli jest bardzo dużo, zatem remont na tym podwórku może potrwać nawet do 2030 roku.
1: No właśnie, to jest takie podwórko, ogromne podwórko kamieniczne, ale są tam też oficyny. Jak to się stało, że ono jest tak duże?
0: Podwórko dzisiaj bardzo duże, wcześniej wyglądało zupełnie inaczej. Na podwórku mieściły się fabryki, zakłady, które nie przetrwały do dzisiejszych czasów, ale pozostały fundamenty, więc zobaczymy, co odkryjemy przy pracach budowlanych.
1: I jeszcze jedna ciekawostka. Kiedyś na terenie tego podwórka mieściły się winnice. A teraz już, tak jak obiecałam wcześniej, przenosimy się na drogi Wrocławia i Dolnego Śląska.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Wrocławia.
3: Komisarz Rafał Gredżuk, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
1: Początek września przyniósł nam zmiany w przepisach, jeśli chodzi zwłaszcza o młodych kierowców, ale nie tylko. Co się zmieniło?
3: No właśnie, te przepisy dotyczą najbardziej tych młodych kierowców, te osoby, które uzyskują uprawnienia po raz pierwszy. Tak jak już jakiś czas temu zostały wprowadzone przepisy, że prawo jazdy w Polsce kategorii B można zrobić od lat 17. Tutaj taka osoba, która zrobi po ukończeniu tego 17 roku życia, będzie miała okres próbny na 3 lata. Jeżeli zrobimy od 18 roku życia, no to 2 lata będzie ten okres próbny. No i tutaj właśnie się zaczyna, co w tym okresie nam wolno, a czego nam nie wolno. I tutaj bardzo ciekawą rzeczą, zupełnie odmienną od tego, co było wszystkiego, czyli ten 0 promila. Tutaj taka osoba nie może w ogóle spożywać żadnego alkoholu i siadać za kółko, za kierownicę. Nie będziemy żadnych przyjmowali wtedy tłumaczeń. Po prostu młodzi kierowcy na okresie próbnym nie mogą spożywać żadnego alkoholu i jechać pojazdem. Także ich obowiązuje norma 0. Jeżeli coś takiego będziemy, stwierdzimy, że jest troszeczkę więcej, czyli jest jakieś stężenie alkoholu w wydyganym powietrzu, zatrzymujemy prawo jazdy i wobec takiej osoby ma cofnięte uprawnienia do kierowania. Druga sprawa. Jeżeli ten młody kierowca tutaj od tego 17 roku życia przez pół roku musi jeździć z dorosłym opiekunem na przednim siedzeniu, to też jest zapisane w przepisach. To jest kolejna taka przesłanka i ten opiekun musi mieć co najmniej 25 lat życia, od 5 lat musi mieć prawo jazdy, nie może być nigdy na zakazie prowadzenia pojazdów. Jeżeli nie będzie tego opiekuna i taka młoda osoba

0: osoba będzie jechała, no to konsekwencje są bardzo podobne. Zatrzymujemy uprawnienia do kierowania dla takiej osoby. Ona jest traktowana jako osoba, która nie ma uprawnień. Druga sprawa, kolejna rzecz. Te młode osoby, jeżeli popełnią przestępstwo bądź trzy wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu, a wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu to są wykroczenia typu kolizja drogowa, jakieś wykroczenia przeciwko pieszym, wysokie przekroczenia prędkości, wtedy po trzech takich prawomocnych wyrokach są cofane uprawnienia do kierowania pojazdem dla osób będących właśnie w tym okresie próbnym. Ciekawostką jest też taka sytuacja, że jeżeli popełnią dwa wykroczenia właśnie z tego katalogu zagrażających bezpieczeństwu, okres próbny zostaje wydłużony o kolejne 2 lata. Także tutaj bym zalecał wszystkim młodym osobom, które uzyskały uprawnienia, żeby przestrzegały przepisów prawa o ruchu drogowym, bo to będzie wtedy wszystko w porządku. No i jest jeszcze dodatkowa rzecz, bo trochę tych zmian jest. Jeśli taka młoda osoba osiągnie, przekroczy 12 punktów karnych, będzie musiała w ciągu roku odbyć taki specjalny kurs z zakresu bezpieczeństwa.
1: Dużo tych zmian, ale to jeszcze nie o wszystkich powiedzieliśmy.
0: To już nie dla młodych, to dotyczy wszystkich kierujących pojazdami. Jeżeli kierujemy pojazdem pomimo zatrzymanego prawa jazdy, czyli hipotetycznie, dajmy na przykład, zostało nam zatrzymane prawo jazdy za prędkość o więcej jak 50 km na 3 miesiące i my kierujemy tym pojazdem, no to wtedy my jako policjanci przy kontroli drogowej sporządzamy dokumentację odnośnie cofnięcia uprawnień na lat 5. No a chciałbym przestrzec, że jeżeli mamy cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdem i nadal byśmy kierowali, to popełniamy przestępstwo z kodeksu karnego kierowanie pojazdem pomimo jego cofnięcia.
1: Bezpieczeństwo, rozumiem, jest głównym czynnikiem, który spowodował zwiększenie bezpieczeństwa, zmianę tych przepisów. W Państwa ocenie to krok w dobrą stronę?
0: No myślę, że tak, że to jest krok na pewno w dobrą stronę, bo często zdarza się, że ci młodzi kierowcy, jeszcze tak niedoświadczeni, nie mający wyczucia i panowania nad tym samochodem, lubią jeździć szybciej i mają tą młodsze osoby, mają często tą tak zwaną łańską fantazję, także sądzę, że te przepisy tutaj są w stanie bardzo skutecznie zahamować potencjalne popełnianie wykroczeń przez te osoby, także to są dosyć surowe przepisy, ale skutkujące, miejmy nadzieję, że zaskutkują poprawą, znaczną poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
1: No właśnie, jak to jest na Dolnym Śląsku, bo widziałam takie stwierdzenie, że to właśnie młodzi kierowcy powodują generalnie najwięcej wypadków. Tak jest na Dolnym Śląsku?
0: A takie nie mam statystyki, musiałbym zobaczyć, także tu nie chciałbym szczelać, ale za dużą część wypadków odpowiadają młodsze osoby, tych szczególnie tych też często poważniejszych wypadków.
1: Czyli to jest tak, że brawura, chęć sprawdzenia pojazdu, czy jeszcze nieumiejętność dobra panowania nad autem?
0: Najczęstszą przyczyną wypadków w Polsce jest nieustąpienie pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu, bądź nieustąpienie pierwszeństwa w ogóle. Drugą przyczyną jest prędkość. Prędkość powoduje to, że każdy potencjalny wypadek może być tragiczny w skutkach. No właśnie chcielibyśmy powstrzymać te właśnie wszystkie niebezpieczne zachowania, które urządzają w dużej mierze też młodzi kierowcy, czyli właśnie ta brawurowa jazda, jakieś chęć sprawdzenia własnego samochodu. No tutaj teraz coraz więcej osób ma dostęp do samochodów o wysokich parametrach technicznych, także te przepisy mają ukrócić coś takiego, szczególnie wśród młodych osób, które nie do końca, wydaje im się, że coś jeżdżą, ale nie do końca znają możliwości swojego samochodu, a przypominam, że droga publiczna to nie jest miejsce do testowania swojego samochodu, także tutaj policja będzie działała z całą stanowczością, a jeżeli chcemy przetestować samochód, to zalecam korzystanie ze specjalistycznych torów jazdy, na które można się udać i tam pod okiem wyspecjalizowanego instruktora sprawdzić możliwości swojego samochodu.
1: Czy dolnośląscy policjanci planują jakieś kontrole właśnie związane z tą zmianą przepisów?
0: No oczywiście, tutaj będą te kontrole cały czas. My będziemy kontrolować te osoby w toku codziennej służby. Będziemy musieli sprawdzać właśnie, czy osoby, te, które uzyskały prawo jazdy, są na tym okresie próbnym, czy są trzeźwe. Tutaj to po prostu w czasie kontroli policjant będzie widział w systemie, kiedy osoba utrzymała. Dalej widzi w systemie, kiedy ta osoba uzyskała uprawnienia i będziemy wszystkie te rzeczy, które opowiadamy, będziemy kontrolować i sprawdzać wobec tych osób i wyciągać konsekwencje, jeżeli zostaną naruszone te przepisy.
1: Jesień to też są specyficzne warunki do jazdy.
0: Dokładnie. Szybciej robi się ciemno, czasami pada deszcz i właśnie tutaj przy takiej mżawce trzeba zachować szczególną ostrożność, ponieważ tutaj już koła inaczej, opony mogą inaczej zareagować na tej mokrej nawierzchni. Piesi są mniej widoczni, no bo też mamy tutaj niestety taką, większość ludzi się chce ubierać na ciemno i dostrzegamy ich z dalszej odległości, także zachęcałbym wszystkie osoby piesze, żeby miały jakiś taki jaśniejszy element, jeżeli już nawet nie ma, zakładają tego elementu odblaskowego, ale warto nosić te odblaski, bo one nawet w obszarze zabudowanym ratują życie, ponieważ kierowca jest w stanie z większej odległości zauważyć tego pieszego. No i wszyscy No, zachowajmy wszyscy, my musimy jako uczestnicy ruchu drogowego, nieważne czy jeździ samochodem, rowerem, hulajnogą elektryczną, czy jesteś osobą pieszą, zachowaj tą szczególną ostrożność. Nigdy się nie wchodźmy na to przejście dla pieszych, nie upewniając się, że coś nie jedzie. Nawet jeżeli jest to zielone światło dla mnie, dla pieszego, jeżeli przechodzę, no to sprawdźmy, czy nie jedzie jakiś kierowca, który no, z różnych powodów może się zagapić, może korzystać z telefonu. No, dbajmy o swoje bezpieczeństwo, zachowujmy tą szczególną ostrożność, wtedy na pewno wszystko będzie dobrze.
1: Radził komisarz Rafał Greczuk z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przyszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś zabiorę Was na Plac Budowy i do teatru. Stowarzyszenie Kobietostan to wrocławska grupa, która robi teatr w miejscach, gdzie właściwie nikt się tej sztuki nie spodziewa. W więzieniach, schroniskach dla osób w kryzysie bezdomności i w domach samotnej matki. Co dokładnie robią aktywistki, z kim pracują i co chcą pokazać publiczności, o tym w drugiej części programu, a teraz, tak jak obiecałam, Plac Budowy, Brochów i Łopata Wbita, a za niespełna 2 lata ma powstać tam 200 mieszkań na wynajem. TBS Wrocław zaczyna budowę. W bloku na parterze będzie miejsce na duży sklep, lokale usługowe, przedszkole i miejską bibliotekę, a także na nową siedzibę Rady Osiedla. Inwestycja ma spełniać standardy zielonego budynku, będzie instalacja fotowoltaiczna na dachu, a w pobliżu powstanie zielony skwer.
7: To warto wiedzieć o Wrocławiu.
8: Symbolicznie wbijamy pierwszą łopatę pod budowę mieszkań od TBS Wrocław w ramach inwestycji na osiedlu Brochów. Spotykamy się tutaj w miejscu szczególnym. Ruszamy pełną parą z budową 200 mieszkań na stabilny i tani wynajem we Wrocławiu. Nie jest to po prostu budowa, to jest największa inwestycja, którą TBS Wrocław realizuje w ramach swojego planu rozpisanego do roku 2028. Poproszę panią prezes Iwonę Gosę o kilka słów.
9: Inwestycja planowana jest do oddania już do zasiedlenia w drugim kwartale 2028 roku. Wykonawca rozpoczął już ciężkie roboty związane z wykopami pod część garażową. Inwestycja jest i będzie przyjazna dla mieszkańców, spełniamy standardy zielonego budynku, będzie dużo zieleni, będzie woda opadowa zagospodarowana w dużej części na terenie inwestycyjnym, będzie zagospodarowany skwer zielony, będą ławki, przyjazne obszary dla mieszkańców po to, aby sobie również móc odpocząć od ciężkiej codzienności. Patio będzie zlokalizowany, plac zabaw dla najmniejszych mieszkańców. Co ważne do zaakcentowania jest również, że w części parterowej budynku będą lokale usługowe, będzie również znajdowała się część społeczna i przewidziane jest tutaj przedszkole, jak również miejska biblioteka publiczna. Znajdą również swoje powierzchnie wielkopowierzchniowy sklep, jak również drobne lokale usługowe. Cóż mogę powiedzieć? Bardzo się cieszę, że te prace już się rozpoczęły i już są w takim zaawansowaniu. Dziś symbolicznie zaakcentujemy te prace po to, żeby, mam nadzieję, w 2028, może na przełomie pierwszego, drugiego kwartału, inwestycje odebrać i oddać do użytkowania.
7: Wrocławianie z pasją.
6: A teraz reżyserka Agnieszka Bressler i pedagogzka Iwona Konecka opowiedzą o Kobietostanie.
10: Kobietostan jest wrocławską organizacją równościową, która za taki swój cel, za misję stawia sobie przywracanie głosów niesłyszalnych, tych historii, które są gdzieś ukryte, uwidacznianie tego, co na co dzień gdzieś w tym dyskursie publicznym nam się gubi, tych wszystkich tematów, przede wszystkim tematów dotyczących kobiet, które chcemy przywrócić na powierzchnię.
11: Kobietostan to jest taka kraina, w której możliwe są rzeczy, które często naokoło bywają niemożliwe i wśród nich jest przede wszystkim spotkanie. takie szczere, otwarte, w bezpiecznej atmosferze, no i twórcze. My pracujemy w dużej mierze z kobietami, na przykład w tym roku we Wrocławiu, z kobietami z doświadczeniem kryzysów różnego rodzaju. Też często pracujemy z kobietami osadzonymi, ale też ze wszystkimi nami, które potrzebują spotkania i potrzebujemy porozmawiać i poujawniać rzeczy, które nam są bardzo bliskie, a które w takim szerokim dyskursie nie są słyszane. Na przykład poświęcone tematom menstruacji i menopauzy, które ja też współtworząc ten spektakl na własnej skórze doświadczyłam, jakie to jest poruszający i wzmacniający moment, kiedy możemy te rzeczy, które zwykle szepczemy tylko najbliższej przyjaciółce albo mamie na ucho, powiedzieć sobie głośno. Daje taką ogromną siłę w poczuciu, że ja nie jestem z tym sama.
6: W jaki sposób pracujecie z kobietami?
12: Tworzymy teatr partycypacyjny i ta partycypacja, czyli to uczestnictwo, odbywa się na wszystkich poziomach. Praktycznie nigdy nie przychodzimy do grupy z gotowym tematem, czy z gotowym, nie wiem, scenariuszem, wizją spektaklu, tylko to jest coś, co powstaje z tego spotkania. Poszukujemy tematów, które są dla nas ważne, ale też później sposobów przekucia tego tematu w jakąś opowieść sceniczną. Współpiszemy scenariusze, wspólnie się pochylamy nad tym, w jaki sposób widz czy widzka w ten spektakl wchodzi. Często to są działania jakoś interaktywne i od początku do końca uczestniczki naszych warsztatów, a później spektakli są jakby zaangażowane, czują się odpowiedzialne za te procesy, mają poczucie, że to jest coś, co robimy wspólnie, razem i że to jest nasza wspólna opowieść. Pamiętam, jak realizowałyśmy spektakl w zakładzie karnym i to były takie bardzo trudne historie, którymi dzieliły się dziewczyny i jedna z nich powiedziała nam wtedy, że to, co jest niewypuszczone, rośnie w środku i że to uwolnienie jest takimi drzwiami, które można odemknąć, żeby wypuścić z siebie te trudne tematy, zintegrować je i w ten sposób teatr może być też terapeutyczny.
6: Jakie wam się pojawiają tematy, jakie zagadnienia, z czym kobiety pracują z wami?
11: Mówimy i rozmawiamy i potem razem mówimy i o tematach trudnych, na przykład związanych z wykluczeniem społecznym, bo proszę sobie wyobrazić, jaka stygma jest na kobiecie, która odbywa karę pozbawienia wolności. Co się dzieje z nią i jej otoczeniem, kiedy ona potem wychodzi na wolność. Ale rozmawiamy też o tematach takich ku sprawczości i ku zmianie. Na przykład, co to znaczy, że kobieta może mieć władzę.
12: Dwa nasze spektakle dotykają takich tematów, które właśnie wypłynęły z rozmów. Z jednej strony nasza wrocławska grupa warsztatowa kobiet zaprasza na pokaz zejścia, czyli takiego zdarzenia performatywnego, spektaklu, który mówi właśnie o zmaganiu się z kryzysem. Zejście jako trochę też metafora depresji i tego, co można wziąć, w jaki sposób przekuć tą słabość w siłę, w jaki sposób pozbywszy się tych wszystkich masek, które narzucane mamy społecznie, możemy też z momentu trudności znaleźć w sobie siłę, żeby powstać. Zejście, ale też w drugą stronę. Wyjście, wzrośnięcie. A druga nasza propozycja to Matkopolis, spacer po braku, w którym z kolei przyglądamy się znowu tematowi niewidocznemu, czyli opiece nad dzieckiem w przestrzeni publicznej, tej matce, która zmaga się z niedostosowaniem miasta do potrzeb opieki nad dzieckiem, z krawężnikami, z brakiem przewijaków, ale z drugiej strony przede wszystkim zmaga się z oceną, zmaga się z wzrokiem, z opiniami wszystkich dookoła, którzy uważają, że dla tego dziecka i dla tej matki najlepsze miejsce jest w domu, a nie na ulicy, a nie w restauracji, a nie na wydarzeniu kulturalnym.
6: I broń Boże, żeby karmiła w przestrzeni publicznej.
12: Broń Boże, właśnie dlatego jesteśmy po wydarzeniu Karmimy Piersią na Świdnickiej, w ramach którego zaprosiłyśmy matki karmiące piersią do tego, żeby wspólnie usiąść na krzesłach performatywnie w obecności przechodniów i nakarmić dzieci po prostu.
6: Wspomniałaś o tym właśnie, jak miasta są albo nie są przystosowane. A jak to wygląda we Wrocławiu z twojej perspektywy?
12: Ja jestem na Świdnickiej, bo jestem mamą dwulatka i dla mnie to było odkrycie miasta na nowo. Dla mnie to były po prostu historie tych dni, kiedy ja się bardzo spieszyłam i przyjeżdżały 3 tramwaje wysokopodłogowe pod rząd. Albo kiedy wysiadałam z tego tramwaju, klinował mi się wózek i nikt nie był w stanie mi pomóc, a tylko rzucić komentarzem typu pani nie wie, że się z tramwaju wózkiem tyłem wysiada. Ja nie wiedziałam, robiłam to po raz pierwszy. To też były dla mnie takie trudne momenty. Momenty, kiedy ktoś w restauracji wstaje i się przesiada do innego stolika gdzieś dalej, bo ja karmię piersią. Myślę, że ten spektakl jest takim właśnie naszym wspólnym głosem o tym, żeby zaznaczyć, że to jest nasza przestrzeń. Przestrzeń publiczna jest też przestrzenią dzieci, jest przestrzenią matek karmiących, matek z dużymi wózkami, matek nieogarniających, bo my nie musimy ogarniać cały czas. Potrzebujemy też tej pomocy.
11: Mamy też fajny feedback od osób, które nie mają tego doświadczenia rodzicielstwa w mieście, że odkrywa się przed nimi świat, który do tej pory był tuż obok, ale nie był widoczny. Ja na przykład, odkąd zrobiliśmy ten spektakl, inaczej parkuję, ale też naprawdę można, i teatr na to pozwala, wejść nie tylko poprzez dysputę intelektualną, ale to też poprzez metaforę i emocje w świat, którego nie znamy na co dzień.
7: Tym żyje Wrocław.
6: To powiedzmy trochę o festiwalu Femini City.
11: Najpierw zejdziemy do podziemi. Czyli zaczynamy od tego projektu, o którym mówiła Agnieszka, Zejście. To są wrocławskie kobiety, które opowiadają o doświadczeniach własnych kryzysów i razem zastanawiamy się, co w tym kryzysie można dla siebie odnaleźć. Zaraz po zejściu spotykamy się przy długim stole i odbędzie się dyskusja, która dopuszcza każdego do głosu, w której nie ma wyróżnionych panelistek. To jest dyskusja przy długim stole i to jest format, który sam się moderuje. Po prostu osoby, które chcą zabrać głos, zajmują miejsce przy stole. Tych miejsc ograniczona ilość. Jeżeli ktoś skończył mówić, zwalnia miejsce dla kogoś nowego i nie ma nikogo, kto moderuje dyskusję. Mamy natomiast wspólny temat i to są prawa kobiet na stół. Czyli rozmawiamy o tym, co wciąż nas dotyczy i mogłoby wymagać zmiany lub jest przestrzenią jakichś naszych marzeń. Pytasz nas o to, jak my wybieramy te tematy. Jest szansa na doświadczenie całego kalejdoskopu tematów ważnych dla kobiet nie tylko u nas we Wrocławiu czy w ogóle w Polsce, ale dla Serbek, Słowenek, Francuzek, Węgierek mieszkających w Rumunii jako mniejszość. I te tematy są różne. Od młodych francuskich feministek, które ze swojej perspektywy zastanawiają się nad tym, czy w ogóle, ale też na jakich warunkach kobiety miałyby uczestniczyć w polityce i co to może przynieść. Spektakl, który współtworzyłyśmy ze Słowenkami, dotyczy właśnie kwestii menstruacji i menopauzy. Spektakl z Rumunii dotyczy kwestii przemocy domowej, a spektakl z Serbii, negatywnych stereotypów związanych z kobietami, które prowadzą i klisz też kulturowy potem do przemocy na kobietach, a czasem nawet kobietobójstwa.
12: Staramy się te spektakle łączyć z wydarzeniami towarzyszącymi. Takim szczególnym dla nas punktem programu jest wieczór, kiedy w piekarni spektaklowi od pierwszej do ostatniej, czyli właśnie temu naszemu słoweńskiemu spektaklowi o menstruacji, towarzyszyć będzie otwarcie po raz pierwszy we Wrocławiu instalacji Czerwony Namiot Izy Moczarnej Pasiek. To jest taka ogromna konstrukcja namiotu stworzonego z prac wykonanych przez uczestniczki warsztatów menstruacyjnych. Ten namiot będzie scenografią spektaklu. Na koniec spektaklu on zjedzie w dół i zaprosimy publiczność do wejścia do środka, do udziału w takim symbolicznym kręgu menstruacyjnym, czyli do udziału we wspólnej rozmowie o menstruacji. Cały festiwal kończymy zaś w niedzielę po spektaklu Matkopolis Spacer po braku, czyli tym spektaklu o macierzyństwie w przestrzeni publicznej, w przestrzeni miasta, panelem dyskusyjnym, który poprowadzi Alina Szeptycka pod tytułem Uwidacznianie, gdzie wspólnie z zaproszonymi gościniami z różnych wrocławskich organizacji kobiecych czy równościowych, z działaczkami, z aktywistkami porozmawiamy o tych wszystkich tematach, które wymagają naświetlenia, a w drodze na spektakl i na debatę idąc korytarzem Instytutu Grotowskiego będzie można zobaczyć wystawę Fundacji na Rzecz Równości Szlakiem Dolnoślązaczek, czyli wystawy, która gromadzi portrety kobiet Dolnego Śląska, ważnych kobiet, działaczek, ale często działaczek, o których my nie wiemy. Znowu uwidaczniając te wizerunki.
11: My wielokrotnie spotykamy się z reakcjami nie tylko pełnymi wdzięczności, ale też takiego głębokiego poruszenia związanego z właśnie byciem szczerą w jakiejś szerszej wspólnocie. My
10: Pracujemy też z mężczyznami, ale często tworzymy społeczności tylko kobiece, w których pewne tematy i pewien sposób rozmawiania jest inny, ale też dbamy, żeby to była wzmacniająca kobieca społeczność. I łez, i emocji, ale też takich małych odkryć, które kobiety odkrywają same dla siebie. I to się wydarzy właśnie u nas w tej krainie Kobietostan.
7: To warto wiedzieć o Wrocławiu.
6: Agnieszka Breslet jest też laureatką plebiscytu Wrocławianka Roku. Została doceniona za działalność artystyczną, bo jak argumentowała Kapituła kilka lat temu, dzięki swoim projektom przywraca nadzieję i sprawczość osobom wykluczonym. A ja przypominam, że cały czas można zgłaszać kandydatury w tegorocznym plebiscycie Wrocławianka Roku. Można to zrobić przez specjalny formularz, a zgłoszenia są przyjmowane do 16 października.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
13: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. UFO, Gwiezdne Wojny, kosmos, ale też natura, rośliny. Takie hasła pojawiają się często przy opisywaniu budynków projektowanych przez Witolda Lipińskiego. Posłuchajcie, gdzie we Wrocławiu i gdzie na Dolnym Śląsku znajdziecie realizację jego śmiałych pomysłów.
7: Wrocławianie z pasją.
15: Michał Duda, Muzeum Architektury we Wrocławiu. Myśmy w tych latach 60. bardzo mocno poszukiwali siebie i trochę redefiniowaliśmy te ziemie, na które nie tak dawno znowu przyjechaliśmy i szukaliśmy jakichś takich ważnych rzeczy, które można dołożyć po to, żeby trochę po swojemu ukształtować krajobraz kulturowy. No i wśród tych wszystkich projektantów, którzy w to byli zaangażowani, był też Lipiński, który odstawał od nich zupełnie, bo po pierwsze zupełnie nie dał się wtłoczyć w taką produkcję masową architektury. On na początku swojej kariery zatrudnił się w miastoprojekcie, ale jak miał zaprojektować blok mieszkalny, to powiedział, że to zupełnie projektowanie gołębników dla ludzi, to nie jest rzecz, w której on się widzi. No i zaczął projektować kosmos. Zaczął od swojego własnego domu Iglo, a później no było, chyba pojawiła się ta realizacja, która stała się dla niego przepustką, przynajmniej częściową, do takiej kariery przynajmniej polegającej na współpracy z wielkimi inwestorami. Tą inwestycją było oczywiście obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce, czyli ta kompozycja z trzech dysków kosmicznych, które tam na najwyższej górze naszego regionu wylądowały. I chwilę po tym zaczęła się ta niesamowita przygoda pracy właśnie z przemysłem, z kombinatem Turoszów pod Bogatynią i z przemysłem miedziowym w Zagłębiu. I to było niesamowite w ogóle co do zasady, bo to potępiamy w czambuł tamte czasy, a one miały parę fajnych aspektów, między innymi chociażby taki, że wielki przemysł inwestował to, co zarobił, również w swoich pracowników. Tak właśnie powstał ośrodek w Rokitkach, ośrodek wypoczynku świątecznego.
14: Znalazłam takie porównanie z inną realizacją Lipińskiego, z domem Mir.
15: Mhm, tak, na wrocławskim Zaciszu, Zalesiu, mieszkańcy Wielkiej Wyspy po raz kolejny mnie skrytykują, bo ja nigdy nie pamiętam, gdzie kończy się jedno, zaczyna drugie. Tak, on jest bardzo podobny, on też jest taką, w przeciwieństwie do Igla, który jest taki bardzo monocentryczną kopułą, która pod jednym sferycznym dachem koncentruje wszystkie funkcje domu. Zarówno Mir, jak i obiekty w Rokitkach są raczej obiektami podłużnymi, jakby takimi budowanymi z zestawienia kolejnych prefabrykowanych lub odlewanych na miejscu odcinków paraboloidy. No ale wystawa, którą pokazywaliśmy, publikacja, której towarzyszyła, pokazuje, że wyobraźnia Lipińskiego była nieskończona, jeśli chodzi o te cienko powłokowe formy sklepione, bo każda z nich w pewien sposób jest jakoś unikatowa pod względem konstrukcyjnym, plastycznym, architektonicznym. No a myślę, że to jest w ogóle super, że tego Lipińskiego my już trochę znamy, a ciągle jeszcze można go odkrywać, bo Legnica to jedno, ale z Legnicy już niedaleko do Lubina, a tam wśród krzaków dawnego Małomickiego Zalewu znajduje się jeszcze jedna pozostałość po twórczości Lipińskiego, tym razem w ogóle nie sklepiona, bo jest to taki brodzik z pięknymi wysepkami, wspaniałą fontanną. Brodzik już dzisiaj bez wody, ale w dalszym ciągu można się zachwycić tą pozostałością dawnej cywilizacji porzuconą gdzieś w krzakach.
14: A wymieńmy te wrocławskie realizacje Lipińskiego. To jest wspomniane Iglo, Mir.
15: We Wrocławiu mamy jeszcze jeden, tak zwany Grzybek przy ulicy Wyścigowej, czyli przy takim reprezentacyjnym punkcie wylotu z Wrocławia w kierunku węzła autostradowego. Największy, najbardziej skomplikowany pod względem konstrukcyjnym, bo to jest faktycznie przestrzenna kopuła odlana z żelbetu. No i tyle. Projektów było troszkę więcej. Udało się zrealizować 3. Myślę, że i tak jesteśmy ewenementem na skalę świata, jeśli chodzi o odwagę inwestorów i projektanta z tego czasu domów jednorodzinnych. Nigdzie indziej, poza może Felixem Candelą w Meksyku, tego rodzaju architektury w takim natężeniu nie da się doświadczyć. Jak dołożymy do tego Rokitki, Śnieżkę i jeszcze Małomicę, to okazuje się, że jesteśmy światowym centrum architektury kosmicznej tu właśnie na Dolnym Śląsku.
1: Architektury kosmicznej i bioklimatycznej.
15: Tak, ten bioklimatyzm, w ogóle ten kosmos to jest taka rzecz, którą my trochę doklejamy do Witolda Lipińskiego, bo on też posługiwał się w nim w sposób instrumentalny, bo w jednym wywiadzie potrafił nawiązać właśnie do czasów związanych z podbojem kosmosu i tymi inspiracjami, a w drugim potrafił powiedzieć, że to jest raczej powrót do najbardziej pierwotnych form architektury, kiedy ona jest jaskinią, jamą i w ten sposób łączy się z tymi paraboloidami, które on stosował.
1: Ale sam nie mówił, że robi kosmiczną architekturę?
15: Zdarzyło mu się, ale myślę, że to nie było dla niego najważniejsze. Najważniejszy był eksperyment i zawsze ten eksperyment miał jakąś dodatkową warstwę. No we Wrocławiu kopuła powstała też trochę dlatego, żeby jego własna kopuła domu własnego powstała z jednej strony dlatego, żeby trochę oszukać normatyw, ponieważ pod kopułą można zmieścić relatywnie dużo powierzchni mieszkalnej na niewielkiej powierzchni, a niewielka powierzchnia warunkowała dostanie kredytu mieszkaniowego, więc to było ważne. Poza tym kopułę dosyć łatwo zbudować z cegły, a cegła rozbiórkowa to jest ten materiał, który posłużył Lipińskiemu do stworzenia jego własnego domu. Czyli mamy tutaj takie z jednej strony grzebanie w przeszłości po to, żeby wymyśleć formę, która kojarzy się tylko i wyłącznie z kosmosem. Te spotki ze Śnieżki, które my lubimy nazywać właśnie latającymi spotkami, one z kosmosem mają tyle o ile wspólnego raczej z aerodynamiką, bo Lipiński był zapalonym pilotem szybowcowym. Latał pod Jelenią Górą wielokrotnie i wiedział bardzo dobrze, że stawiając cokolwiek na szczycie tej góry, trzeba budować coś, co jest odporne na niemal huraganowe wiatry. I tego rodzaju opływowe formy idealnie spełniały te kryteria i były to już wystarczające preteksty do tego, żeby zacząć eksplorować tego rodzaju formy i ich wszelkie zalety, bo jest ich dużo więcej. I ten bioklimatyzm, który stał się jedną z, no, brzydko mówiąc, obsesji w późniejszym etapie twórczości Witolda Lipińskiego, zaczął się już w domu własnym, bo dom własny, czyli Iglo, było domem też eksperymentalnym, w którym on badał, jak na przykład rozkłada się ciepłe i zimne powietrze, jak wygląda cyrkulacja, ale też jak wpływa na domowników fakt, że pod tą kopułą wprowadza się bardzo dużo roślin, które nie tylko dekorują wnętrze, ale wraz z tym wszystkim, co żyje z roślinami w ziemi, wśród ich korzeni, zmienia się, że tak powiem, biologiczna aura budynku po to, żeby, co też wpływa bardzo pozytywnie na ludzi, ponieważ wiemy to już dzisiaj doskonale, że nie ma nic gorszego dla człowieka niż superhigieniczne otoczenie i to współistnienie z naturą takie wprost, że układ, że ziemia, że owady, że bakterie towarzyszą nam na co dzień, jest bardzo zbawienne dla naszego zdrowia. On to później rozwijał i już w trakcie badań i tworzenia wystawy poświęconej tym kosmicznym formom odkryliśmy dom położony niedaleko Łodzi, w Łasku Kolumnie, który zupełnie nie przypomina latających spotków, ale za to jest trochę późniejszym budynkiem zaprojektowanym przez Lipińskiego, który jest takim domem, który składa się w połowie z części mieszkalnej, a w połowie ze szklarni, po to właśnie, żeby te produkcje żywności, ale też życie w otoczeniu zielonym zespolić w taką jedną strukturę, w której w zasadzie cały czas jest się w zielonym otoczeniu. Salon jest szklarnią, jakby żyje się w otoczeniu zieleni. To się oczywiście udało tak, jak mogło się udać w latach 60., czyli szklarnia nie miała odpowiedniej izolacyjności cieplnej. Nie udało się zrealizować paneli solarnych, które zaprojektował wtedy już Lipiński w latach 80. i nawet podjął współpracę z przemysłem, który miał mu je wyprodukować. Nie udało się zainstalować pompy ciepła, którą dla tego domu wymyślił Lipiński w latach 80. No ale dobrym zrządzeniem losu nowi właściciele właściciele zamierzają ten projekt rozwinąć i może ten niedokończony prototyp w końcu kiedyś zacznie działać, tak jak wymyślił go 40 lat temu Lipiński. Także możemy mieć pewność, że wyprzedził nasze myślenie o architekturze o dobrych kilka dekad.
14: Przenosimy się teraz do ścisłego centrum Wrocławia, gdzie na ulicy Świdnickiej, tuż przy samym rynku, mieści się żyjnia BWA Wrocław, bo nie każdy wie, że za darmo można tam ciągle oglądać dzieła sztuki, ale można też odpoczywać.
7: Do zobaczenia w galerii.
10: Żyjnia to jest eksperyment, ale też miejsce, które działa teraz pod tą nazwą, dawna galeria design BWA Wrocław. Katarzyna Roy, dyrektorka programowa BWA Wrocław. Tam w 2019 roku otworzyliśmy taką małą eksperymentalną komnatę o nazwie Żyjnia i jej celem wówczas było stworzenie takiej możliwości do prezentowania dzieł sztuki, które nie są obiektami, tylko mają na przykład formę zapachu, są dźwiękiem, są nastawione na choreografię, na dotyk. I Żyjnia jako wystawa sytuacja, eksperyment i miejsce bazuje na doświadczeniach wtedy wypracowanych. Jest to przestrzeń, którą otworzyliśmy w 2026 roku w styczniu.
1: Ścisłe centrum miasta też zachęcacie w witrynie, żeby tu zajść, zobaczyć te dzieła sztuki, ale też odpocząć.
10: To jest taka też już nasza tradycja, która bardzo mocno nawiązywała do doświadczeń związanych z pałacami zdrojowymi. To jest taka typologia budownictwa bardzo charakterystyczna dla Dolnego Śląska. Mamy bardzo dużo pałaców zdrojowych. No i sięgnięcie właśnie po takie tradycje sanatoryjne w doświadczeniu galeryjnym ma nam pomóc właśnie rozbroić tą taką trochę napiętą sytuację, która panuje w galerii. No i wyobraziliśmy sobie, że przez to, że galerie sztuki jako instytucje nie są miejscami bardzo mocno odwiedzanymi. Nie będę tego porównywać na przykład do muzeów, mówię bardzo o takiej klasycznie galerii sztuki, że to są miejsca, które są zazwyczaj, chociaż pełnią bardzo ważną funkcję społeczną, to nie są aż tak bardzo odwiedzane i wyobraziliśmy sobie, że to jest taki dobry motyw, żeby wykorzystać to i stworzyć takie warunki też dla wytchnienia ludzi, którzy poszukują ucieczki od gwaru miasta albo potrzebują schronienia, bo na zewnątrz jest bardzo gorąco, a tu jest przyjemnie i chłodno i jest woda i potrzebują na przykład odsapnąć właśnie w centrum miasta. No ale też wierzymy w to, że to ma duży w ogóle wpływ na to, jak ludzie odbierają dzieła sztuki, jak odbierają sztukę.
1: To tak w detalach, jak jest w Żyjni? Jakie są tu te elementy związane z wypoczynkiem? Czy to jest właśnie taki podział, że po prawej stronie pomieszczenia wypoczywamy, po lewej oglądamy dzieła sztuki?
10: Nie. Wszystko tutaj jest wymieszane ze sobą i też bardzo nam zależało na tym, kiedy pracowaliśmy nad programem funkcjonalnym tego miejsca w ramach remontu, żeby też trochę namieszać w ogóle w takich przestrzeniach, które są tylko dla widzów, a które są tylko dla zespołu i stworzyć dużo możliwości poukrywanych w całej przestrzeni. Ale mamy też takie przestrzenie, które są stricte na stałe zaprojektowane pod wypoczynek. Siedzimy teraz na pracy, która jest pracą, jest obiektem artystycznym stworzonym przez artystkę Martę Niedbał. Jest to siennik, który wypełniony jest sianem, ale też jego taki, no, cała forma jest wyszyta przez Martę i ma raczej formę taką. Patrzymy na nią z jednej strony jako na formę rzeźbiarską, z drugiej strony na obiekt artystyczny, a z trzeciej strony właśnie na obiekt artystyczny, które można doświadczać całą powierzchnią swojego ciała. Bo są tutaj ludzie, którzy mają już taką rutynę, że przychodzą odsapnąć sobie, czasem uciąć sobie krótką drzemkę. To jest w ogóle najcudowniejszy taki moment, kiedy widzisz człowieka, który jest, no nie znasz go osobiście, ale widzisz, jak w przestrzeni, z którą pracujesz, sobie odpoczywa i sobie na przykład śpi. Czasem w towarzystwie też innych obcych ludzi, więc samo to jest dosyć przyjemne. Ideą tego, w jaki sposób pracujemy z artystami i z obiektami artystycznymi, przywodzi też taką tradycję starych salonów. W Breslau, we Wrocławiu też taką bardzo żywotną tradycję, czyli takich spotkań, które nie mają charakteru takiego bardzo oficjalnego, a bardziej takiego
16: taki półoficjalny, czyli Żyjnia ma w sobie jakiś taki element udomowienia. Wchodzisz jako widzka, widzisz, że są obiekty, które mogą zdradzać ci, że jest to trochę jakaś taka przestrzeń bardziej domowa, jest miejsce do spania, jest miejsce do wypoczynku, jest taki kącik z fotelami, ale prace artystyczne w jakiś sposób, i taką naszą intencją jest to, żeby te prace artystyczne nie były prezentowane w takim stricte galeryjnym anturażu, tylko żeby właśnie tworzyły wrażenie jakiegoś takiego dziwnego salonu, wnętrza domowego, czegoś, co ma też w jakiś sposób zmienić odbiór dzieła sztuki, nie jako czegoś, co jest takie bardzo uświęcone i bardzo takie wyabstrahowane, ale bardziej w ogóle pokazując też taką bardziej miękką, bliską relację pomiędzy odbiorem właśnie w takim domowym anturażu niż w galerii sztuki.
14: Po szykowanym otwarciu nowej siedziby BWA Wrocław przy ulicy Kolejowej Żyjnia ma pozostać galerią z programem osobnym, ale też w jakiś sposób nawiązującym do tego, co dzieje się właśnie przy Kolejowej.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
13: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
17: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
13: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś zabieram Was do Teatru Polskiego na scenę na Świebockim na spektakl Mąż i żona według Aleksandra Fredry. Ja już byłam na próbie. Posłuchajcie, jak pracują aktorzy i co chce nam powiedzieć reżyser spektaklu Michał Zadara.
7: Co jest grane we Wrocławiu?
18: Pan dla Boga, pan stawia już idzie.
19: Tak wcześnie wraca, któż by się spodziewał?
18: Prędzej, bo będziemy w widzie.
20: Nieznośny człowiek.
18: Jutro będziesz pan się gniewał.
20: Nie dać komuś spokojnie wieczora przepędzić. Po to wraca, żeby zrzędzić.
18: Dalej go na Boga zrzucę. Kiedy?
20: Za chwilę.
21: Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Michał Zadara, jestem dyrektorem Teatru Polskiego. Bardzo mi miło, że Państwo są u nas. Na scenie Martyna Witowska, Ernest Nita, Aleksandra Hapko-Klimczak i Dariusz Berezki. Mąż i żona, Aleksander Fredro, reżyseria i scenografia Michał Zadara. To co, zaczynamy sztukę, pokaz. Aha, będą trzy sceny.
18: Lubię samotność.
20: Ja jej nienawidzę. Ty także lubisz tę smutną ciemnotę. Świec, porzuć też tę robotę. Nie wiem, co znaczy. Wszędzie pełno ludzi. U nas rzadko kto. I każdy się nudzi. Ha! Każdy smutku stroni. Wesołości szuka. Och, zrobić dom przyjemnym jest to wielka sztuka.
21: Mąż i żona Aleksandra Fredry jest to bardzo dojmująca sztuka o pewnym takim czworokącie, takim fatalnym czworokącie pożądania miłości. Można by go porównać do takiego dramatu obyczajowego, który kilka lat temu był bardzo znany też jako film Closer, gdzie chodzi o czwórkę bohaterów, którzy wszyscy ze sobą mają bardzo skomplikowane relacje i właściwie nie mogą się od siebie nawzajem uwolnić. Jeśli chodzi o samą fabułę, to jakby osią fabuły jest to, że mamy Alfreda, młodego, bogatego człowieka, który chce uwieść i służącą, i żonę swojego najlepszego przyjaciela. Więc jakby tu w centrum jest jakaś taka konkurencja samców o seksualność, o pożądanie, o zmysłowość. Przy okazji jest Justysia służąca, która przez to, że jest biedną osobą, musi przeżyć. Jest Elwira, która jest trochę dojrzalsza i potrzebuje też jakby afirmacji w formie miłości młodszego mężczyzny. I jest Wacław, który jest jakby panem domu, któremu się wydaje, że on rządzi wszystkim, a wcale nie rządzi. Pedro też jest śmiesznym autorem, ale myślę, że to, czego szkoła na pewno i dotychczasowe inscenizacje może nie dostrzegały, że jest to pierwszy polski autor naprawdę psychologiczny, który się dogłębnie zajmował psychologią człowieka. I to myślę, że jest do odkrycia jeszcze w Fredrze i to jest pewne zaskoczenie dla naszych widzów, którzy już widzieli tą sztukę, gdyż już się odbyły pokazy przedpremierowe, że po prostu Fredro jest autorem, który naprawdę się interesował tym, co powoduje, że jesteśmy tacy dziwni, jacy jesteśmy. Jeśli chodzi o tekst, jest to 100% Fredry. Oczywiście są tu cięcia, no tak jak zawsze się dokonuje pewnych cięć, żeby sztuka, szczególnie komedia, żeby była przyjemna w oglądaniu, więc cała sztuka trwa 1,5 godziny z przerwą, więc można spędzić naprawdę miły wieczór w Teatrze Polskim i zapraszam wszystkich na ten miły wieczór komediowy, zmysłowy, mam nadzieję też. Natomiast jeśli chodzi o tekst, no to jest to bardzo wiernie, jest to bardzo wierne Fredrze, dosłownie nie ma jednej zmienionej spółgłoski czy samogłoski, dosłownie aktorzy naprawdę pilnują wiersza, dzięki czemu sztuka jest zrozumiała. I tyle, no jesteśmy w 100% wierni. Pod względem intencji myślę, że jesteśmy wierni Fredrze. Myślę, że pod każdym względem jesteśmy wierni Fredrze. Też w tym, że Fredro napisał sztukę naprawdę współczesną o swoich czasach, więc jest to sztuka współczesna o naszych czasach. To znaczy, myślę, że nie ma tu żadnego momentu jakiejś niewierności Fredry, oprócz niewierności, którą wpisał do sztuki, która się dzieje cały czas.
6: A po które zakończenie pan sięgnął?
21: Tam są dwa, to nie jest aż takie ważne. Myślę, że to jest jakiś taki mało ciekawy spór filologiczny. Kiedyś ludzi gorszyło to, że jakby z tej sztuki nie wynika to, że ktoś został ukarany za swoje złe czyny, ale no dokładnie taki był zamysł Fredry, czy ostatnie 5 wersów są takie, czy siakie. Naprawdę tu nic nie zmienia w wydźwięku całej sztuki.
6: A dlaczego pan sięgnął po Fredrę?
21: Na wiosnę ostatniego roku zrozumiałem, oglądając inną inscenizację Fredry, że jest wielka potrzeba w naszym społeczeństwie dolnośląskim, wrocławskim, pewnie i polskim, jest wielka potrzeba Fredry. To znaczy Fredro jest autor, do którego ludzie mają zaufanie, na którego chcą chodzić, a równocześnie jako reżyser wiem, że Fredro jest nieodkrytym autorem. Jest autorem zaniedbanym, jest autorem niszczonym tak naprawdę przez inscenizację. Myślę, że wszyscy możemy sobie przypomnieć bardzo wiele nieudanych inscenizacji Fredry, które widzieliśmy, które były po prostu nudne, ciężkie, niezbyt jakby nieufające autorowi i chcące z niego na siłę zrobić autora lekkich farz. Tymczasem Fredro jest autorem do głębi psychologicznym po prostu. Tak jak myślę, że porównaniem naprawdę dobrym do naszych czasów jest Woody Allen, gdyż też to jest problem. Fredro był ekstremalnie problematycznym człowiekiem. Nie był to człowiek prostolinijny, jeżeli można by powiedzieć, że był to człowiek o licznych takich mrocznych zainteresowaniach. Pisał profesjonalnie pornografię, bardzo dużo tej pornografii też napisał, więc był to człowiek naprawdę skomplikowany i był głęboko zainteresowany ludzką psychiką. Więc dlatego mnie interesuje Fredro. No jak słyszymy, sztukę napisano 200 lat temu i widzimy, jak głęboko ona jakby sięga do różnych dziwnych naszych ludzkich potrzeb, pragnień i ukrytych jakichś potrzeb dowartościowania się, to jest to naprawdę dojmujące doświadczenie kulturowe po prostu, że mamy coś, co jest i stare, i dzisiejsze. Zależało mi właśnie, jak pracując psychologicznie nad Fredrą, że pracujemy nad celami, czyli jakby aktorsko-technicznie pracujemy według metody Stanisławskiego, czyli jakby aktor ma i postać ma cel w każdej scenie i chce ten cel osiągnąć. I Stanisławskiemu bardzo chodziło o to, żeby te sceny zawsze były żywe. To znaczy po to była ta metoda, żeby to się nigdy nie stało sztampowe, tylko żeby były zawsze świeże. Więc nie odtwarzamy kolejnych działań, tylko myślimy o tym celu i osiągamy ten cel na różne sposoby. I żeby osiągnąć tę świeżość, pomyślałem sobie, że będzie bardzo ciekawe, żeby wciągnąć też większą ilość aktorów z zespołu do tego wiru tej pracy, żeby też każdy wieczór był nieco inny, żeby każdy aktor został w czujności, ale też dlatego, że widziałem, jak wielka jest potrzeba Fredry. Wiedziałem, że jeżeli to zrobimy porządnie, liczę na to, że zrobiliśmy to porządnie, to będzie wielki popyt na to i będziemy mogli grać tę sztukę równocześnie na wyjeździe, tutaj w siedzibie i po prostu będzie bardzo dużo eksploatowania tej sztuki i nie chciałem, żeby jedna obsada blokowała, bo ktoś ma wyjazd albo coś takiego. Więc jakby były same zyski z tej sytuacji.
6: No i publiczność też jest aktorem.
21: W pewnym momencie zapraszamy widzów do statystowania w momencie imprezy przez jedną minutę. Chcemy, żeby ludzie tańczyli razem z aktorami na scenie, więc może jak ktoś przyjdzie raz i potem drugi raz na inną obsadę, to będzie już wiedział, że można sobie zatańczyć z aktorami tuż przed przerwą.
20: Ty, przed którą pół świata musi się uniżać,
0: Ach, jakżeś mogła sobie tak naubliżać i brać za miłość rozrywkę z mojej strony. Lecz żebym cię przekonał, ile jest ceniony każdy zadatek uczucia Aliny, oto jej bilet. Zdzieram go w sztuki. Bądź pewna, że szczerze i u nóg twoich kładę go ofierze.
18: Aliny? Ty? Aliny?
5: Aleksandra Habko, Klimczak w spektaklu Mąż i żona, gram Justysię. Jesteśmy wręcz bardzo zaskoczeni, jak współczesne może być to odczytanie Fredry. Oczywiście dostosujemy świat przedstawiony do dzisiejszych realiów, żeby ten tekst jeszcze bardziej wybrzmiał. Natomiast rozterki bohaterów, tematy są tak aktualne i uniwersalne, że nie było to żadnym problemem dla nas i jakby nie tchnęło tutaj żadnym pyłem i kurzem, absolutnie ani przez moment.
6: No, tematyka bardzo współczesna, mimo że sztuka napisana 200 lat temu.
5: Tak jest, zgadza się. Postaci próbują się odnaleźć w świecie, tak jak wtedy pewne tematy klasowości czy wybicia się gdzieś wyżej są jak najbardziej ze sobą rezonują, także myślę, że spokojnie widz tutaj może się odnaleźć, współczesny nasz widz.
6: Chciałam zapytać jeszcze o ten twist taki obsadowy, bo to jest bardzo ciekawe chyba też dla was aktorów w tworzeniu, w budowaniu postaci. Tak, tak. Na czym on polega?
5: Jest to dla nas niezwykle odświeżające zadanie i bardzo trudne, nie ukrywam, ponieważ musimy zadbać o to, żeby każdy spektakl w każdej kombinacji, a jest ich 16, jak już zostało powiedziane, był jak na najwyższym poziomie, co wymaga od nas zgrania się energetycznego z partnerami w każdym tych spektakli i po prostu musimy być tu i teraz skupieni na partnerach na 100% i to wyczucie się po prostu musi być naenergetyzowane w 100%, bo inaczej po prostu to tracimy, a chcemy, żeby każda kompilacja tutaj obsadowa była po prostu tą najlepszą, żeby na każdym spektaklu widz dostał najwyższą jakość, dlatego nie ukrywam, było to dla nas duże wyzwanie. Dla mnie osobiście na pewno, natomiast jako aktorka bardzo sobie to cenię, bo każde takie wyzwania są cudowne. Mamy jedną postać, tylko zmieniają nam się partnerzy na scenie. Także raz mam Elwilę Jolantę Zalewską, raz Martynę Witosz, dlatego muszę być w stanie jakby jak najlepiej dopasować się z każdą z aktorek, która jest oczywiście bardzo różna. Trzymamy jeden tor postaci, natomiast no, każdy wnosi swoją indywidualną energię, tak, i warsztat aktorski. Także to jest ta trudność właśnie.
7: Czas wolny we Wrocławiu.
6: Jaki to będzie sezon? Co planujecie?
22: To jest sezon, jak my to mówimy w teatrze, wielki repertuar. Wielki repertuar to jest ten repertuar tych wielkich jakby dramatów, komedie oraz tragedie, które ludzie oglądają od setek lat, w niektórych przypadkach albo od 20 lat, albo od 30, ale kojarzą się z wielkimi dramatami, czyli na przykład Śmierć Komiwojażera jest sztuką z lat 50. Opowiadających o tym, jak człowiek za bardzo chciał zaufać, że kapitalizm, czy za bardzo chciał zaufać, że jego kariera mu da satysfakcję życia, i potem widzi, że dla tej kariery poświęcił wszystko, a kariera nic nie dała w zamian. To jest wielki dramat. Potem jest na przykład Tartuffe, to jest komedia o tym, jak człowiek bardzo chce być bogobojny i daje się oszukać pewnemu fałszywemu księdzu, który tak naprawdę chciał jego wykorzystać tylko dla pieniędzy i żeby sypiać z jego żoną. Mamy Dziady, no to jest wielki dramat o tym, w jaki sposób się komunikujemy z naszymi zmarłymi. Więc jest to sezon wielkiego dramatu. Myślę, że bardzo jest mało teatrów w Polsce, które są w stanie nie dość, że zagrać te wszystkie wielkie dramaty, ale jeszcze przekonać widzów, że będzie to zabawny, przyjemny i rozrywkowy wieczór tak naprawdę w teatrze. Ten teatr jest bardzo związany z tymi farsami, które są grane naprawdę od lat. Mayday, już reżyser nie żyje. Tam już było tyle różnych obsad i mimo to ludzie po prostu uwielbiają. No to jest w ogóle jakiś model w ogóle myślenia klasycznego, czyli że pewne tytuły są z nami od zawsze. Edyp jest z nami od 2500 lat i teraz, siedząc nad Edypem ostatnio, bo tłumaczymy go od nowa na tą inscenizację, właśnie zauważyłem tam bardzo śmieszne rzeczy, że na przykład jest zaraza w państwie i przychodzą do Edypa i mówią: Edyp, zrób coś, bo jest zaraza w państwie. I on powinien teraz powołać lekarzy, kopać studnie i tak dalej. I on mówi: luz, już szwagra wysłałem do księdza i na pewno wszystko zrobi dobrze. I to jest bardzo śmieszne, że Edyp, jego pierwszy pomysł jest to, że szwagra wysłał do księdza, żeby naprawił sytuację epidemiologiczną w państwie.
7: Co słychać we Wrocławiu?
6: Teatr Polski we Wrocławiu będzie brał udział w takim programie Teatr dla Wszystkich. To znaczy, że spektakle teatru będzie można zobaczyć w mniejszych miejscowościach na terenie całego województwa. O czym więcej, Jarosław Rabczenko z Zarządu Województwa Dolnośląskiego, odpowiedzialny za kulturę.
8: Programy czy projekty właściwie związane z prezentowaniem spektakli, z tego swojego dorobku poza scenami macierzystymi mają długą tradycję, jeżeli chodzi o Dolnośląskie Instytucje Kultury. Rzeczywiście w tym momencie Teatr Polski realizuje wydarzenie, które współfinansowuje z jednej strony Ministerstwo Kultury, z drugiej strony Samorząd Województwa. Łączny budżet to 340 tysięcy złotych, a pozwoli to na 12 spektakli w terenie. To będzie Lubin, to będą Łagiewniki, to będzie Bolesławiec, to będzie Złotoryja, czyli te mniejsze jednostki, które na co dzień nie posiadają ani zespołów teatralnych stałych, ani nawet często takich scen prowadzonych przez czy to samorząd, czy inne instytucje. Natomiast dzięki temu, że Teatr Polski jedzie w teren, będą mogli z ich repertuarem się po prostu zapoznać u nich na miejscu.
7: Na deskach teatrów.
6: A kolejną premierą w Teatrze Polskim będą...
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
9: Chciałabym sobie zrobić wróbel permanentny, tak w ramach upiększenia.
12: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
9: Dzięki.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

Твой день. Автопромоция. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. So let me dry your... Najlepsze Melo jest tylko u nas.
1: Bo nie warto stać w miejscu.
2: Bo liczy się dobra energia.
1: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97 i 8 FM.
1: Rano kawa, bo trzeba się obudzić. Potem herbata do śniadania, później wjeżdża energetyk pierwszy. Potem znowu kawa, znowu energetyk, znowu herbata, inne słodkie napoje. Potem trzeba zarwać noc na sen, szkoda czasu, więc znowu kawa, energetyk. Kto tak nie robi? Wszyscy studenci, którzy przygotowują się do egzaminów, zarywają noce w trakcie sesji, a jeszcze pracują, mają inne obowiązki. Każdy ratuje się i wspomaga jak może.
2: Najczęściej piję herbatę. Kawka to jest bardziej od Wielkiego Święta. Jeżeli chodzi o energetyki, rzadko jak naprawdę mam zjazd i potrzebuję się pobudzić. Chociaż wiem, że energetyki źle na mnie później wpływają i na przykład mam drgawki, mam problem z zaśnięciem, więc naprawdę to staram się ograniczać.
3: Kawa z rana do śniadanka, obowiązkowo czarna herbata z cytrynką i łyżeczką cukru, no i woda w ciągu dnia, bardzo dużo wody.
4: Głównie kawa, jeżeli chodzi o jakieś takie energetyzujące rzeczy, czasami yerba mate.
5: Absolutnie energetyk. Dla mnie dzień na studiach bez energetyka to nie jest dzień na studiach. Nie lubię smaku kawy, nie lubię kawy, a jednak jak człowiek studiuje, pracuje, to nie za bardzo ma czas, żeby spać, a jednak na studiach trzeba być trochę przytomnym.
6: Kawa, dużo kawy. Mam tendencję do odkładania wszystkiego, co mam do zrobienia na ostatnią chwilę, także później pojawiają się zerwane noce i mało czasu i towarzyszy mi na pewno dzbanek kawy.
1: To jest program Miasto Młodości, Beata Korzeniowska. Cześć. Będziemy rozmawiać o tym, co studenci piją i o tym, co pić powinni. Widzę po reakcji mojego gościa, że te wszystkie słodkie napoje wywołały największy dreszcz przerażenia. A moim gościem w programie Miasto Młodości jest Aleksandra Zawołańska, dietetyk i psychodietetyk.
7: Pani przyszła do mnie z takim ogromnym termosem, tam z 2 litry się
8: bierze. Tak, 2 litry.
7: To taka dzienna dawka.
8: To jest moja dzienna dawka i po prostu sama mam, merytorycznie często ludzie są przygotowani, tak? A praktycznie to trochę inaczej wygląda, ale jestem też tylko i wyłącznie człowiekiem. W taki sposób po prostu kontroluję swoją wypijaną ilość wody. Jeżeli wiem, że mam te 2 litry, to z tym baniakiem niestety chodzę, dźwigam go, ale przynajmniej wiem, że te 2 litry wody wypijam do wieczora.
7: Znam osoby, które mają takie aplikacje, które co godzinkę przypominają, wypij wodę.
8: Super,
7: to też jest dobre. Tej wody jednak potrzebujemy.
8: Tak, no najgorsze myślę to jest wtedy, kiedy pacjenci do mnie przychodzą i mówią: Pani Olu, ale ja mam wodę na stoliku nocnym, ja mam i w pracy na biurku, ja mam tu, tam. Pytanie tylko, ile tej wody jest wypijane.
7: Gazowana czy nie gazowana?
8: To wszystko zależy od naszych możliwości zdrowotnych. Niegazowana na pewno będzie zawsze lepsza, ale jeżeli mamy ochotę na tą odrobinę gazu, a nie mamy żadnych problemów gastrycznych, jak najbardziej może być lekko gazowana. Zresztą wody wysoko zmineralizowane, czyli takie, które zawierają ponad 1500, powiedzmy, miligramów na litr minerałów, mają ten taki właśnie posmak i taki lek, jak otwieramy butelkę, tak słychać taki pst, tak? Nie każdy właśnie to lubi, ale to są wody wysoko zmineralizowane, które polecam każdemu, kto jest zdrowy, przede wszystkim ma zdrowe nerki, czyli spokojnie powyżej 1500 powinniśmy takie wody wybierać.
7: 2 litry wody. I pewnie ktoś powie, jasne, 5 kaw wypijam w ciągu dnia, do tego 3 herbaty, woda gdzieś tam też wpadnie, jakiś energetyk, no to ja więcej wypijam przecież niż 2 litry.
8: No jasne.
7: Liczysz tą kawę i te wszystkie inne
8: napoje? Nie, absolutnie nie. Żadnych napojów słodkich, żadnych kaw nie wliczamy do tej ilości, natomiast możemy na przykład takie neutralne herbaty typu herbata owocowa, jakiś rumianek, jakieś zioła, tak, czystek. Takie rzeczy możemy wliczać, natomiast no absolutnie kawy nie, a energetyki, matko, nie.
7: No właśnie, bo to jest też kolejny problem, który na pewno zauważają te wszystkie osoby, które zarywają noce, żeby wkuwać do egzaminów, albo łącząc pracę i naukę, wypijają hektolitry kawy, herbaty, no i chodzą z puszkami albo butelkami tego kolorowego, bardzo słodkiego picia.
8: No niestety, widok taki jest straszny. Ja niejednokrotnie, jadąc rano do pracy, widzę na przykład młodych ludzi, którzy właśnie trzymają tą puszkę energetyka.
7: O 6 rano.
8: Na przykład, tak. No zastanawiam się, czy było śniadanie. Podejrzewam, że nie, ale to też nie chcę teraz ganić tych ludzi. Może oni nie do końca mają tą świadomość. Zresztą ja mam taki pogląd, często starsi ludzie jakoś tak narzekają na tych młodych, tak, że nieodpowiedzialni, że tacy, że siacy, że nie dbają o siebie. Ja uważam, że nie ma złych ludzi, po prostu czasami tylko świadomość ludzi jest może taka troszeczkę niższa. Albo nie mają czasu na to, żeby się zastanowić. Po prostu chcą zaliczyć tą sesję, chcą coś zrobić, obiecują sobie, że potem będzie lepiej.
7: No i ratują się.
8: No my też kawy pijemy, tak, bo może za moich czasów te energetyki nie były tak popularne, kiedy ja na przykład studiowałam, ale no też się ratowałam kawą, zieloną herbatą, robiliśmy co możemy. No dzisiaj może moja świadomość właśnie jest większa i no na pewno ja bym nie sięgnęła.
7: Co jest najgroźniejszego, najbardziej niebezpiecznego w tych energetykach?
8: Ja myślę, że cały zestaw tego, co zawierają energetyki. I tu też jakby mam nadzieję, że ten, kto słucha, to się wsłucha w te słowa, bo często słyszymy o zawałach serca, udarach mózgu, o chorobie wieńcowej. To takie już jest takie popularne. Tak otwieramy gazetę, a Jezu, bo jak będziesz tak, to będziesz miał chorobę wieńcową. Tak się osłuchujemy z tym. I to już nie wydaje nam się wcale groźne. Natomiast chciałam powiedzieć, że energetyki niestety prowadzą, zbyt duże spożywanie właśnie tych napojów prowadzi właśnie do tego typu schorzeń. I wszystko jest pięknie, ładnie, kiedy jesteśmy zdrowi, kiedy nam nic nie dolega. Może powiem tak, sama jestem po udarze,

0: że to może nas spotkać, że to nie jest tak, że to nas jakoś ominie. Dlatego trzeba sobie zdawać sprawę, że taki energetyk zawiera bardzo dużo kofeiny i cukru. To są dwie rzeczy, które są bardzo dla nas niebezpieczne. To jest celowe działanie, celowo ktoś wymyślił, żeby tak ten produkt był skonstruowany, żeby właśnie on nas stawiał na nogi. Natomiast on nas postawi na nogi wtedy, kiedy wypijemy jeden w miesiącu, jeden w tygodniu, ale ja myślę, że my tu mówimy o zupełnie innych ilościach. To jest zatrważające, ponieważ znam osoby, które potrafią spożyć 5, 6, 8 energetyków. I to często na przykład jest tak, że w jednej części dnia, czyli powiedzmy w nocy, musimy sobie zdawać sprawę, że dorosły człowiek może spożyć do 400 mg kofeiny na dobę. Taki energetyk potrafi mieć od 100 nawet do 300, bo wiemy, że mamy light energetyki, takie, siakie i tam już jest bomba po prostu.
1: Czyli jedna puszka, jedna butelka.
0: Tak.
1: To może być cała dawka kofeiny.
0: Tak. I teraz jeszcze tak, 2,5 mg kofeiny jest na kilogram masy ciała. Inaczej na tą kofeinę, na tą dawkę tych energetyków będzie reagowała osoba, która waży, no nie wiem, dziewczyna, studentka 50-kilogramowa, a inaczej będzie na nią reagował na przykład 100-kilogramowy facet, też młody, tak? Mhm. Więc to wszystko zależy naprawdę od właśnie tych naszych i możliwości i tego po prostu, jak żyjemy, jak funkcjonujemy. Ja przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę, że może nie straszyć, ale powiedzieć, żeby naprawdę się zastanowić, czasami przeliczyć, ile ja faktycznie tych energetyków spożywam, ile w ciągu doby, przeliczyć to sobie i zobaczyć, co ja robię mojemu mózgowi. Czy ja mu pomagam? Absolutnie nie. Ja robię straszny bałagan.
1: Pani Olu, gdybyśmy chcieli tak bardzo surowo przestrzegać tych wszystkich wytycznych żywieniowych i tego, że kobieta ma zjadać w ciągu dnia 2000 kalorii?
0: No powiedzmy tak.
1: Mężczyzna 2,5 powiedzmy?
0: Tak, do 3.
1: I to musi być i białko, i węglowodany, i tłuszcze. I tego musi być odpowiednio na procenty podzielona porcja. Da się tak funkcjonować przez całe życie?
0: To nie musi być przez całe życie. Da się tak funkcjonować i jestem tego żywym przykładem. I chociażby dlatego, że no po 1 stycznia u mnie w pracy no większość dziewczyn...
1: Wszyscy poszli na dietę.
0: Oczywiście. No i teraz no ja jako tutaj tak specjalista miałam im troszeczkę doradzić i mówię tak, weźcie sobie, załóżcie darmową aplikację i wystarczy tydzień policzyć sobie, zobaczyć ile tego jest i naprawdę dziewczyny zaczęły po tygodniu otwierać oczy, bo to było, że jem jak wróbelek, nie mam czasu jeść, no to nie wiadomo z czego i tak dalej. Potem zmęczone, potem niedospane, albo z kolei w drugą stronę nie mogą zasnąć. Myślę, że taka samoświadomość, zresztą pracując ze studentami, zawsze od tego zaczynam. Jeżeli nie sprowadzimy pacjenta do samoświadomości, czyli on musi wiedzieć, zdawać sobie sprawę, tak? To marne szanse, że mu przepowiemy do rozsądku, bo zawsze będziemy taką tą mamą gderającą, która ciągle mówi, a za dużo, a za mało, a zrób tak, a zrób siak. Musimy mieć samoświadomość.
1: No tak, tylko że my też bardzo lubimy pewne rzeczy przeszacowywać, a pewnych rzeczy nie doszacowywać. Czyli zawsze uważamy, że ruszamy się dużo, dużo więcej niż finalnie się okazuje, że się ruszamy i zjadamy więcej niż myślimy, że zjadamy.
0: Bardzo często tak jest. Dlatego te aplikacje są bardzo fajne, chociaż na tydzień, dwa, żeby zobaczyć, jak to wygląda, a potem już sami zapamiętujemy. Wiemy już, że ten na przykład serek tak chętnie spożywany, nie wiem, u mnie w pracy i przeze mnie również. Ja już teraz wiem, ile on ma kalorii, ile on ma białka. Przypominam, żeby dobrze funkcjonować. Na temat tego białka teraz też się taka roztoczyła, taka wielka fala takiego, o Jezu, wszyscy białko. Tak jak pani powiedziała, że białko możemy też sobie zapodać w postaci proszku. Natomiast wystarczy naprawdę sobie pomyśleć, ile waży. 1 gram to jest minimum na kilogram masy ciała. Jeżeli waży 60 kg, 60 gramów białka, to 60 gramów białka to jest jeden serek inny, taki twarożek, tak? Jeden jakiś serek homogenizowany i na przykład 2 jajeczka. I mamy swoją dzienną dawkę. I wiemy, że nasze mięśnie będą funkcjonowały, głowa będzie funkcjonowała.
1: Nie trzeba mięsa.
0: Nie trzeba wcale mięsa. Naprawdę, nie wymaga to jakiejś wielkiej takiej przewracania, wywracania naszego życia do góry nogami. To jest tylko takie logiczne pomyślenie, że muszę te swoje mięśnie odżywić, żeby na tą uczelnię dojść, muszę tą głowę odżywić, żeby ona pracowała i potem, żeby ten wieczór był przyjemny, to też muszę o to zadbać.
1: Mhm. Ale jak chce się trzymać tych przepisowych kalorii i nie dopuścić do tego, żeby za pół roku spodnie trzeba było wymieniać, no to trzeba pilnować tych kalorii i nie oszukiwać i wtedy spisywać sobie w tym notesiku każde ciasteczko, które zjadłam, wchodząc na moment do pokoju albo do kuchni.
0: Tak, moje koleżanki

0: pracy właśnie są zdziwione, że na przykład jeden cukierek potrafi mieć 100 kilokalorii. Więc jeżeli, powiedzmy, osoba mało ruszająca się i jej zapotrzebowanie jest na granicy 1800, no to jeden taki cukierek to będzie 1900, dwa cukierki będzie 2000. A jeżeli jeszcze weźmie dwie łyżki czegoś tam, tak, no to to już się nabija i to takie właśnie są ukryte kalorie, jak to się mówi.
1: I tego nie doszacowujemy.
0: Tak.
1: Jak robimy ten bilansik.
0: Tak.
1: Natomiast zawsze mówimy, że ruszamy się więcej niż faktycznie
0: tak,
1: się
0: tak, bo dużo chodzę, tak, bo nie wiem, mam dużo spraw na głowie, wiele rzeczy muszę załatwić. Mamy krokomierze i
1: właśnie,
0: telefona.
1: To da się pilnować,
0: no,
1: prawda?
0: Oczywiście,
1: można
0: tak.
1: opaskę na rękę założyć, tak. ona te kroczki policzy.
0: Tak.
1: I to da się pilnować, ale z tym jedzeniem to już trzeba na własnej uczciwości polegać.
0: Ja wiem, że często jest tak, że mija jeden tydzień, obiecujemy sobie, że od przyszłego. Miałam też pacjentów, którzy mówili po sesji, okazywało się, że po tej sesji było jeszcze więcej na wadze. Więc to jest takie błędne koło i nie ma sensu w ogóle, bo to jest na tej samej zasadzie, ktoś się odchudza i mówi od poniedziałku, od nowego roku, tak? No to nie tędy droga, absolutnie nie. Jeżeli my chcemy dbać o tą naszą maszynę, to musimy naprawdę bardzo ją głaskać, pastować, szlifować, pieścić, wszystko, co jest tylko możliwe, żeby ona nam pięknie służyła.
1: Mhm. Ale powiedziała pani o tym odchudzaniu, no to jeszcze może dwa słowa o tym zdrowym odchudzaniu. Szukać tych diet w internecie, głodówkowych, takich dających bardzo szybkie efekty, krótkotrwałe?
0: No nie, wiadomo, że nie, bo to nic dobrego nie będzie. Na pewno wyjdzie nam to na złe, na pewno będzie efekt jojo. Wiemy już z różnych publikacji, tak, że generalnie po 3 tygodniach stosowania diety zaczyna nam się nudzić, to jest takie, nie widzimy efektów, idziemy i na siłownię i dbamy o to białko i ta waga staje w miejscu. Nie wiemy, że te nasze mięśnie są wzmacniane, one są budowane, ale za to jest tkanka tłuszczowa spalana. Więc to nie jest tak, że po 3 tygodniach nie widzimy jakiegoś wielkiego efektu i od razu to zarzucamy.
1: No ale dobrze jest widzieć te efekty. To jak no, to zrobić,
0: super.
1: Żeby było zdrowo, żeby było widać efekty, żeby się nie znudziło?
0: Przede wszystkim poukładać sobie w głowie, bo bez tego się nie da. Jeżeli będziemy ciągle mieć w głowie tylko to, że chcę być szczuplejsza, bo będę bardziej akceptowalna, czy akceptowalny, bo to rozwiąże wszystkie moje problemy, no to nic bardziej mylnego. Ta samoświadomość, spojrzenie, rozliczenie się ze sobą, zrobienie tak zwanego rachunku sumienia, takiego nie okłamującego siebie, ani mnie, bo to jest bez sensu. Ja wiem, jak działa kompulsywne jedzenie, sama na sobie to przerabiałam, ja to wszystko wiem, dlatego też nigdy nie jest tak, że na przykład pacjentom mówię, że zakładamy teraz co tydzień po kilogramie. Nie. Ważne, żeby był jakiś progres, żebyśmy my czuli to, że coś zrobiliśmy dla siebie, że to nie był stracony tydzień, nawet jeżeli na tej wadze nie zobaczymy jakiegoś takiego znacznego postępu.
1: Ale pewnie zobaczymy go w lustrze i poczujemy go trochę w swoim samopoczuciu, prawda? Bo kiedy przestaniemy się tak bardzo opychać i zarzucać ten brzuszek tym śmieciowym jedzeniem, a zaczniemy jeść zdrowo, to nasz organizm nam się bardzo szybko oddzięczy.
0: Często słyszę, że a to mam więcej energii właśnie, że się lepiej czuję, a wiesz, a wchodzę w te spodnie, w które nie wchodziłam, to daje takich skrzydeł i wtedy nam się zaczyna dalej chcieć. Najlepiej po ciuchach to po prostu zobaczyć. Jeżeli czujemy, że te spodnie były kiedyś nam bardziej opięte, a teraz są luźniejsze, no to jest znak, że to jest progres. No.
1: I od razu ten uśmiech pojawia
0: tak,
1: się na twarzy,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak.
1: Jeść, pić z głową, a później uśmiech od ucha do ucha, kiedy poczujemy i zobaczymy efekty. Miasto Młodości, Beata Korzeniowska. Cześć!
2: Wrocław, Wrocław. Miasto Młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
1: Już nie rośnie, ale jego organizm pracuje na maksymalnych obrotach. Uczy się, pracuje, potem przychodzi sesja, więc jeszcze zarywa noce. Nie ma czasu, nie ma też bardzo zasobnego portfela. Mowa o studencie i o tym, jak student i co je.
0: Przecież nie wystarczy zapchać brzucha, żeby głowa myślała, to nie o to chodzi. Ja to też robiłam, jednak myślę, że w momencie, kiedy jakoś tak zaczynamy sobie zdawać sprawę, jak bardzo ważne jest to, że zapchanie brzucha to nie tylko po prostu sprawienie, że nie będziemy głodni, tylko musimy mieć tą taką świadomość, że nasz organizm to jest taka nasza najdroższa maszyna. I znam ludzi, którzy mają super samochody i dbają o nie naprawdę bardzo często lepiej jak o siebie samego. I nie jedziemy na stację benzynową byle jaką, żeby zatankować jakieś, nie wiem, no podejrzane paliwo, czy jakieś takie szemrane, tylko jedziemy na dobrą stację. stację, często tankujemy to lepsze paliwo do tego dobrego samochodu. Natomiast o siebie jako tą maszynę, no niestety, tak, wrzucamy co się da, gdzie się da, kiedy się da i po drodze i tak dalej. I często w ogóle nie mamy świadomości, jakie my paliwo sobie zapodajemy.
1: W programie Miasto Młodości będziemy dziś rozmawiać o jedzeniu studentów.
3: Raczej wszystko przygotowuję sama, nawet dzisiaj będą na obiad pity, więc zaraz jadę wstawić ciasto.
4: Jeżeli mam dzień wolniejszy od studiów, to staram się robić jedzonko w domu. Jeżeli mam dzień zawalony studiami, to coś raczej szybkiego na mieście, ale staram się jak najbardziej robić wszystko w domu, jeżeli mam taką możliwość.
5: Zależy od czasu. Wydaje mi się, że jednak staram się przygotowywać sobie posiłki samemu. Są to często szybkie posiłki, bo są to głównie makarony, bo je lubię najbardziej, przez to wyglądam jak wyglądam. Bardzo lubię makarony, kuchnię włoską, jest szybka, prosta i smaczna.
6: Brak czasu i to jest kwestia nie tylko studiów, tylko tego, że po prostu obowiązków pojawia się coraz więcej. Mamy właśnie rzeczy do zrobienia na zajęcia, jest praca, są jeszcze rzeczy, które byśmy chcieli robić poza studiami. Także to wracamy do punktu wyjścia, czy mamy po prostu dość czasu, żeby przygotować sobie treści posiłek, czy faktycznie trzeba się łapać fast foodów i takich rzeczy z mikrofalówki.
3: Przede wszystkim praca. Praca nie daje mi możliwości przygotowywania posiłków oraz jedzenia ich o tej samej porze, o której zwykle. No i przede wszystkim koszta, bo żeby jeść zdrowo, musimy wydać o wiele więcej niż żeby jeść po prostu cokolwiek.
5: Zdrowa dieta dla studenta to jest dosyć duże wyzwanie, wydaje mi się. Właśnie z powodu tego, że większość woli zatrzymać się przy jakimś przydrożnym McDonaldzie, szybko coś skonsumować, bo po prostu jest mało czasu, prawda?
7: Przede wszystkim czas i właściwie brak czasu jest moim największym ograniczeniem. Myślę, że gdybym miała czas, to bym żywiła się zdrowo i przygotowywała sobie posiłki. Plus no ja mam dosyć duży problem z jedzeniem tego samego, więc ja bardzo często muszę zmieniać to, co jem. Plus nie lubię czegoś, co jest przygotowane wcześniej. Ja wolę coś, co jest zrobione na świeżo, więc też jest to dla mnie dosyć problematyczne.
1: Beata Korzeniowska, zapraszam. To jest program Miasto Młodości. A moim gościem jest Aleksandra Zawołańska, dietetyk i psychodietetyk. Słuchała pani tych głosów młodych osób, studentów, tego, co oni jedzą na śniadanie, co oni jedzą w ciągu dnia, co oni jedzą po nocach. Są osoby, które próbują zdrowo się odżywiać, ale jednak większość bazuje na tych gotowcach.
0: No i tu moje serce się bardzo ucieszyło, kiedy właśnie słyszałam właśnie, że jak mam wolny czas, to ugotuję, to przygotuję. Czasami są to półprodukty, no ale generalnie super, że w ogóle chce się gotować. Natomiast im potem dalej w las, tym no troszeczkę było gorzej.
1: Z drugiej strony wiemy, że no nie ma czasu, a już w ogóle nie ma czasu na gotowanie. A jeszcze jak jest uczelnia, praca, nauka, trzeba to wszystko pogodzić, no to najłatwiej wpaść gdzieś do jakiegoś marketu, wziąć z półki jakąś mrożonkę, wrzucić do mikrofali, no i podjeść.
0: No tak, nie bez kozery powstały wszystkie te sklepy, sklepiki, tak? Teraz już w ogóle właściwie sklepy, w których tylko się kupowało artykuły, no nie chcę ich nazwać pierwszej potrzeby, ale pierwszej potrzeby dla osób, które ją miały na przykład wieczorami. Chodzi mi o to, że w tych małych sklepikach teraz dostanie się i hot doga, i właściwie jakieś frytki, i praktycznie bardzo dużo takich dań gotowych, no tak zwanych fast foodów. Jest takie troszeczkę przerażające, bo właściwie idąc ulicą, to co 10 metrów mamy właśnie taki punkt, gdzie możemy się posilić.
1: Tymczasem studenci, to przecież jeszcze bardzo młode osoby, które powinny dbać o zdrową dietę, zwłaszcza, że te szare komórki muszą przecież bardzo intensywnie pracować, zwłaszcza gdzieś w okolicach sesji, kiedy trzeba pochłonąć całą masę wiedzy. Tabuła z parówką albo jakaś mrożona pizza, to nie wystarczy, to nie jest najlepsze dla, już nie powiem, że diety i ewentualnych boczków, ale no, dla mózgu przecież, no te szare komórki trzeba trochę zdrowiej odżywić.
0: No jasne, przecież nie wystarczy zapchać brzucha, żeby głowa myślała, to nie o to chodzi. Ja to też robiłam. Jednak myślę, że w momencie, kiedy jakoś tak zaczynamy sobie zdawać sprawę, jak bardzo ważne jest to, że zapchanie brzucha to nie tylko po prostu sprawienie, że nie będziemy głodni, tylko musimy mieć tą taką świadomość, że nasz organizm to jest taka nasza najdroższa maszyna. To jest, jak nieraz tłumaczę młodym ludziom, starszym ludziom, bardzo często to przyrównuję. Wyobraźmy sobie, tak każdy z nas chciałby jeździć super samochodem. I znam ludzi, którzy mają super samochody i dbają o nie naprawdę bardzo często lepiej jak o siebie samego. I nie jedziemy na stację benzynową byle jaką, żeby zatankować jakieś, nie wiem, no podejrzane paliwo, czy jakieś takie szemrane, tylko jedziemy na dobrą stację, często tankujemy to lepsze paliwo, do tego dobre dobrego samochodu. Natomiast o siebie, jako o tą maszynę, no niestety, tak, wrzucamy co się da, gdzie się da, kiedy się da i po drodze i tak dalej. I często w ogóle nie mamy świadomości, jakie my paliwo sobie zapodajemy. Więc może czasami trzeba by było taką refleksję powziąć i zastanowić się, czy może to paliwo, które wrzucę w tą swoją najkochańszą maszynę, która ma mi służyć do końca życia, bo inaczej to się przecież nie da, może by jednak zadbać bardziej o to, żeby mięśnie pracowały, mózg pracował, żebyśmy myśleli, wypoczywali, żebyśmy byli, może tak powiem, żebyśmy byli odżywieni, a nie żywieni. To jest bardzo, bardzo ważne, rozróżnić te dwie rzeczy.
1: No to jest świetne porównanie z tym luksusowym samochodem. Pewnie teraz otworzyliśmy oczy niektórym osobom. To co w takim razie powinno znaleźć się na talerzu takiej młodej osoby, która się śpieszy, która na pewno nie ma dużo czasu na to, żeby posiedzieć w kuchni ani rano, ani w ciągu dnia. No i pewnie to też słyszałyśmy, nie mają też bardzo zasobnych portfeli, więc to też nie może być jakieś bardzo drogie jedzenie.
0: Mhm. Ja tutaj może tak nie do końca się zgodzę z tym, że zdrowa dieta to jest droga dieta, tak? Bo tak się przyjęło, że tak właśnie się to jakoś porównuje. To nie do końca tak jest. Nie chcę tutaj mówić i nie chcę też nazywać takimiś farmazonami, ale chodzi o to, że gdybym teraz powiedziała, że mamy spożywać pieczywo pełnoziarniste, że mamy jeść warzywa, no to sorry, ble, tak, nie? To może sobie po prostu Zawołańska pogadać. Natomiast życie jest, jakie jest. Ja sobie zdaję sprawę i tak jak powiedziałam, też byłam młoda, też byłam w pośpiechu. Mam dwoje dorosłych synów, którzy też wiem, jak funkcjonowali, ale jednak bardzo ważne jest, żeby zwrócić uwagę na to, żeby przyjąć te trzy podstawowe elementy w swojej diecie. I teraz od nas to zależy, jak my to znajdziemy, czyli białko, węglowodany i witaminy. Pamiętaj też oczywiście o błonniku. I teraz znowu ja tu powiedziałam, białko, węglowodany. Ja myślę, że większość młodych ludzi wie...
1: Że białko się kupuje w sklepie z odżywkami dla tych, co na siłowni.
0: Tak. No na przykład też, ale...
1: Ale w spożywczym też można, prawda?
0: No też można. Ale dobrze, to powiem już może inaczej. Porównam to znowu do tej naszej maszyny. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy tą maszynę najcenniejszą. I budzimy się rano, zakładając, że no przynajmniej 6 godzin spaliśmy. Budzimy się rano i nasz organizm jest w miarę wypoczęty. No to co powinniśmy zrobić? Powinniśmy go odżywić tak solidnie. Solidne śniadanie zjeść. Solidne śniadanie to dla mnie jest jajecznica, którą naprawdę można zrobić na szybko. I nikt mi nie powie, bo jako psychodietetyk pracuję z ludźmi też w tym nurcie, że kiedy słyszę, ale ja naprawdę nie mam czasu, to udowadniam, że zrobienie jajecznicy to jest naprawdę 2 minuty. 2 minuty to wystarczy, kiedy idziemy wziąć poranną toaletę i te jajka mogą się ugotować, one mogą się usmażyć. Naprawdę to nie jest wielka filozofia. Czyli jemy solidne śniadanie. Potem, kiedy energia spada, czy jesteśmy właśnie na zajęciach, tak, czy na przykład w pracy, jest ta godzina 11, 12, wtedy nasza głowa troszeczkę już przestaje myśleć, bo ona tak naprawdę już zużyła tą dawkę energii, którą wcześniej potrzebowała. No i wtedy faktycznie zaczynamy ziewać. No i co nam chodzi po głowie? No kawka, tak? Kawka albo inne rzeczy. No chodzi o to, żeby troszeczkę pobudzić ten mózg. Mózg musi dostać węglowodanów, musi dostać tego cukru trochę. Tutaj zakładając, tak wiemy o tym, że mózg zużywa ponad 80% potrafi tej energii, więc tu jest ważne, żeby wtedy sobie zapodać właśnie tej energii, ale to ona też musi być, na przykład pochodzić z jakiegoś koktajlu, z jakiegoś soku, z jakiegoś musu, z owoców to może też być. To może być kanapka, to może być ta bułka, tak, którą szybko też się zrobi, albo nawet kupi się gdzieś gotową. No i potem...
1: Nie drożdżówka z lukrem.
0: No nie drożdżówka z lukrem. No ona nam na chwilę tylko podniesie, na chwilę po prostu jak lubię określenie, oczy nam zrobią się jak ping-pongi. Faktycznie się obudzimy, ale to będzie naprawdę tylko na chwilę. Oczywiście kawa jak najbardziej będzie tu też wskazana. Potem mamy obiad, no jak najbardziej to powinien być ciepły posiłek, więc no znajdźmy ten czas, żeby ten ciepły posiłek znaleźć, żeby to był w miarę zdrowy też posiłek. To mogą być nawet te pierogi z mięsem, tak, z jakąś surówką. To może być, jest dużo możliwości, tak. Bardzo lubię i obserwować, bo czasami czasami korzystam też z pewnego punktu. Lubię patrzeć właśnie, jak studenci przychodzą masowo, jak jest ta duża taka przerwa, mają jakieś okienko i faktycznie zamawiają sobie fajne rzeczy, czyli ciepłą zupę na tyle, na ile ich stać i do tego na przykład coś jeszcze. No i teraz przychodzi koniec dnia. A my co robimy?
1: My najdziemy.
0: O Jezu, no właśnie, no bo już się skończyły się zajęcia, wróciliśmy do domu, teraz mamy spokój, teraz nam głowy nie zawraca, teraz możemy sobie książkę wyciągnąć, albo z kimś się spotkać, albo pójść sobie na pizzę, kebaba i tak dalej. No i oczywiście co, nasz organizm naprawdę już jest zmęczony, bo on już tyle zrobił w ciągu dnia, ta nasza maszyna, a my ją dobijamy teraz jakimś śmieciowym jedzeniem i teraz sobie traf to wszystko, tak? Moja maszyno, teraz sobie traf. A maszyna mówi guzik, nie? Ja już po prostu nie daję rady.
1: Czyli kolacja jednak taka lżejsza.
0: No lżejsza kolacja.
1: Czyli śniadanie jak król, obiad też?
0: Tak, jak stare powiedzenie mówi, dokładnie.
1: Tyle, że potem studenci siedzą po nocach nad książkami, notatkami, próbują wiedzę przyswajać. Z każdą godziną jest coraz trudniej i ratują się różnymi sposobami, no ale ratują się też jedzeniem. Pewnie najczęściej to są jakieś niezdrowe chipsy, paluszki i inne czekoladki.
0: Tak.
1: A tymczasem no mogliby na przykład co, pochrupać orzechy albo marchewkę?
0: No tak, przecież nazwano nawet pewną mieszankę mieszanką studencką, tak? Też to ktoś wymyślił, super, więc to by byłoby fajne rozwiązanie. Faktycznie te orzechy, ta mieszanka, troszeczkę tam też tych takich słodkich węglowodanów, czyli jakieś daktyle, jakieś rodzynki, to będzie powodowało, że jednak też tej energii trochę dostaniemy. A orzechy, no cóż, no dostarczą nam tych wszystkich witamin z grupy B, czyli tych witamin, które są potrzebne, żeby ten mózg pracował, żeby neuroprzekaźniki dawały sygnały, żeby po prostu coś nam do tej głowy wchodziło. Proszę mi wierzyć, że ani chipsy, ani paluszki tego nie sprawią.
1: Czyli jednak sięgać po przekąski trochę zdrowsze. Tego tłuszczu z orzechów się nie bać, bo to zdrowy tłuszcz.
0: Tak, tak, oczywiście, że tak. Oczywiście nie zjadamy całej paczki orzechów włoskich, bo no to niekoniecznie wyjdzie nam na zdrowie, jak Paracelsus mówił, że wszystko jest trucizną, nic nie jest trucizną, decyduje tylko dawka. No tak po prostu jest w życiu, tak, że każdy element naszej maszyny, tej kochanej, musi być w sposób odpowiedni odżywiony. Jeżeli dbamy o włosy, to musimy zadbać o te włosy. Jeżeli dbamy o mózg, bo akurat potrzebujemy, żeby on naprawdę na wysokim C działał, no to musimy o niego zadbać. Jak chcemy, nie wiem, super wyglądać, mieć świetną figurę, no to no niestety na drożdżówkach, fast foodach nie ujedziemy na pewno.
1: Temat rzeka. Zdrowe jedzenie, dobre odżywianie. Mogłybyśmy pewnie godzinami o tym rozmawiać. Najważniejsze to dbać o tą, pięknie to pani powiedziała, piękną maszynę, dziękuję, którą jest nasz organizm. Odżywiać ją tak, jakbyśmy dbali o luksusowy samochód, a wtedy będziemy i zdrowi, i dobrze nam pójdzie na egzaminach. Będziemy uśmiechnięci, szczęśliwi. Zadbani, piękna cera, piękne włosy.
0: Tak, życzę każdemu naprawdę, żeby zrozumiał i zadbał o siebie samego.
1: Podsumujmy, wstajemy, jemy porządne śniadanie. To może być jajecznica, może być jajko gotowane, jajko albo dwa. Potem w ciągu dnia na zajęciach albo w przerwie w pracy wypijamy koktajl albo zjadamy bułkę, kanapkę z warzywami. Później musi być ciepły, konkretny obiad. A kolacja powinna już być skromna, bo będziemy kładli się za chwilę spać i wtedy nasz organizm też musi trochę odpocząć. No, będziemy się kładli, jeśli akurat nie trwa sesja i nie trzeba zarywać nocy. A w nocy najlepiej podjadać marchewkę, orzechy, a chipsy niech zostaną na jakieś inne, specjalne okazje. W programie Miasto Młodości dietetycznych rad udzielała Aleksandra Zawołańska, dietetyk i psychodietetyk. Ogrom wiedzy, ale myślę, podany w taki przystępny sposób, warto się zastosować. Beata Korzeniowska. Cześć.
2: Wrocław. Wrocław. Miasto Młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.